0: Radio RSK.
1: Mes Liber, Rastatolik, Slainer. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo, więc taka skryta i niedostępna, proszę cię.

Jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
1: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
0: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że plan jest ten słodziak.

0: Poznań. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo.
2: No hello.
1: No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałeś poczty? Dobra, no to na żywo, jeszcze raz, no?

Radio SK.

0: wiatrze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: SK Starachowice News.
2: Wiktor Jakmiecik, witam serdecznie naszych słuchaczy. Moim gościem specjalnym podczas dzisiejszej rozmowy jest marszałek województwa świętokrzyskiego, pani Renata Janik. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, pani redaktor, witam wszystkich słuchaczy.
2: Maj jest miesiącem, w którym obchodzimy już kolejną rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej i w związku z tym Świętokrzyski Urząd Marszałkowski organizuje pewną inicjatywę, która się nazywa Funduszowy Maj. Pani marszałek, powiedzmy sobie coś więcej na temat tej akcji.
3: Przede wszystkim, tak jak pani redaktor powiedziała, Polska już 22 lata jest członkiem Unii Europejskiej. To jest w tej chwili kolejna, trzecia perspektywa w tym czasie. Ogromne środki finansowe, które popłynęły do Polski, do województwa świętokrzyskiego i zawsze, kiedy organizujemy tego typu dni, to jest doskonała okazja do tego, żeby pokazać mieszkańcom naszego województwa, ale również turystom, jeśli tacy w tym czasie będą przebywać w naszym regionie, jak fundusze europejskie zmieniły nasze województwo, a zmieniły go bardzo i naocznie można to zauważyć. Zarówno jeśli chodzi o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, czyli te twarde projekty infrastrukturalne, ale również te środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, które dotyczą każdego mieszkańca. One oczywiście na przestrzeni tych perspektyw zmieniły się. W tej perspektywie 2021-2027 już nie obejmujemy wsparciem dzieci do lat 3, dopiero od wieku przedszkolnego. I tutaj chcemy się tym wszystkim pochwalić. Ale to, że chwalimy się i mówimy, co się zmieniło, to jest jedno, ale również z okazji Funduszowego Maja Urząd Marszałkowski poprzez Departament Rozwoju Regionalnego organizuje szereg wydarzeń, na które chciałabym zaprosić za Państwa pośrednictwem mieszkańców naszego regionu. I tutaj zapraszamy wszystkie dzieci do dwóch takich miejsc. To jest Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie. To jest bardzo ważne, żeby rodzice, całe rodziny wybrali się, zwiedzili miejsce, do którego prowadzą wszystkie drogi. No bo wszystkie drogi prowadzą do Pacanowa, a także Wojewódzka Biblioteka Publiczna. Tam będzie organizowane kulinarne wydarzenie, taka kulinarna podróż. Również można tam spędzić bardzo miło ten czas. Dla młodzieży również przygotowaliśmy atrakcje, maraton filmowy. Zresztą każdego roku staramy się przygotowywać coś nowego, żeby zaskoczyć naszych mieszkańców. I właśnie ten maraton filmowy odbędzie się w Wojewódzkiej Domu Kultury w Kielcach. I tam będzie to połączone z możliwością zapoznania się z ofertą młodzieży, naszych uczelni, które mamy. To jest bardzo ważne, ale również z projektem, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej, czyli dziś uczeń, jutro student. Korzystają uczniowie szkół ponadpodstawowych, przedostatnich, ostatnich klas, to jest kilkuletni projekt, a później wykorzystują to, co zdobędą, tą wiedzę na maturze, a następnie studiując najlepiej na naszych regionalnych uczelniach, do czego cały czas zachęcam. Kolejna rzecz jest taka, że nasze województwo świętokrzyskie jest przepiękne, jeśli chodzi o przyrodę, jeśli chodzi o naturę, dlatego też serdecznie zapraszamy do naszego ośrodka przyrodniczo-edukacyjnego w Umianowicach, który naprawdę jest tak przygotowany, że mogą to spędzić całe rodziny z dziećmi, mogą spędzić go dorośli, ale również i młodzież, także to jest naprawdę szerokie spektrum możliwości, również szereg warsztatów, zresztą wszędzie będą się odbywały warsztaty, różnego rodzaju spotkania, naprawdę w Umianowicach atrakcja na świeżym powietrzu, ale można również zobaczyć Nidarium i wiele innych fajnych rzeczy, co dzieci, młodzież, zwłaszcza z miast, ale myślę, że w tych gminach wiejskich, blisko tych dużych aglomeracji również nie widzą takich zwierząt domowych, a tamte zwierzęta oczywiście są. Również przygotowaliśmy, tak jak każdego roku, atrakcje dla osób, które są aktywne. I tutaj mamy rajd w górach świętokrzyskich. On jest dostosowany do tego, żeby również całe rodziny mogły wziąć udział. Nie jest to jakiś rajd wyczynowy. A także wielki finał, świętokrzyski bieg europejski w Kielcach. I chcę powiedzieć, że wszystkie te wydarzenia są oczywiście bezpłatne dla uczestników. I tym bardziej zachęcam, żeby z tego korzystać. Dat nie podaję, bo można się zapoznać na naszej stronie, czy na stronie mediów, bo również media mają taką informację. Dlatego bardzo serdecznie zapraszam. Spędzajcie ten czas Państwo w województwie świętokrzyskim. Odkrywajcie nasz region, a dopiero jak odkryjecie nasz region, możecie wyjechać dalej w Polskę.
2: Tak, serdecznie zapraszamy również właśnie naszych słuchaczy do skorzystania z tych wszystkich inicjatyw organizowanych przez Świętokrzyski Urząd Marszałkowski. A teraz, wykorzystując jeszcze to, że pani marszałek jest właśnie u nas, to chciałabym zapytać, ponieważ wczoraj, czyli 6 maja, pani marszałek, minęły już 2 lata obecności na stanowisku marszałka. Proszę powiedzieć, jak te 2 lata pani minęły?
3: Bardzo szybko, bardzo dynamicznie, z bardzo wieloma decyzjami, często trudnymi decyzjami, ale zawsze mieszkaniec naszego województwa świętokrzyskiego był w centrum mojego działania, w centrum działania zarządu i wszystkich moich jednostek, współpracowników. To był czas ogromnych inwestycji, zwłaszcza w obszarze zdrowia, dlatego że widzimy, że społeczeństwo coraz częściej choruje. Żyjemy w takich czasach, że stres, nerwy, to co jemy, powodują, że tak jak na przykład Świętokrzyskie Centrum Onkologii, z roku na rok coraz więcej dziennie przyjmuje pacjentów. Obecnie to jest około 1200 osób, które przychodzą każdego dnia na onkologię. Dlatego też moim celem jest bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców i pacjent w środku działania. Dzięki ogromnym środkom, które przekazaliśmy w ciągu ostatnich 2 lat, bo to jest 178 milionów złotych, mogliśmy uruchomić inwestycji za około 1 miliard złotych. Oczywiście te środki nasze służą wkładem własnym do środków unijnych, do środków zewnętrznych pozyskanych na przykład z funduszów rządowych, ale co jest bardzo istotne, że nie tylko budujemy mury, ale dajemy możliwość naszym mieszkańcom, naszym pacjentom naszych szpitali, aby byli korzystali z najnowocześniejszego sprzętu, aparatury, czyli na przykład roboty, platformy robotyczne, roboty Da Vinci. Mamy już jeden w Świętokrzyskim Centrum Onkologii, mamy drugi w Szpitalu Specjalistycznym na Czerwonej Górze, to są roboty 4. generacji, a już za chwilę, też dzięki środkom z budżetu województwa, zakupimy 5. generacji robot na Świętokrzyskie Centrum Onkologii. To są ogromne inwestycje w rezonansy nowoczesne, w tomografy. Na przykład Czerwona Góra nigdy nie miała rezonansu. Dopiero niebawem, za chwilę, za kilka tygodni, będzie dopiero ten rezonans w szpitalu. Proszę sobie wyobrazić, 2026 rok. Musieliśmy wysyłać pacjentów, wozić pacjentów na badania do prywatnych podmiotów. Dziś dzięki decyzji zarządu województwa pod moim przewodnictwem i decyzjom radnych sejmiku mamy możliwość właśnie zakupu takich wielkich inwestycji. Mówię o infrastrukturze. Też budujemy Centrum Badań Molekularnych z dużym dofinansowaniem Urzędu Marszałkowskiego, ale przede wszystkim dzięki środkom unijnym. To jest Centrum Badań Molekularnych, zostanie wybudowane przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii i będzie ono dawało możliwość leczenia naszych pacjentów najnowocześniejszymi terapiami. I ja powiem tylko taki jeden przykład, że taka terapia dziś kosztuje około 2 milionów złotych. Kiedy uruchomimy to centrum, to taka terapia będzie kosztowała 400-500 tysięcy, a może już wtedy się jeszcze cena obniży, czyli będzie więcej pacjentów miało możliwość skorzystania z tych badań. Ale to nie tylko służba zdrowia, bo przecież to jest najważniejsze, bo co nam drogi, chodniki, jeżeli nie będzie człowiek miał zdrowia, a według danych statystycznych za 2025 rok w ciągu 10 lat liczba narodzeń spadła o blisko 50%. Sytuacja naszego województwa jest dramatyczna, dlatego tak ważne jest dbanie o zdrowie naszych mieszkańców i zdbanie o młodych mieszkańców województwa, żeby dawać im takie poczucie, że tu można się dobrze wykształcić, tu można znaleźć pracę satysfakcjonującą i tu związać z tym regionem swoje życie osobiste. Oczywiście tych działań jest bardzo dużo. Będziemy remontować lotnisko, zakupimy kawałek za lotniskiem działki. Wszystko to po to, żeby to lotnisko dostosować do dzisiejszych potrzeb. Z jednej strony można to kształcić w coś, co może przynosić środki finansowe dla regionu, tworzyć miejsca pracy, ale również w sytuacjach kryzysowych, żeby dawało bezpieczeństwo tym, którzy będą korzystali. Dzięki też mojemu ogromnemu zaangażowaniu, determinacji z Komisją Europejską wynegocjowałam możliwość wybudowania parkingu podziemnego pod Placem Wolności. Miasto otrzyma blisko 68 milionów złotych. To będzie miejsce doraźnego schronienia z 250 miejscami parkingowymi w normalnej sytuacji na kryzys w przypadku wojny. wojny, mieszkańcy będą mogli się tam schronić. I to są bardzo ważne rzeczy. Ja też powtarzam często, że sukces ma wielu ojców i wszyscy się chwalą. W tym przypadku mówię o parkingu, ale tak naprawdę, gdyby nie moja determinacja, gdyby nie mój upór, wcale tego parkingu by nie było i różnego rodzaju protesty nic by nie dały. Tu nie liczą się słowa, tu się liczy działania.
2: Musimy je podkreślić a propos tych funduszy europejskich, że one naprawdę prężnie są pozyskiwane dla naszego województwa świętokrzyskiego i wykorzystywane. Można powiedzieć, że to też pani marszałek jest oczywiście w tym zasługa.
3: Tak, perspektywa 2021, czyli ten okres 27 obecny, no to brałam udział w bezpośrednich negocjacjach, dlatego też i przygotowywaliśmy z moim zespołem i zespołem pana ówczesnego marszałka Andrzeja Będkowskiego najpierw diagnozę społeczno-gospodarczą, a później ten program. I to jest klucz wszystkiego, dlatego że my jako województwo, jeśli chodzi o miękkie projekty, Europejski Fundusz Społeczny, jesteśmy na pierwszym miejscu w kraju, jeśli chodzi o kontraktację, czyli wydatkowanie pieniędzy, podpisywanie umów, ale jesteśmy również na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o rozliczanie tych środków. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że program został w 100% dobrze przygotowany i odpowiada na potrzeby mieszkańców. I to jest dla nas najważniejsze. My dziś już rozmawiamy o tym, żeby przygotować kolejne założenia do kolejnej perspektywy. To będzie ważne, bo to nie jest sztuka dla sztuki. Wpisać papier wszystko przyjmie, ale my musimy odpowiadać na nasze potrzeby. My już myślimy o tym, no bo skoro w naszym województwie jest najwięcej osób starszych, 60 plus blisko tam 30% z tego co pamiętam, to znaczy, że musimy się szykować na opiekę nad tymi ludźmi, a z drugiej strony mamy 50% blisko mniej narodzeń. Czyli kto się będzie opiekował osobami starszymi? Dziś młodzi ludzie nie zadają sobie tego pytania, bo oni mają inne potrzeby, ale władze muszą to analizować. Dziś nie zastanawiamy się nad tym, żeby tworzyć przedszkola, tworzyć żłobki, budować szkoły. Oczywiście trzeba remontować, modernizować tam, gdzie one są stare, doposażać w najnowocześniejsze pomoce dydaktyczne. I to tak, ale nie możemy budować przedszkoli, ponieważ nie ma dzieci. Jeszcze chwila będą zamykane przedszkola. Zresztą z tego, co wiemy, w mieście Kielce trwa na okrągło rekrutacja. Czyli to znaczy, że tych miejsc jest bardzo dużo, a my musimy szykować się na to, żeby mieć opiekę dla osób starszych, schorowanych, przewlekle chorych, niepełnosprawnych. Ktoś się tymi osobami musi zająć. I teraz, jeżeli nas jest mniej, to nie zapewnimy opieki w domu, bo nikt nie będzie, no nie będzie takiej możliwości, bo nas jest mało. Nie trzeba przygotować takie miejsca, takie rodzinne miejsca, gdzie będzie profesjonalna opieka i ci ludzie będą godnie żyć w tym takim schyłku swojego życia. I to jest takie moje największe marzenie, żeby przygotować województwo na tego typu sytuacje. I jeszcze raz powiem, młodzi, kochani młodzi, żeby wiązali życie swoje z naszym województwem, bo tak naprawdę młodzi mieszkańcy naszego województwa są przyszłością tego regionu. Jeżeli młodzi wyjadą, to województwo za chwilę zniknie z powierzchni mapy Polski, dlatego że nie będziemy mieć kim pracować, nie będzie lekarzy, nie będziemy w stanie sprostać temu, do czego jesteśmy jako województwo zobowiązani.
2: Zatem plany na przyszłość jeszcze są ambitne, także życzymy ich spełnienia oczywiście i powodzenia w dalszym rozwoju na stanowisku marszałka.
3: Dziękuję bardzo pani redaktor, dziękuję państwu za zaproszenie i chcę powiedzieć, że z całego serca dziękuję wszystkim tym, którzy towarzyszą mi w tych wszystkich działaniach, mobilizują, dodają siły, wspierają, aby budować potencjał naszego regionu.
2: Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: SK Starachowice. SK Starachowice News.
4: Zwiększa się liczba pszczelarzy w regionie świętokrzyskim. To bardzo wymagająca, ale jednocześnie pożyteczna praca. Niektórzy podejmują się tego zajęcia, nie mając o tym większego pojęcia. Praca przy ulach niesie za sobą pewne ryzyko. Pszczoły są w stanie wyprodukować słoik miodu w około 2 tygodnie.
5: Nazywam się Tomasz Dyraga, jestem pszczelarzem. Pszczelarstwem zajmuję się od 11 lat. Z tym pogryzieniem to różnie bywa. Dużo zależy od pogody. No średnio przeglądy robimy mniej więcej co 8 dni raz w tygodniu. No wiadomo, jak jest nastrój rojowy, czyli mniej więcej koniec kwietnia, do 15 czerwca. Robimy to regularnie, musi być, tak? W późniejszym czasie, no mniej więcej co 2 tygodnie. Przede wszystkim wiedza. Żeby zacząć, no dużo osób kupuje ul, stawia sobie na działce i dopiero wtedy szuka pomocy u jakiegoś tam znajomego pszczelarza. Nie, no jednak zaczynamy zawsze od nauki, od wiedzy, bo to są zwierzęta, istoty żywe, tak? Więc żeby im nie zaszkodzić, powinniśmy najpierw zdobyć wiedzę, poszukać zaprzyjaźnionego pszczelarza i wtedy dopiero zacząć pracę z pszczołami. Wyprodukowanie z takiego słoika, no myślę, że jak jest duży pożytek, to kwestia 2 tygodni i miód możemy wirować, tak? No wszystko zależy od pogody. Jeżeli mamy ciepło, powyżej 20, wtedy rośliny nektarują. I wtedy ten przybytek tego miodu, tego nektaru jest duży, tak? Jeżeli nie ma pogody, pszczoły ten nektar, co przyniosły, zużywają na swoje potrzeby, no i wiadomo, musimy chwilę poczekać jeszcze, żeby doniosły i żebyśmy mogli ten miód wywirować.
1: SK Starachowice. SK Starachowice News.
6: Bartosz Maniczy, dzień dobry. O sportach walki dziś będziemy mówili, bo trener Marek Jasiński naszym gościem, czyli Dragon Starachowice, o imprezach, które są za nami powiemy, a także zapowiemy jedno z ważniejszych wiosennych wydarzeń w świecie kickboxingu. Witam panie trenerze.
7: Witam bardzo serdecznie.
6: Nasi zawodnicy i ci starsi, i ci młodsi wyjeżdżają na różne zawody i o tych zawodach, które już wspominaliśmy w trakcie naszej ostatniej rozmowy, czyli o Pucharze Polski Służb Mundurowych. Opowiedzmy, w Rusinowie podobno bardzo miła, sympatyczna atmosfera od lat panuje.
7: Tak, dokładnie. Jest to nieduża miejscowość, ale tak ciepłego przyjęcia ze strony włodarzy tej miejscowości to ciężko gdziekolwiek trafić.
6: W Starachowicach, jeszcze.
7: Tak, oczywiście, w Starachowicach. Cała ta miejscowość żyje tą imprezą, które tam już cyklicznie się odbywają. Jeżeli chodzi o właśnie ten Puchar Służb Mundurowych, 4 osoby z naszego klubu uczestniczyło w tych zawodach.
6: Warunek jest taki, że jak ktoś ćwiczy w klubie, to musi być też mundurowym. Mundurowi pojechali po prostu, którzy na co dzień trenują.
7: Dokładnie tak. Mogą być oczywiście policja, wojsko, straż pożarna ochotnicza. Jeden od nas to emerytowany już policjant i 3 ochotników straży pożarnej, reprezentujących z jednej strony klub sportowy, którym ćwiczą, ale również jednostkę, w której są zarejestrowani. Jeżeli chodzi o występ, wracamy z 3 medalami. Wśród weteranów złoto zdobył Tomasz Adamus i mamy 2 brązowe medale, jeżeli chodzi o następnych zawodników. Krystian Jasiński, brązowy medalista w K1, Paweł Latawa, brązowy medalista w Kiglajcie. Także z tej imprezy na 4 osoby wracamy z 3 medalami. To już był jakby 3. start w tym roku naszych reprezentantów i z każdego występu wracamy z jakimś tam dorobkiem medalowym. W ten ostatni weekend odbyły się znów Puchar Śląska w kickboxingu.
6: To kolejna impreza, o której tak jest, mówimy, tak? Bo to już jest Bieruń, przenosimy się na Śląsk, też niewielkie miasteczko, bo tam niespełna 20 tysięcy mieszkańców, więc mniejsza niż Starachowice i Puchar Śląska w kickboxingu w kilku formułach. Tam był i boks, i było Muay Thai, i było przede wszystkim K1, tak?
7: Tak, dokładnie. 2 osoby z naszego klubu pojechały na tę imprezę. Wracamy z dorobkiem brązowego medalu Krystiana Kozła, czyli to już jest kolejny nasz występ w tym roku. W drugiej walce, tam już tej półfinałowej, to wystartował z kontuzją ręki. Miał szansę, gdyby nie ta kontuzja, no myślę, że sięgnę sobie i po złoto.
6: I impreza, która jest, tak jak wspomniałem, przed nami, ale to jedna z najważniejszych imprez wiosennych, jeżeli chodzi o starty kickbokserów, bo były mistrzostwa w low kicku, w K1, K1 i w kicklajcie, tak? A przed nami jest właśnie low kick Mistrzostwa Polski i to na świętokrzyskiej ziemi.
7: Tak, dokładnie w tym roku te mistrzostwa odbędą się w Kielcach. Bardzo duża impreza. Jeżeli chodzi o nasz klub, będzie 8 osób reprezentowało nasz klub, a przede wszystkim miasto Starachowice. W tej imprezie wśród tej ósemki mamy 2 dziewczyny i 6 chłopaków. Cała nasza reprezentacja to są juniorzy młodsi i starsi w tych zawodach.
6: Jedziemy kiedy?
7: Wyjeżdżamy w piątek, mamy w ten najbliższy piątek waga plus pierwsze walki, bo w niektórych kategoriach jest bardzo dużo zawodników, więc już pierwsze walki będą w piątek i na pewno od nas jedna osoba na 100% wystartuje, bo w jego kategorii jest 31 zawodników.
6: Czyli do strefy medalowej, żeby w niedzielę wystąpić w finale, to co najmniej 4 pojedynki trzeba stoczyć.
7: 4-5 pojedynków. Naprawdę obsadzenie ilością zawodników jest bardzo duże. Rywalizacja ta ringowa czy planszowa jest bardzo trudna. Od już, nie wiem, 2-3 lat, a w tym roku już wyjątkowa, bo ilość startujących zawodników i popularność kickboxingu jest z roku na rok coraz większa, więc przebicie się strefą medalową w tej chwili w Mistrzostwach Polski, no jest to dużym wyzwaniem.
6: Jakby ktoś chciał poobserwować, bo to niedaleko, mamy już nową obwodnicę do Skarżyska, później Siódemką do Kielc, to gdzie te mistrzostwa się odbywają, trzeba sprawdzić, tak? Bo adresu dokładnego...
7: Znaczy wszystko jest jakby podane. Hala, na której tam odbywają się, z tego co pamiętam, mecze, czyli taka jakaś tam duża hala kielecka. Zresztą informacje

0: powtórzyć to w Lukiku, jest już w ścisłej kadrze. Myślę, że jeszcze jest jedna, dwie osoby mają, znaczy tak, ja wierzę we wszystkich, tak, bo potem źle powiedział.
1: Nie jedziemy na zawody po to, żeby statystować, tak? Dokładnie. Tak? Każdy ma szansę.
0: Pracują bardzo ciężko, przychodzą systematycznie, wszyscy starają się, ale mówię, ten poziom, poprzeczka jest bardzo wysoka, więc jeżeli uda nam się dwa medale zdobyć z tych mistrzostw, no ja już będę zadowolony, bardzo.
1: Trzymamy kciuki w najbliższy weekend za naszych Dragonów i czekamy na dobre wieści z Kielc. Zapraszam już po zawodach na krótką relację i wtedy ocenimy, jak wyszło i co udało się na tych zawodach osiągnąć. Marek Jasiński, trener Dragona Strachowice, był naszym gościem.
0: Dziękuję ślicznie.
2: SK Starachowice. SK Starachowice News.
3: Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Strachowicach realizuje jedną z najważniejszych inwestycji w historii placówki – utworzenie nowoczesnego Centrum Kardiologii. Mówi Małgorzata Kałuża ze Strachowickiego Szpitala.
4: Przypomnijmy, że szpital uzyskał pozytywną ocenę wniosku o dofinansowanie w wysokości 20 milionów złotych z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Dzięki tym środkom w budynku H przy ulicy Batalionów Chłopskich powstanie nowoczesne, skoordynowane Centrum Diagnostyki, Leczenia, Intensywnego Nadzoru oraz Rehabilitacji Kardiologicznej. Realizacja projektu zakłada przeniesienie oddziału kardiologicznego z budynku A z 6 piętra i pracowni hemodynamiki z budynku B z parteru do jednego wspólnego obiektu budynku H zakupionego przez szpital w 2022 roku. Dzięki temu wszystkie kluczowe elementy opieki kardiologicznej zostaną skupione w jednym miejscu, co znacząco poprawi komfort i bezpieczeństwo pacjentów oraz usprawni pracę personelu. W strukturze centrum znajdą się oddział kardiologiczny, pracownia hemodynamiki z dwoma salami zabiegowymi, oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego, ośrodek rehabilitacji kardiologicznej dziennej, a także poradnia kardiologiczna. Inwestycja obejmuje kompleksową przebudowę i modernizację budynku H zajmowanego do marca bieżącego roku przez Zakład Opiekuńczo-Leczniczy. Zakres robót jest bardzo szeroki i obejmuje m.in. utworzenie dwóch nowoczesnych pracowni hemodynamiki wraz z centralną sterownią i zapleczem, wykonanie nowych ciągów komunikacyjnych, przebudowę pomieszczeń na potrzeby oddziałów i pracowni, wymianę pokrycia dachowego czy wykonanie instalacji sanitarnych. Roboty obejmują wszystkie kluczowe obszary przyszłego Centrum Kardiologii od oddziałów szpitalnych przez pracownie diagnostyczno-zabiegowe, aż po zaplecze rehabilitacyjne i poradnie. Aktualnie zakończono prace rozbiórkowe na drugim piętrze budynku H, a w części pomieszczeń zdemontowano ściany działowe w celu dostosowania ich do nowych funkcji medycznych. Kondygnacja zostanie w całości wykorzystana na potrzeby pracowni hemodynamiki. W modernizowanym obszarze wydzielone zostały dwie sale zabiegowe wraz z centralną sterownią umieszczoną pomiędzy nimi. To istotny krok w kierunku uruchomienia nowoczesnego zaplecza do leczenia pacjentów z chorobami serca w zakresie kardiologii interwencyjnej małoinwazyjnej. Równolegle z pracami budowlanymi realizowany jest proces zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego oraz wyposażenia administracyjno-biurowego. Przetarg na zakup sprzętu medycznego został już ogłoszony, co stanowi kolejny istotny etap realizacji inwestycji i przybliża uruchomienie nowoczesnego Centrum Kardiologii. Nowoczesna aparatura diagnostyczna i zabiegowa pozwoli na jeszcze skuteczniejsze leczenie pacjentów, a także znacząco poprawi warunki pracy personelu medycznego. Dzięki inwestycji zwiększy się również liczba łóżek na oddziale kardiologicznym o 4, a na oddziale intensywnego nadzoru kardiologicznego o 6. Utworzenie Centrum Kardiologii oznacza dostęp do pełnej ścieżki leczenia w jednym miejscu, eliminację konieczności transportu pacjentów między budynkami, szybszą diagnostykę i wdrożenie leczenia, wyższy poziom bezpieczeństwa i komfortu, a także poprawę organizacji pracy zespołów medycznych. Realizacja inwestycji przebiega zgodnie z założonym harmonogramem, a każdy kolejny etap przybliża szpital do stworzenia jednego z najnowocześniejszych ośrodków kardiologicznych w regionie.
2: Słuchacie magazynu reporterów SK Starachowice. SK Starachowice News.
3: Jest stanowisko Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie dodatkowych zabezpieczeń przed dzikimi zwierzętami.

0: zwierzętami na obwodnicy Wąchocka. Analizujemy sytuację, mówi rzecznik Małgorzata Pawelec-Buras.
1: Urządzenia związane z ochroną środowiska zostały zaprojektowane i wykonane zgodnie z raportem oddziaływania inwestycji na środowisko, decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydaną przez wojewodę świętokrzyskiego. Zgodnie z projektem potwierdził w decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nowej drogi wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego. Przejście dla zwierząt na prowadzenie i wygrodzenia zostały zaprojektowane w lokalizacjach wskazanych w raporcie oddziaływania na środowisko jako szlaki migracyjne, czyli w oparciu o realnie zdiagnozowane potrzeby. Na przykład na początkowym leśnym odcinku obwodnicy wybudowaliśmy przejście górne dla zwierząt dużych typu Zielony Most, na innych odcinkach mosty i przepusty z funkcją przejść dla zwierząt, na końcowym odcinku w okolicach zalewu w Starachowicach rozwiązania dla płazów. Rozwiązania dostosowane są do wymogów, jakie winna spełniać droga klasy GP, czyli droga główna ruchu przyspieszonego. Przypominamy, że dopuszczalna maksymalna prędkość na dwujezdniowej drodze klasy GP to 100 km na godzinę w terenie niezabudowanym, jeśli nie ma innych ograniczeń. Na obwodnicy Wąchocka wybudowaliśmy także 3 jednopoziomowe skrzyżowania z sygnalizacją świetlną. Po zakończeniu dużej inwestycji drogowej, zgodnie z zapisami decyzji środowiskowej, przeprowadzana jest analiza porealizacyjna. Jeśli analiza wykaże konieczność dodatkowych działań, są one podejmowane. Inwestycja nie została zakończona, tym niemniej nie wykluczamy wcześniejszej własnej analizy, jeśli zaszłaby taka potrzeba.
2: SK Starachowice. SK Starachowice News.
0: Już ponad 125 tysięcy mieszkańców regionu świętokrzyskiego włączyło się do programu Moje Zdrowie i wypełniło ankietę. Mówi Agnieszka Białas-Sitarska ze Świętokrzyskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
3: To 13% wszystkich uprawnionych osób. Liderami po roku trwania programu są mieszkańcy powiatu włoszczowskiego. Ankiety w programie wypełniło ponad 17% uprawnionych. Z bezpłatnych badań w programie Moje Zdrowie mogą skorzystać wszyscy Polacy od 20 roku życia. Moje Zdrowie, bilans zdrowia osoby dorosłej jest realizowany przez wszystkie przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej i jest skierowany do wszystkich ubezpieczonych osób dorosłych, którzy ukończyli 20 lat. Finansuje go Narodowy Fundusz Zdrowia. W ubiegłym roku wartość świadczeń w tym programie wyniosła w województwie świętokrzyskim ponad 55 milionów złotych. Najchętniej z programu korzystają mieszkańcy powiatu włoszczowskiego. Ankiety wypełniło ponad 17% uprawnionych osób. Nieco mniej w powiecie jędrzejowskim, a stawkę zamyka powiat pińczowski. Mieszkańcy Kielc wypełnili najwięcej ankiet, bo 19,5 tysiąca, co przekłada się na 13-procentowy udział w programie. By skorzystać z darmowych badań, wystarczy wypełnić ankietę medyczną. Można to zrobić samodzielnie przez internetowe konto pacjenta lub mobilną aplikację Moje IKP, ale można to także zrobić w przychodni POZ z pomocą personelu medycznego. Wystarczy odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących m.in. nawyków żywieniowych, stylu życia, aktywności fizycznej, nałogów, a także naszego stanu psychicznego czy zaburzeń poznawczych. Wyniki ankiety trafiają do POZ, w której pacjent ma złożoną deklarację. Później zostaje wygenerowany i pobrany raport, a następnie wystawione zlecenie na badania diagnostyczne. Po przeanalizowaniu wyników pacjent zostaje zaproszony na wizytę podsumowującą do POZ.
2: SK Starachowice News.
4: Bartosz Maniczy, dzień dobry. Zbliża się 15 już noce w Starachowickim Muzeum Przyrody i Techniki. 15 nie godzina, bo państwo dyrektorstwo po zegarkach zaczęło patrzeć. Dyrektor Muzeum Przyrody i Techniki Paweł Kołodziejski i dyrektor, wicedyrektor Wiola Sobiera i ja naszymi gośćmi. Dzień dobry, kłaniam się.
5: Dzień dobry, witamy.
4: Będziemy rozmawiali o 15, ale nie godzinie, tylko o 15 nocy w Starachowickim Muzeum Przyrody i Techniki. mały jubileusz, nie okrągły, ale jednak jubileusz i ma być wyjątkowo tej nocy w muzeum naszym starachowickim. Co będzie się działo, to o tym wszystkim spróbujemy powiedzieć i jeszcze jedno, spróbujemy zachęcić się wszystkich do tego, żeby na terenie muzeum się pojawili, czy z latarkami, czy ze świeczkami, czy po prostu z dobrym nastrojem i chęcią przeżycia wyjątkowych chwil.
5: Na pewno to ostatnie najbardziej się przyda. Dobry nastrój, dobre emocje. Natomiast latarki także się przydadzą, ponieważ nieodłącznym elementem każdej nocy muzeów jest zwiedzanie, nocne zwiedzanie naszego obiektu, który ci, którzy już mieli okazję go zwiedzać właśnie o tej porze, wiedzą, że dostarcza dużo emocji.
4: Ale oczywiście... światła, bo ja o te światła na początek chciałem zapytać, bo ma być wyjątkowo Muzeum Przyrody i Techniki podświetlone.
5: No właśnie, w tym roku chcemy zaeksperymentować, jak tu pan redaktor powiedział, jest to pewna już rocznica okrągła, częściowo okrągła, 15 rzeczywiście. To już po raz 15 noc muzeum w naszym pod wielkim piecem. I w tym roku oprawę świetlną zapewni Starlight Festival. To ludzie, którzy już kiedyś w Starachowicach realizowali pewne przedsięwzięcie związane ze światłem, pokazy laserowe, specjalne doświetlanie przestrzeni, ale to nie miało miejsca na terenie muzeum, a jak wiecie, muzeum nasze to obiekt postindustrialny, bardzo ciekawych kształtach i rzeczywiście jeżeli chodzi o wydobywanie odpowiednich przestrzeni za pomocą światła, no daje niesamowite możliwości, niesamowity potencjał. W związku z powyższym jesteśmy sami ciekawi, w jaki sposób Starlight Festival będzie w stanie jeszcze bardziej ożywić naszą hutę.
4: A prób nie było?
5: I jeszcze nie, ponieważ noc muzeów, i to jest też bardzo ważne, noc muzeów nosi ze sobą zawsze element zaskoczenia również dla organizatorów. No niestety najbardziej może nas...
4: Jak przyjadą, to światem po prostu nie będzie.
5: Tak,
4: to będzie
5: to
4: takie
5: prawda.
4: Zaskoczenie dla organizatorów.
5: To prawda.
4: Mam nadzieję, że dla gości nie.
5: To prawda. Aczkolwiek
4: oczywiście
5: tu akurat nie obawiamy się
4: przekąsem
5: tego...
4: Przekąsem to
5: mówię. Tak. Tego, czego najbardziej się obawiamy, zaskoczenia takiego negatywnego, to jest oczywiście pogoda, no bo jest to wydarzenie plenerowe w związku z powyższym, a na pogodę no niestety jeszcze póki co nie mamy takiego wpływu, chociaż już pewien mamy. Pracujemy nad tym w dalszym ciągu. Liczymy jednak, że pogoda nam dopisze. Również ta oprawa świetlna Starlight Festival także.
4: Panowie... Zimni ogrodnicy w tym tygodniu się zaczynają. My spotykamy się w poniedziałek. Od jutra zdaje się, że zimni ogrodnicy. Potem Zosia i...
5: No i na sobotę może Zosia być... 15, także
4: być...
5: już mamy po zimnych ogrodnikach.
4: Tak, może
5: wraca wiosna
4: przyjemnie.
5: I tego się trzymajmy. Starlight Festival to nie tylko światło, ponieważ również muzyka, dlatego że będziemy mieli tam cały czas oprawę muzyczną. Panowie przyjadą razem z DJ-ami, którzy zapewnią nam fajną formę elektronicznej muzyki. Myślę, że w takiej przestrzeni będzie to się dobrze sprawdzało, ale sami sprawdzimy, czy się to sprawdzi. Muzyka, ponieważ jesteśmy w klimacie muzycznym, żeby już teraz tak tymi może takimi działami iść, również wyjątkowy duet. Dwie bardzo energetyczne, wspaniałe dziewczyny, które grają, no właśnie, na instrumentach smyczkowych, wiolonczela i skrzypce. Niekoniecznie musi się nam to kojarzyć z jakimiś mocnymi, energetycznymi przeżyciami muzycznymi, a jednak dziewczyny robią to w sposób niesamowity.
4: A zagrają w plenerze, czy jednak pod dachem?
5: Zagrają pod dachem i częściowo w plenerze, bo to będzie na hali spustowej, czyli tam, gdzie odbywa się festiwal Blues pod piecem. Ci, którzy znają tą halę, wiedzą, że jest to tak zwana przestrzeń częściowo otwarta, częściowo zamknięta.
4: Czyli będzie słychać dokładnie na terenie wokół muzeum, w różnych miejscach te
5: tak
4: dźwięki.
5: Jest. Będzie słychać. Będzie to klasyka rockowa, w związku z tym tych, którzy interesują się tą muzyką, ale też ci, którzy po prostu wspominają dobrze te hity rocka z lat 80., 90., zapraszamy serdecznie.
4: Wersje na wiolonczele i na...
5: I na skrzypce,
4: i na
5: elektryczne,
4: skrzypce,
5: tak.
4: Elektryczne,
5: i odpowiedniej
4: czyli...
5: aranżacjach, także no
4: ale
5: wszystko
4: to... polskie
5: to...
4: hity rockowe czy światowe?
5: Światowe,
4: hity?
5: Światowe, jak najbardziej światowe.
4: To brzmieć, no niezależnie zresztą, czy to by były polskie, czy światowe, może to brzmieć naprawdę fajnie.
5: Tak, natomiast teraz warto powiedzieć o takim leitmotywie, ponieważ Noc Muzeów zawsze, każdego roku staramy się sprofilować na pewien taki jeden temat przewodni, tak to nazwijmy. Tym roku tematem przewodnim jest pewna rocznica, ważna rocznica, stulecie produkcji zbrojeniowej w Starachowicach. Może się wydawać to takie dziwne połączenie Nocy Muzeów, Święta Muzealników i historii fabryki techniki zbrojeniowej. No ale nie zapominajmy, że w 1926 roku została uruchomiona fabryka zbrojeniowa, czyli tak zwane zakłady górne w Starachowicach, w których po wojnie produkowano stary. No, bez tych decyzji, które zapadły wiek temu, no nie mielibyśmy dzisiaj miasta tej wielkości, tej rangi, którą mamy. W związku z powyższym te wydarzenia z przeszłości są bardzo ważne dla nas. Rozmawiamy rzeczywiście w poniedziałek 11 maja. Warto pamiętać, że 10 maja 1926 roku dokonano pierwszych udanych strzałów z armaty wyprodukowanej tutaj u nas, w Starachowicach. Więc jest to też pewna taka symboliczna data. No dzisiaj wiele się mówi na temat obronności, konieczności ułożenia na zakłady zbrojeniowe, więc myślę, że to, jak widać wyraźnie, historia kołem się toczy. Miejmy nadzieję, że nie zawsze się powtarza i tego się trzymajmy. A co w związku z tą rocznicą na Nocy Muzeów? Będzie z nami Muzeum Śląskiego Września 1939. To prywatne muzeum w Tychach, które ma bardzo ciekawą grupę rekonstrukcyjną. Pokazuje polskie uzbrojenie z 1939 roku, również i broń.
4: Czyli wystrzałów też można się spodziewać.
5: Można się spodziewać, tak, można się spodziewać rzeczywiście i od tego zaczniemy naszą Noc Muzeów. Będą też stanowiska współczesne, będą z nami nasi partnerzy, czyli firma Autobox Innovation, która współpracuje z armią, modernizuje ciągle stary. Panowie obiecali tutaj z tej firmy, że również samochody, które modernizują, pojawią się w muzeum tego wieczoru. No i firma Star Sanduo, która jest sponsorem tegorocznej Nocy Muzeów, i firma ta przygotowała kilka niespodzianek, w tym jedna z nich, no nie zostałem uprawniony do jej ujawnienia, bo to już by nie była niespodzianka, ale naprawdę zachęcam. Panowie pochwalą się.
4: Panowie
5: być może. Wystrzałowa niespodzianka.
4: Bo ja przypomnę, że właściciele Star Sanduo to wpadli na taki pomysł, że jednym z elementów promocyjnych swojej firmy będzie czołg T-34, tak? Zgadza się, bo jest to ten model i rzeczywiście on stoi przed siedzibą firmy. Nie wiem, czy jest na chodzie, ale no może to być taka niespodzianka,
5: to,
4: tak?
5: To może być tajemnica wojskowa. Natomiast rzeczywiście tak, będzie to niespodzianka rzeczywiście wystrzałowa. I warto zobaczyć tą niespodziankę. Naprawdę zachęcam wszystkich serdecznie.
4: A to która jest godzina musi być konkretnie?
5: No właśnie, teraz może powiedzmy troszkę, ponieważ Noc Muzeów to nie jest taki regularny rozkład jazdy. Natomiast na pewno zaczynamy o godzinie 19 na placu centralnym, czyli na tych żeliwnych płytach w muzeum. I zaczniemy od tego pokazu Muzeum Śląskiego Września, o którym przed chwilą wspominałem, i o właśnie prezentacji tej niespodziance. Tak, dokładnie tak. Następnie później udamy się na wernisaż wystawy. Otworzymy w Starachowicach w naszym muzeum wystawę poświęconą kolejnej rocznicy setnej, ponieważ tak się złożyło, że 100 lat temu powstał pierwszy cech rzemieślników tutaj w Wierzbniku. W związku z tym mamy stulecie starachowickiego rzemiosła 1926-2026. Wystawę przygotował cech rzemieślników i przedsiębiorców w Starachowicach, także będziemy mogli wtedy sobie tą wystawę zobaczyć. Wystawa oczywiście będzie otwarta i czynna przez całą Noc Muzeów, a nawet dłużej, bo oczywiście będziemy mogli ją oglądać ponad miesiąc. Po otwarciu wystawy zaprosimy na ten koncert, o którym już wspomniałem, dwie energetyczne dziewczyny, duet Need for Strings, i będziemy mogli po ich koncercie z kolei cały czas słuchać tych występów DJ-ów, o których już też miałem okazję powiedzieć.
4: Jedno z tego programu mnie jeszcze zaintrygowało, zaciekawiło, kuchnia polowa, czyli coś do zjedzenia też zaproponujecie?
5: Tak, kuchnia polowa, troszeczkę w cudzysłowie, natomiast będzie na pewno coś do zjedzenia w takim klimacie żołnierskim. Może nie będą to typowa kuchnia na kołach, tak jak nam się kojarzy kuchnia polowa, ale myślę, że taką żołnierską strawę będzie można spokojnie posmakować, także nie jedźcie kolacji, tylko zjedźcie u nas.
4: Czyli można przyjść o pustym żołądku.
5: Nawet należy przyjść o pustym żołądku. Oprócz tego oczywiście jak co roku mamy wszystkie wystawy otwierane, zrobimy kino retro, bo ono się cieszy co roku dużą popularnością, czyli nasze archiwalne filmy, głównie związane z zakładami, z fabryką samochodów ciężarowych, będą wyświetlane w kinie Kotłownia. Otwarta wystawa samochodów, paleontologia, strefa odkrywania wyobraźni i aktywności, czyli SOWA, no i to, o czym pan redaktor już wspomniał, czyli nocne zwiedzanie. Wtedy gasimy wszystkie światła. No i będziemy zwiedzać.
4: Jednego tylko żal cały czas, że na górę nie będzie można wjechać, tak? Czy nie?
5: Na górę nie będzie można wjechać, dlatego że będziemy zwiedzać po terenie. będziemy spoglądać
4: ale
5: pod
4: ja
5: nogi.
4: Czekam na ten moment, kiedy będzie można wjechać też na górę. Może on nastąpi, bo to też jest atrakcyjny punkt samego obiektu i z góry on prezentuje się jeszcze ładniej, szczególnie podczas takich zlotów jak zlot zabytkowych samochodów. Starachowickie klasyki otworzyły sezon, czy motocykli, i wtedy ten rzut z góry rzeczywiście jest imponujący, bo kilka set, mogę powiedzieć, tak. Set motocykli chyba było.
5: Ponad 600, także.
4: I na pewno około 200 aut podczas tego zlotu Starachowickie klasyki, więc tak. Rzeczywiście te zloty pełnym sukcesem się zakończyły i mam nadzieję, że noc w Starachowickim Muzeum takim sukcesem w tym roku będzie, ale... Jak to się mówi, wszystko zależy od pogody. Pogodynka w tym tygodniu na początku zapowiada burzę. Jak się tydzień rozwinie, zimnych ogrodników i Zośki, to się wszystko okaże.
5: Życzę. I się wyburzy i się uspokoi, tak naprawdę.
4: Życzę oczywiście organizatorom, wam wszystkim odwiedzającym tego, żeby pogoda była ładna, bo jak jest ładna pogoda, to i przyjemnie się na noc w takim muzeum jak Muzeum Przyrody i Techniki idzie z całą rodziną i spędza kilka przyjemnych godzin.
5: Na to liczymy, na to serdecznie zapraszamy. Finałem jeszcze tylko dodam, nocy muzeum będzie również spotkanie się na placu tym, na którym rozpoczniemy wydarzenie i tam będzie taki specjalny finałowy pokaz laserów, pokaz świateł właśnie w wykonaniu Starlight Festival, także warto zostać do samego końca. A kiedy ten koniec będzie, też nie wiadomo, bo mówię, w nocy muzeów nigdy nic nie jest takie pewne, takie jasne. My tylko wszyscy oczywiście liczymy, że deszcz nas nie wypłoszy.
4: I jeszcze jeden temat dziś podejmiemy, bo pani dyrektor jest też z nami. Oprócz tego, że 15. jubileuszowa noc w muzeum, to nie jubileuszowy, ale 4 lata Sowy za nami. Sowa, czyli strefa odkrywania wyobraźni i aktywności. Zawsze zapominam, w jakiej kolejności mam to mówić. Podsumujmy te 4 lata i powiedzmy, czy ta Sowa jest uzupełniana w Muzeum Przyrody i Techniki o nowe obiekty, czy opieramy się na tym, z czym startowaliśmy i jak długo jeszcze Sowę będzie można doświadczać też zmysłami wszystkimi.
6: Tak, bardzo, bardzo dobrze pan redaktor powiedział, doświadczyć, bo Sowa, strefa odkrywania wyobraźni i aktywności, to taka strefa, gdzie rzeczywiście doświadczamy, eksperymentujemy i sprawdzamy, czy nauka jest ciekawa, czy można się nauką bawić, bo takie jest zadanie Sowy. Od 2022 roku rzeczywiście ta przestrzeń się u nas pojawiła. Pojawiła się na hali lejniczej, czyli w miejscu, gdzie do tej pory mieliśmy taką przestrzeń przeznaczoną na wystawy czasowe, na przykład na koncerty, i nagle ta cała przestrzeń została zajęta właśnie na tą ekspozycję. Ekspozycję, którą mamy dzięki inicjatywie Ministerstwa Edukacji i Szkolnictwa Wyższego i Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Idea była taka, żeby w mniejszych ośrodkach powstały no właśnie takie mini centra Kopernik, troszeczkę pomniejszone, ale zwiększające dostępność do tego typu atrakcji, do tego typu sposobów nauczania i doświadczania nauki. I rzeczywiście ta Sowa u nas pojawiła się w dość takiej dużej formie, w dość dużej formule, te stanowiska, które u nas są, ponieważ dysponowaliśmy bardzo ciekawą przestrzenią. Ta hala nasza zabytkowa rzeczywiście zauroczyła tutaj organizatorów, którzy te Sowy komponowali w różnych miejscach w Polsce, i już na początek wystartowaliśmy ze stanowiskami w 18 czy 23. 20 chyba 3 stanowisk, które sukcesywnie są rozbudowywane, czyli na ten moment...
4: Przebywa. Jednym słowem
6: tak,
4: się
6: tak,
4: rozwija.
6: Tak, oczywiście. Właśnie tutaj Centrum Nauki Kopernik, które jest koordynatorem tych działań, wciąż dokłada nam tych stanowisk, z czego my bardzo się cieszymy, bo to jakby rozwija też i naszą ofertę i daje też nowe możliwości do działania na Sowie.
4: No i zaprasza tych, którzy już byli, już widzieli, już doświadczyli, no po to, żeby zobaczyli, co jest nowego. Tak?
6: Dokładnie tak, i nam też to daje możliwość nowych warsztatów, nowych jakichś możliwości takich rozwoju też tej Sowy, bo nie traktujemy Sowy tylko i wyłącznie jako przestrzeni, która się pojawiła i tak ją wykorzystujemy, tylko dodajemy nowe komponenty też od nas, takie w postaci warsztatów, lekcji, chociażby te zajęcia, które teraz weekendowe prowadzimy, warsztaty familijne, które są właśnie w oparciu o strefę wyobraźni aktywności SOWA.
4: Czyli ile teraz stanowisk jest na naszej SOWie starachowickiej?
6: Oj, dokładnie nie wiem, ale na pewno nie przekroczyliśmy 30.
4: Czyli zbliżamy się do 30.
6: Zbliżamy się do 30, zdecydowanie.
4: Nie my, ale SOWA.
6: Ale SOWA, no my mówimy my, utożsamiamy się Muzeum Przyrody i Techniki i Strefa Odkrywania Wyobraźni i Aktywności, pomimo, że mamy dwa profile też na przykład mediach społecznościowych, żeby tutaj też jakby ten zasięg rażenia był odpowiednio duży i do informowania, to przecież to jest jedno. Tak.
4: Czyli osobny jest dla SOWY, ja nawet nie wiedziałem, że jest taki profil dla SOWY w Muzeum Przyrody i Techniki. Muszę poobserwować i zobaczyć.
6: Dokładnie. I w związku z tym zapraszamy na te czwarte urodziny SOWY, bo tak to nazywamy. Co roku staramy się akcentować tą datę, kiedy SOWA u nas się pojawiła, i w tym roku zapraszamy, bo będziemy świętować dość długo, bo prawie ponad miesiąc. Od 15 maja ruszają warsztaty urodzinowe, czyli to będzie takie połączenie warsztatów edukacyjnych, zwiedzania strefy odkrywania wyobraźni SOWA i ogniska, i taki pakiet można sobie zamówić urodzinowy w promocyjnej cenie, i będziemy ten pakiet realizować od 15 maja do ostatniego dnia tak naprawdę roku szkolnego, więc zapraszamy tutaj grupy zorganizowane, oczywiście po wcześniejszej rejestracji w naszej recepcji muzeum.
4: Zapraszam na SOWę, zapraszam na Muzeum Przyrody i Techniki. Panie dyrektorze, coś pan chciał dodać
5: tylko
4: jeszcze?
5: Tytułem uzupełnienia, jeżeli chodzi o strefę odkrywania wyobraźni i aktywności, to, że ta SOWA nam się tak rozrasta, to jest najlepszy przykład na to, że chyba nasza przestrzeń najlepiej wpasowała się w zamysły właśnie Centrum Nauki Kopernik, bo rzeczywiście oni te SOWy kierowali do takich przestrzeni, które wiążą się z naukami ścisłymi, przyrodniczymi, które już oferują tego rodzaju zadania i warsztaty.
4: Jakby sama nazwa muzeum o tym mówi, tak?
5: Tak, dokładnie, no ale tych stref pojawiło się ponad 30 w skali kraju i rzeczywiście my wiemy już o tym, że ta nasza była jedną z najlepiej jakby postrzeganych i punktowanych, choćby dlatego, że właśnie już weszli na miejsce, gdzie było odpowiednio tego przygotowane, no nie mówiąc również o otoczeniu odpowiednim, właściwym. Ta nasza przestrzeń hali lejniczej była też na tyle duża, że no rzeczywiście można było dodatkowe elementy, dodatkowe stanowiska dostawiać, aktualizować. No oczywiście ona też nie jest, ta wielkość nie jest nieskończona. W związku z tym chyba my to, pani dyrektor powiedziała, że zbliżamy się do tych 30 stanowisk i no nie wiem, czy je przekroczymy, bo po prostu czy fizycznie się zmieszczą, ale jesteśmy w stałym kontakcie z Centrum Nauki Kopernik i warto pamiętać, że zgodnie z zasadami te strefy miały funkcjonować przez 5 lat, ale już nasza umowa została przedłużona o kolejne 5 lat, ponieważ Centrum Nauki Kopernik, my oczywiście również jesteśmy zainteresowani jak najdłuższym funkcjonowaniem tej strefy, która to, jak już było powiedziane, jest no świetnym instrumentem uzupełniającym nasze działanie edukacyjne.
4: To tak, na SOWę zapraszam, oczywiście zapraszam też na noc w muzeum, tak podsumowując pokrótce, jakbym chciał zaprosić, to będą wyjątkowe światła, wyjątkowe oświetlenie, będą wystrzały z arbat, będą koncerty wiolonczela i skrzypce elektryczne i przeboje rockowe, będzie retro kino, czyli coś dla tych, którzy lubią posiedzieć, powspominać sobie, jak to drzewiej w zakładach starachowickich bywało. Będzie też coś do zjedzenia, nie chcą zdradzić się co, i specjalna niespodzianka od głównego sponsora tej nocy w Muzeum Star Sandubo. Paweł Kołodziejski, Wiola Sobiera i dyrektorstwo Muzeum Przyrody i Techniki w naszym mieście. Dziękuję bardzo za wizytę i za zaproszenia.
5: Dziękujemy bardzo.
6: Dziękujemy i zapraszamy.
2: Słuchacie magazynu reporterów Eski Starachowice. Eska Starachowice News.
7: Niewielkie miejscowości Chybice w powiecie starachowickim, Karol Kusiak i Robert Piekarz postanowili postawić na niecodzienny biznes, hodowlę ślimaka. Początki były trudne, ale po 10 latach można powiedzieć, że panowie stworzyli ślimacze imperium. Z Karolem Kusiakiem i Robertem Piekarzem rozmawiała Agnieszka Jędrasik.
8: Karol Kusiak i Robert Piekarz są dziś naszymi gośćmi. Panowie stworzą świętokrzyską hodowlę ślimaków, Karo. Byli pierwszymi właściwie w województwie świętokrzyskim, którzy zajęli się w ogóle hodowlą ślimaków. Witam bardzo serdecznie.
9: Dzień dobry, witam.
8: Ponad 10 lat temu pojawił się pomysł. Jak to wyglądało? Kto wpadł na ten pomysł?
9: Pomysł narodził się dosyć przypadkiem na wizycie u znajomego, z którym grałem w piłkę. Zauważyliśmy po prostu, że on hoduje te ślimaki. No i zaczęliśmy trochę drążyć temat, podpytywać. No i w końcu wprowadziliśmy to w życie u nas. Gdzieś tam zajęło to.
10: W każdym razie decyzja była bardzo szybka, bo
9: tak.
10: Robimy.
8: No my rozmawialiśmy tu właśnie, mieliście po 20 parę lat, bo to 10 lat temu mieliście po 20 parę lat, głowa pełna pomysłów, świętokrzyskiem czegoś takiego jeszcze nie było, a wy rzuciliście się troszkę na głęboką wodę.
9: Dokładnie, za bardzo nie wiedzieliśmy, jak to zaskutkuje z czasem, ale no mieliśmy tam trochę pieniędzy ze swoich wesel tak naprawdę. Ja ze swoich i Karol ze swoich. Stwierdziliśmy, że trzeba je jakoś spożytkować, więc zainwestowaliśmy w to. No pierwsze 2-3 lata były dosyć trudne, ale pomału gdzieś tam zaczęliśmy się wyciągać na szerszy horyzont, za granicę. I
10: problem polegał na tym w pierwszych latach, że nie wiedzieliśmy w ogóle nic na temat ślimaków, tak? I to wszystko było metodą prób i błędów i tak naprawdę tworzone. W trzecim roku to śmialiśmy się, że jesteśmy ekspertami w ogóle w tym wszystkim, bo jak to się mówi, ekspert jest człowiekiem, który popełnił wszystkie możliwe błędy, tak? No tak to wyglądało. Pierwsze lata były bardzo ciężkie, ale podołaliśmy i w sumie na podstawie tych błędów budowaliśmy to wszystko po kolei, tak?
8: Ta hodowla znajduje się w Chybicach, to jest gmina Pawłów, wy tam mieszkacie?
9: Tak, jeśli chodzi o miejsce, o lokalizację, to jest to u moich teściów, Karola rodziców. Były tam jakieś budynki, wykorzystaliśmy, zaadaptowaliśmy pod hodowlę ślimaków. Później w kolejnych latach rozbudowaliśmy je na magazyny chłodnicze. W tym roku nawet powstało biuro, pomieszczenia socjalne tam dla pracowników, no i ogólnie.
8: Ile ludzi zatrudniacie? Zatrudniacie już ludzi w tej chwili, tak?
9: Razem z nami jest ekipa 6 osób, w tym są pracownicy tłumaczka, magazyniery, no i dwie dziewczyny, które ogarniają cały tam bałagan u nas na hali.
10: Selekcja, nie selekcja, bo ten towar musi wyjechać odpowiednio przygotowany. To my skupujemy tutaj od hodowców z Polski towar, tak jakby podzielony na pierwszą, drugą klasę, ale całość jeszcze musimy odpowiednio przygotować pod zamówienie, tak? Więc bardzo często jest tak, że my musimy tą pierwszą klasę jeszcze podzielić na 3 podklasy wielkościowe. Wielkością się te ślimaki różnią. No i wtedy dopiero jest realizowana wysyłka, jeżeli już wszystko jest zgodne z zamówieniem, tak?
8: Ale co to są za ślimaki? To jest jakiś konkretny rodzaj, gatunek ślimaka? Bo to są ślimaki, które spożywamy.
10: Tak, to są jadalne ślimaki. My hodujemy ślimaka u nas na hodowli Helix aspersa aspersa, potocznie Miller się to nazywa. Jest też drugi gatunek hodowlany, Helix aspersa maxima. Tego ślimaka kupujemy, tego ślimaka u nas nie ma na hodowli, nie hodujemy go osobiście. Ale prawdopodobnie w przyszłym roku już będziemy się zajmować też hodowlą tego ślimaka. Oba gatunki są to gatunki jadalne. To są ślimaki, jeden jest afrykański, drugi jest śródziemnomorski. Ten afrykański, czyli maxima, jest gatunkiem, który w większości, może nie w większości, bo też jest jadalny, ale z niego się również pozyskuje śluz do kremów. Więc taki jest bardziej, jest po prostu większym ślimakiem, bardziej wydajnym, o może to tak.
8: I to nie tylko do konsumpcji, więc gdzieś tam jakieś kosmetyki i tak dalej. To też z waszych tych hodowli kupują jacyś inni przedstawiciele, żeby na przykład firma farmaceutyczna czy jakaś coś tam.
10: Tak, jeśli chodzi o klientów, to mamy różnych. Jedni chcą do hodowli, drudzy chcą do właśnie kosmetyków, trzeci typowo na jakieś tam przetwory, tak? Także tutaj same ślimaki nie wiążą się tak jakby tylko ze spożywką, nie? Tylko to jest bardzo, bardzo rozbudowany temat, można by powiedzieć.
8: A na czym polega taka hodowla ślimaków? Jak to wygląda?
10: Hodowla polega na tym, że musimy ślimaki rozmnożyć najpierw, tak? To znaczy można rozpocząć hodowlę na kilka etapów. Od reprodukcji, czyli od tego najtrudniejszego. Jeżeli decydujemy się na rozpoczęcie hodowli od reprodukcji, to musimy przygotować pomieszczenia gospodarcze, żeby były gotowe w marcu, tak? Później cały ten proces reprodukcji trwa około 2 miesiące. Następnie jest wypuszczanie ślimaków do parków hodowlanych, czyli tak zwany tucz. 3 miesiące ten tucz trwa i później już są zbiory, selekcja i wysyłki zagraniczne, tak? Wiadomo.
8: Ile ton, czy kilo, czy nie wiem, na jakiej ilości to wysyłacie, ile produkujecie tego?
9: Na tą chwilę ze swojej hodowli produkujemy około 50 ton rocznie. Z tym, że prowadzimy też skup i szkolenia dla nowych hodowców. No i łącznie tak jakby z hodowcami, których prowadzimy, czy tam szkolimy, eksportujemy około 200 ton rocznie. Zapotrzebowanie mamy na 800-900 ton.
8: W Polsce to cieszy się dużą popularnością, jeśli chodzi o takie hodowle, bo wy byliście tu w Świętokrzyskiem pierwsi, później mówicie, że też powstały kolejne takie osoby, które się tym zajmują, a w Polsce dużo jest takich osób?
9: No my już mamy tak jakby około 80 hodowców w całej Polsce, którzy z nami współpracują, którzy nam sprzedają te ślimaki. No rozbudowujemy pomału ten rynek tutaj nasz.
8: Ale lokalnie w Polsce ślimakami się wciąż nie zajadamy chyba. Nie macie tutaj zbyt... Wy się zajadacie. To jaka jest na przykład, no jak się podaje, czy jak się przygotowuje takiego ślimaka?
10: Ogólnie ze ślimakami do spożycia to jest tak, że jest to bardzo długi proces. No niestety przygotowanie długo trwa, jest to czasochłonne, bo każdego ślimaka trzeba wziąć w rękę, obrobić i tak dalej. Ale zazwyczaj jak się do tego ja przygotowuję, to sobie przygotowujemy ślimaki około 2-3 kg i to jest w sumie na cały rok gdzieś tam mi starcza, tak? Takie porcyjki, bo na kilogram wchodzi ich około 130 sztuk, więc jak przyjeżdżałem jacyś znajomi czy jakiś grill, to z chęcią serwujemy te ślimaki. Jednym smakują, drugim nie, no to wszystko zależy od gustu, ale jest. Tak,
9: wszyscy próbują.
10: Jest to afrodyzjak, także
8: polecacie.
10: Warto spróbować, tak.
8: Dobrze, ale to nie tylko Polska, chyba przede wszystkim macie odbiorców za granicą, kto od was kupuje.
10: Tak, Francuzi, Włosi i Hiszpanie to są takie trzy kraje, gdzie jest największe zainteresowanie naszym polskim ślimakiem i chyba myślę, że cała Polska na tym, w sensie jeśli chodzi o eksporterów, tak, na tych trzech krajach bazuje, bo są też kraje typu Belgia, która coś tam tego ślimaka kupuje, ale głównymi rynkami zbytu to są jednak te trzy kraje.
8: Ale na przykład jeśli ktoś chciałby zobaczyć, jak wygląda taka hodowla ślimaków, odwiedzić was, to może na przykład ja bym sobie mogła przyjechać, zobaczyć, porobić zdjęcia, no bo to jest też ciekawostka. Czy macie takie wycieczki?
9: Tak, oczywiście. Zazwyczaj to wygląda tak, że jeśli ktoś do nas dzwoni lub w jakiś sposób tam się kontaktuje mailowo czy nawet smsowo czasem, proponujemy taką wizytę u nas na hodowli, oprowadzamy po całej hodowli, tłumaczymy, pokazujemy wszystkie pomieszczenia, tłumaczymy o co chodzi z tym wszystkim, jak wygląda cały proces hodowli, później skupu. Zazwyczaj taka wizyta u nas trwa 2-3 godzinki i wielką chęcią po prostu zapraszamy takie osoby.
10: Mamy jeszcze opcję tych szkoleń, tak jak ktoś się decyduje z nami na współpracę, więc 3 razy do roku są szkolenia.
8: Ale wy po prostu uczyliście się właściwie tego wszystkiego sami od podstaw. Czy ktoś was tam gdzieś przyuczył? Czy podpatrywaliście?
10: Podpatrywaliśmy, no tak jak Robert wspomniał, przede wszystkim u kolegi, w tym, że to też bazowało na wielu błędach niestety. Druga sprawa, no gdzieś musieliśmy zakupić tak jakby stado rozrodcze tak jakby tego ślimaka. Wiedza, którą teraz posiadamy, a którą wtedy nam przekazano, to była bardzo mała, że tak powiem, nieporównywalna do tego, która powinna być przekazana. Stąd w tych pierwszych 2-3 latach te błędy później były powtarzane u nas na hodowli. Co prawda nadal jakieś błędy popełniamy, tak, bo nie ma ludzi idealnych, ale staramy się dążyć do może nie ideału, ale sprawdzonych metod hodowlanych.
8: Ale da się z tego żyć.
10: My tylko z tego żyjemy.
8: Nigdzie nie pracujecie poza tym, tylko zajmujecie się tą hodowlą, czyli da się.
10: Już nie, tak. Pracowaliśmy wcześniej na etatach, ale no stwierdziliśmy, że albo w lewo, albo w prawo i tak naprawdę jedno w pewnym momencie zaczęło blokować drugie. No i podjęliśmy po prostu męską decyzję, że trzeba się zastanowić, co chcemy w życiu robić i zaczęliśmy to robić, jak to mówi klasyk.
8: A dzieci wasze coś interesują się?
10: Dzieci przede wszystkim interesują się tym, kiedy dostaną nową koszulkę z napisem Karo. Nie, ale ogólnie tak, są bardzo zainteresowane i każda nowa formacja, która pojawia się na hodowli czy po prostu w firmie, bardzo ich interesuje i są mocno zaangażowane.
8: A w gminie Papów jesteście chyba rozpoznawalni.
9: Jeśli chodzi o ślimaki, to tak.
10: W Chybicach na pewno.
8: Dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę. Do usłyszenia. Trzymam kciuki za waszą hodowlę.
10: Dziękujemy bardzo.
2: SK Starachowice News.
0: Z Za nami wyjątkowo mroźna i śnieżna zima, która, jak się okazuje, dała się we znaki również zwierzętom. O tym, a także o ciekawych obserwacjach w pobliżu Starechowic, przyrodnik Jacek Major.
11: Ponieważ zima nas trochę rozpieściła i tych zim przez kilka lat nie mieliśmy takich normalnych, jak to drzewiej bywało. I chyba najbardziej ta zima dokuczyła ptakom, i tym drobnym, i tym większym. Skuła lodem większość zbiorników i rzek. I chyba po raz pierwszy, jeśli dobrze pamiętam, w historii Starachowic mogliśmy kormorany oglądać w środku miasta na rzece, mrogęsi, bo ten fragment od upustu do powiedzmy tam do starej rzeźni, to gdzieś tam był rozmarznięty i te ptaki sobie tam żerowały. No można było poczynić fajnych obserwacji. Na pewno ucierpiały myszołowy i dosłownie i w przenośni. Bo sowa, taka jak uszatka, praktycznie gryzoniami się żywi. I najczęściej właśnie ofiarami takiej pokrywy śnieżnej i takich mrozów i zim są właśnie uszatki w większości. No myszołowy też. Kilka trafiło do mnie, do nas, ponieważ razem z Augustynem Blicharzem, przychodnia weterynaryjna Cztery Łapy, tam współpracujemy z Zagnańskiem, z Okularnią Zagnańską i z Technikum Leśnym w Zagnańsku. Te myszołowy tutaj trafiają na jakieś diagnozy. Później tam przez tych sokolników, uczniów technikum są zaopiekowane. Jeśli się udaje, powiedzmy, tam jakoś doprowadzić do takiego stanu, są wypuszczane. Z takich ciekawostek odbiegających całkiem od tej zimy, to zgłosił się do nas pan, który... Umówiłem się z nim tam w przychodni, bo mówi, że ma taką małą sowę, no nie bardzo wie, co z nią zrobić. I jakież było moje zdziwienie, kiedy pan przywiózł takie maleńkie pudełeczko. Ja sobie myślałem, że to gdzieś tam jakoś puszczyk może, no bo to najczęściej się trafiają. Otwieram pudełko, a tam jest pójćka. Jest to nieduża taka sowa, głównie znana mi z Ponidzia. Tutaj u nas jakieś rachityczne stanowiska gdzieś tej pójćki może są. A ta akurat sobie ponoć została jako młoda, jeszcze taki podlot znaleziona nad rzeką Kamienną między Starachowicami a Dziurowem. No było to super, jakaś może, skoro to młoda, bo stwierdziliśmy, może nie tak ja, jak zostało sfotografowane, rozłożone skrzydło, wysłane do Stowarzyszenia Ochrony Sów, do szefa, do Sławka Rubachy. Sławek stwierdził, że to jest młoda pójćka, czyli pierwszoroczna. Więc super, bo to doszedłby nowy gatunek sowy, pójćka. No. To znaczy ona kiedyś, jakieś 30 lat temu gdzieś tam występowała, ale wiadomo, że to zmienia się to środowisko i tej pójćki tutaj gdzieś tam wybrakło. Ten rok, na przykład ta zima, moje spostrzeżenia, ludzie przestali dokarmiać ptaki, nie? Super, bo te ptaki sobie dawały radę. No. Nie widziałem, szczerze powiedziawszy, na tych ulicach, gdzie są prywatne jakieś posesje. To jakieś sporadyczne karmniczki, chyba że gdzieś tam na zapleczu, z tyłu, nie? Gdzie. Ale najczęściej były to gdzieś przy ulicach. Wiadomo, że jeśli zacznie się dokarmiać wczesną, powiedzmy, późną jesienią, wczesną zimą zacznie się dokarmiać ptaki, powinno się to robić do wiosny już, żeby tych ptaków nie zostawiać tak samopas. Także zima dała, miała swoje, jak to mawiał Lechu, plusy dodatnie, plusy ujemne, bo fajna pokrywa śnieżna umożliwiła stropienie wilków, Starachowice, Ostrowiec, okolice tutaj Sieradowice. Udało się gdzieś tam stropić te wilki, w miarę policzyć, no i oczywiście potwierdzić, że będą młode w tym roku, nie? Bo jakieś tam ślady cieczki udało nam się znaleźć, ponieważ przy okazji kolega mój Marcin Mandziak, który gdzieś tam monitorował jakieś ptaki w lesie, on chodził, przepraszam, za ptakami, ja natomiast gdzieś tam za wilkami. No, wspólnie robiliśmy te tropienia. Także był plus, był i minus tej zimy. Fajnie, że była, bo no, takie zimy powinny przynajmniej raz na jakiś czas się pojawiać. Może nie aż tak często, nie jestem zwolennikiem, ja powinienem się do Afryki raczej przeprowadzić i w ciepłe kraje. Nie lubię zimy, ale no, jest okej. Taka niepocieszająca wiadomość to... No, myślę, że nie byłem jedyny i wiedziałem, że to nie do końca tak będzie. No, wymrozi, te mrozy dadzą porządnie, kleszczą popalić. Nieprawda. W te największe mrozy można było kleszcze złapać. Także kleszcz jest odporny. Myślę, że tak jak naukowcy twierdzą, że nawet wybuch kilku bomb atomowych przeżyją tylko szczury, no więc kleszcze można, tak, do tej rzeczy można zaliczyć również kleszcze. W ciekawszych jakieś takie obserwacje zimujące kokoszki na kamiennej, gdzieś na jakichś oparzeliskach takich, gdzie kamienna nie zamarzła, to perkoski maleńkie takie. No udało się tym ptakom jakoś tam przeżyć, nie? Generalnie wszystko było pozamarzane. Z takich ciekawostek też, to na jesieni, jak spuszczono staw, znaczy zbiornik w Brodach, ponieważ tam ze względu na jakiś remont obniżono poziom wody, tam się pojawiła taka gęś biała. Ciężko mi powiedzieć, czy to jest jakaś odmiana, może nie albinotyczna, gęgawy. No, trochę inne ubarwienie dzioba, trochę inne. Wygląda na gęś domową, ale jest lotna, nie? Cała biała. I okazuje się, że ona przeżyła. Przeżyła, ma się dobrze, można ją spotkać tam w Stykowie, na Cofce sobie chodzi, żeruje. Miała coś z dziobem, jej się działo. Myślę, że to jest gęś hodowlana gdzieś. No czasami gdzieś się zdarzają takie uciekiniery. Znaczy wszystkie cechy ma takie, no ma inny kolor dzioba, inny kolor nóg, więc bardziej to hodowlana. Może to jakiś melanistyczny bardziej osobnik, bo się zdarzają jakieś takie, nie? Bo albinos, no to naprawdę byłaby rzadkość. Oczy ma niebieskie, ale to o niczym nie świadczy, bo gęsi tego koloru hodowlane białe mają niebieskie oczy, więc... Ale no fajnie udało się tej gęsi. No jakiś samotnik totalny, gdzieś uciekła komuś, no lata. Też pojawiał się tutaj taki... Często go można było zobaczyć na pasterniku, bądź zaraz za upustem tam taka mieszanka kaczki piżmowej z krzyżówką, taki sołtys, nie? To przez kilka lat, bo on znikał gdzieś, ale widziałem go jeszcze późną jesienią tutaj w Starachowicach. To też ciekawe, bo to wielka, ciężka kaczka, chyba potrafiąca dobrze latać, więc z krzyżówkami sobie tam... Z takich ciekawszych obserwacji to na przykład ze stycznia, z tych mrozów gdzieś tam w okolicach Waśniowa mieliśmy skowronka. Biedny ten skowronek był, bo to widać, że taki skurczony. No, dało to ptakom popalić, szczególnie kuropatwom na przykład. Nie? No to, jeśli jest jakaś tam pokrywa śniegu, jest miękka, to one są w stanie sobie rozgrzebać, ale ten śnieg. Natomiast kiedy jest słońce w dzień, bo trochę odmarza, ta pokrywa się topi, później w nocy zamarza, nie? Jest skorupa i te ptaki mają naprawdę wielki problem. Z kuropatwą w ogóle jest wielki problem, bo tej kuropatwy jest coraz mniej. Tam PZTU próbuje gdzieś tam wsiedlać te kuropatwy, ale oczywiście od razu na nich polować. I no, okazuje się, że sporo jest suweczki. Jest taka ekspansja tej najmniejszej sowy, czyli suweczki, włochatki. Jest tego coraz więcej i rozmawiałem nawet z Pawłem Szczepaniakiem, założycielem kiedyś SOS-u, a pracownikiem Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Paweł jest sowiarz z krwi i kości, więc mówił, że ostatnio na kontroli powierzchni, którą robi już tam przez chyba kilka albo kilkanaście lat, tej suweczki i włochatki jest dosyć sporo. To fajnie, no bo to taki gatunek, który gdzieś tam w Polsce się coraz bardziej rozszerza swój zasięg. Kiedyś pojechałem, ponieważ jak ostatnio byłem gdzieś tam w lesie sieradowickim, to jeszcze kruki wysiadywały i fajnie, miłe zaskoczenie, zajechałem kiedyś, już jeszcze nielotne, bo gdzieś tam wokół gniazda siedzące cztery sztuki, cztery kruki przybyły. Kruk jest tutaj, że tak powiem, obecny, może nie tak jak gdzieś tam na północy Polski, gdzie w Białymstoku kruki łażą po mieście, przynajmniej tak kiedyś było, nie wiem jak to na dzień dzisiejszy, jest, ten kruk się tu trzyma, dookładnie dookoła naszego miasta są te kruki, mają swoje gdzieś tam gniazda, kilka z nich tam znam te lokalizacje, aczkolwiek nie chodzę, bo one sobie dają doskonale radę, tak jest. O, wybitnie inteligentny i potrafiący, użyję tu słowa, myślę, wcale nieprzesadnego, myśleć, tak jak i wilk. No, wczesna obserwacja świstunek, które już się pojawiły właśnie w sieradowieckich lasach, jeszcze w Puszczy Jurzeckiej jeszcze nie byłem, jakoś tak ptasiarsko mniej. To, co tam w temacie wilka miałem zrobić, to już sobie zrobiłem. Teraz czekam tylko, żeby gdzieś tam wyszukać, czy młode są. I ciężko to idzie. Myślę, że znów to te lęgi rozwleką się w czasie. Mówimy, jaka jest ta pogoda. Bardzo późno przyleciały buciany. Żurawie tak, no, u nas jeszcze siedzą na jajach. Są mi znane gdzieś tam dwie lokalizacje. Udało mi się nawet tam pstryknąć bez specjalnych jakichś zabiegów i oczywiście nie robiąc krzywdy, bo cały czas siedzi na jajach pani żurawiowa. Nawet jedna z nich to wybrała sobie fatalne miejsce, bo widać z drogi. No chyba chroni ją tylko to, że potrafi się tak położyć i tam ktoś nie zobaczy, ale siedzi bardzo blisko drogi i można ją... Ja z samochodu to robiłem, to na sekundę zatrzymanie, pyk i odjazd, bo wiadomo, że przy takich pogodach to lepiej, żeby te ptaki sobie tam spokojnie wysiedziały. No żurawie w ogóle nie odlatują. No, ciekawy jestem, jak one sobie w tą zimę poradziły, bo, że tak powiem, no, dużo innych zajęć i specjalnie w terenie nie bywałem. Natomiast no, żuraw to nie odlatuje od ładnych kilkunastu lat chyba. Coraz więcej ich jest. No, tu mamy w obrębie Starachowic, też nie powiem gdzie, to jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć par żurawi lęgowych. No, jeśli trzymają tego terenu, zakładam, że są lęgowe, bo wiadomo, gniazda mogą być spenetrowane i zniszczone przez lisa, bądź psy i koty, które wołęsające się po okolicy potrafią siać zniszczenie totalne. I dziwię się, że jakoś bardzo ciężko takich tam fachowców mamy w tych ławach sejmowych, senatorskich, no po prostu szał. No nikt się nie zajmie tymi psami, no. Przecież to można bardzo szybko uregulować i wyegzekwować. No ja nie mam nic przeciwko tym psom. Mam wiele przeciwko ludziom, którzy mają te psy. Kompletnie ich nie kontrolują. Za chwilę to ta wiosna gruchnie na pewno, tak porządnie. Sporo ptaków, mówię, jeszcze nie przyleciało. Wspomniałem o bocianach. Bocian czarny, wbrew pozorom, no, mniej jest widoczny. On dużo wcześniej przylatuje od białego, nie? No mieliśmy okazję właśnie tam w Środowickich Lasach ostatnio sprawdzać. Jest. Kiedyś widziałem, no to akurat przyleciał. Na pewno tu w okolicy Starachowic, gdzieś tam, no takiej szeroko pojętej, nie? Bo to tam od granicy miasta, dołóżmy jeszcze te 10-15 kilosów, to jest ze dwie, ze trzy pary tego czarnego. Nie? Ma problem czarny z miejscem na gniazdowanie, no. Potrzebuje naprawdę solidnego drzewa. Znam parę takich lokalizacji, gdzie po prostu drzewa sobie nie dały rady, nie? Potrafi nadbudowywać to przez... Zacznijmy od tego, że ma kilka gniazd. Na pewno nie jest to jedno. Dwa, trzy gniazda i on je tam wymiennie. Natomiast w lipie było fajne, takie nietypowe, przynajmniej dla mnie, na jodle, ale niestety ta jodła tam gdzieś porosła. Zarosło to wszystko. No, nikt nie będzie tam chodził, bo trzeba by ten dolot taki zrobić, żeby on mógł... Chociaż on się dosyć swobodnie porusza w lesie, nie? Na co czekamy? No, na wszystko. Ja czekam na... Chociaż dudki już się ponoć pojawiły. No, zrobiłem sobie jakieś takie założenie, że gdzieś tam chciałbym jeszcze tego dudka sobie tak obejrzeć dokładnie, więc szukam lokalizacji jakiejś. Znajomy mówił, że już widział dudka. No ja jeszcze nie widziałem. Kiedyś w okolicach Kunowa, tam na tych lesowych zboczach tej żołny było dużo. No, znaczy, żołna też jest w ekspansji. Żołna, która kiedyś, ja pamiętam, jeździłem pod Przemyśl 10 lat temu, żeby zobaczyć żołnę. Żołna to był egzotyczny ptak. Był taki moment, że właśnie Boguś Sępioł, znakomity filmowiec, świetny ornitolog, człowiek orkiestra. Boguś miał właśnie koło siebie największą kolonię. Był taki moment, że to była największa kolonia w Polsce tutaj. No.
2: To jest magazyn reporterów Eski Starachowice. Eska Starachowice News.
7: Województwo
0: Województwo Świętokrzyskie to nie tylko piękna przyroda i malownicze góry. Znajdziemy tu także zamki, pałace oraz dworki, które mają swoje bogate historie. Takie obiekty w Świętokrzyskiem regularnie przyciągają rzesze turystów z całego kraju i nie tylko.
12: Grzegorz Niebała, przewodnik Świętokrzyski, a także przewodnik Beskidzki, a na co dzień przewodnik po Centrum Geoedukacji na Wietrzni.
13: Dzień dobry, porozmawiamy sobie oczywiście o turystyce takiej specyficznej, bo o zamkach, dworkach i pałacach, które są w województwie świętokrzyskim. Zaczniemy może od omówienia tego najsłynniejszego, czyli chyba Zamek Królewski w Chęcinach, który co roku cieszy się największą popularnością wśród turystów.
12: No, zamek generalnie jest takim symbolem chyba województwa świętokrzyskiego. We wszystkich publikacjach te trzy charakterystyczne wieże, ale pamiętajmy, że ten Zamek Królewski, który w zasadzie przez całą historię był królewski, przez rok czasu był w rękach prywatnych biskupa krakowskiego Jana Muskaty, ale też zakładając historię początki, mało kto ma świadomość, że ten zamek wyglądał inaczej. Po pierwsze, podczas rewitalizacji odkryto pozostałości wieży środkowej, a w zasadzie jedynej wieży, która stała na dzisiejszym dziedzińcu Zamku Górnego, ale kiedyś tworzyła samodzielną małą jednostkę, prawdopodobnie taka wieża z przybudówkami, jako mała strażnica. To jest zasługa najprawdopodobniej księcia krakowskiego, jednocześnie króla czeskiego, Wacława II z dynastii Przemyślidów.
13: Co sobie ma takiego zamek właśnie królewski w Chęcinach, że tak chętnie turyści go odwiedzają?
12: A myślę, że przede wszystkim te mury widoczne z dużych odległości, wieże, ale także panoramy, które zapewniają, bo dwie z trzech wież, jakie są na zamku, są dostępne jako punkty widokowe i przy pięknym, słonecznym dniu rozpościera się naprawdę daleko sięgająca panorama, nawet z widokami na Tatry, aczkolwiek to bardzo rzadko i w specyficznych warunkach można dostrzec.
13: Jako ciekawostkę możemy powiedzieć, że tam był kręcony urywek jakiegoś filmu, historii?
12: No nie jeden, ale ten najbardziej znany to oczywiście oblężenie Kamieńca Podolskiego, czyli sceny do Pana Wołodyjowskiego, ale to nie na zamku, tylko obok zamku na sąsiednim wzgórzu wzniesiona była makieta, która imitowała tą potężną warownię na pograniczu polsko-tureckim.
13: Drugim takim atrakcyjnym miejscem to jest zamek Krzysztofor w Ujeździe. Coś, co go charakteryzuje? Jaka jest jego historia?
12: No właśnie zamek. Popularnie nazywamy zamek, choć tak naprawdę jest to pałac. Pałac w Ujeździe, nawet zbudowany na wzór najprawdopodobniej takiej willi Farnese pod Rzymem i jest to określenie takiej budowli Palazzo in Fortezza, czyli owszem, pałac otoczony elementami zabudowy obronnej i faktycznie tą zabudowę w postaci bastionów na terenie ujazdu mamy. No co prawda ona się nie przysłużyła do obrony, bo został przez Szwedów bardzo szybko zajęty i dość mocno złupiony, no ale przede wszystkim słynie z tej magii liczb, bo po pierwsze nawet sentencja przy tym zamku budował go Krzysztof Ossoliński, krzyż na bramie wjazdowej i topór. Topór to oczywiście element herbu, a krzyż jakby element wiary. Była taka sentencja różnie tłumaczona. Krzyż podpora, krzyż topora, krzyż ustrzeż mego topora. Natomiast no, sam właściciel nie cieszył się za długo tym zamkiem, bo zginął. No i jego następca, syn Krzysztof Baldwin, też za długo się nie nacieszył samym zamkiem, pałacem, choć no, na pewno uchodził za najpiękniejszy, najwspanialszy obiekt, taką rezydencję mieszkalną w Rzeczpospolitej.
13: Ile czasu trzeba sobie zagospodarować, żeby ten pałac Krzysztofor w pełni zobaczyć?
12: No myślę, że ktoś naprawdę chce poznać cały obiekt, no to myślę, że taki spacer półtorej godziny to jest tak nie za dużo, ale już można przeznaczyć, że w sam raz. Chociaż powiem tak, jak oprowadzam grupy, to potrafię tam spędzić znacznie dłużej, jeżeli mają oczywiście do dyspozycji 2-2,5 godziny. Równie dobrze można i tyle czasu spędzić. Część obiektu jest zagospodarowana, więc można zobaczyć makietę, jak ten zamek wyglądał w czasach świetności, aż jak najprawdopodobniej wyglądał, bo tego do końca nie wiemy. Natomiast no jeszcze taki szwedzki grafik Dahlberg, który widział ten obiekt, pisał, że jest to najpiękniejszy pałac, jaki on widział w życiu.
13: Przenieśmy się na chwilę do Bozentyna, bo tam też jest legendarny, historyczny zamek. Już możemy powiedzieć, że zamek czy pałac?
12: No w tym wypadku mówimy znowu zamek w Bozentynie, choć pierwotnie faktycznie stała ta rezydencja obronna, typowo obronna, przebudowana później w stylu renesansowym, czyli można przyjąć, że w okresie renesansu te zamki zatracają swój wymiar obronny, stając się rezydencjami tak naprawdę, no i przebudowa w stylu renesansowym zachowała jeszcze elementy oczywiście obronności, no bo usytuowanie na wzgórzu otoczonym płynącą rzeką, to z pewnością zamek i tak popularnie mówimy, myślę, że tu nie ma akurat w tym wypadku błędu, natomiast no, z niego pozostały, to już wiemy dobrze, ruiny, został no, zniszczony, nazwijmy to czasem i wydarzeniami, jakie przetaczały się tamtędy. Poza tym zyskały Kielce jako pałac biskupów krakowskich, więc automatycznie tamta rezydencja troszkę poszła w odstawkę. No i mniej inwestycji, to oczywiście rzutowało na to, że powoli słaniała się ku gorszym czasom, no ale teraz ożywa, bo jest rewitalizacja zamku. Zobaczymy, co ona przyniesie.
13: Czy rozumiem, zamek w Poznaniu jest dostępny cały czas dla turystów?
12: W tym momencie powiem, że nie byłem ostatnio, bo trwała tam odbudowa i trochę przebudowa tego zamku, więc można było oglądać tylko z zewnątrz. Natomiast po rewitalizacji będzie można wejść do środka, do części, nazwijmy to, muzealnej.
13: Ruiny zamku są także w Szydłowie, prawda? Jaka jest historia tego miejsca z kolei?
12: No, zamek w Szydłowie ma swoją z kolei nieco inną historię związaną z tym, że jest to zamek przypisany, można powiedzieć, do miasta, bo mury zamkowe łączą się z murami miasta. Szydłów to polskie Carcassonne, czyli takie miasto otoczone murami. Ponad 650 metrów murów mamy zachowanych do dzisiaj. Z trzech bram została jedna, ale sam zamek oczywiście jest w tej części zachodniej, południowo-zachodniej miasta, niewydzielony żadną fosą. Oczywiście brama obronna, wjazdowa istniała, przebudowana w stylu renesansu.

0: zbrodnię po to, żeby wymusić zeznania.
1: Przejdźmy trochę do innych obiektów. Dworek Mikołaja Rewa w Nagłowicach, to czym się charakteryzuje?
0: No myślę, że ta charakteryzacja samego dworku jest trudna z tego względu, że ten pierwotny obiekt tak naprawdę do naszych czasów nie przetrwał. Uległ wielokrotnym przebudowom. Mieści oczywiście dzisiaj muzeum poświęcone dawnemu gospodarzowi nie tylko samego obiektu, ale i dóbr. I oczywiście można zajrzeć i zwiedzić, bo jest to mało uczęszczane moim zdaniem miejsce. No może dlatego, że literatura też nie cieszy się teraz wśród młodych jakimś większym zainteresowaniem i wolą coś zobaczyć, nie czytać. A jak nie czytają, to z kolei nie kojarzą osób. I myślę, że ten Rej, który tak naprawdę pisał po polsku i tą polszczyzną się posługiwał, no zasługuje na większe uznanie.
1: Ślad po sobie w regionie świętokrzyskim pozostawił Stefan Żeromski, bo w Ciekotach można podziwiać jego dworek, prawda?
0: Jak najbardziej. Stefan Żeromski, no w zasadzie jego okres dzieciństwa tak naprawdę, bo ze Strawczyna, w tym Strawczynie także był dworek, ale oczywiście nie zachował się do naszych czasów. No i ten dworek w Ciekotach jest troszeczkę już z innej epoki, bo to jest dworek XIX-wieczny, drewniany. Mówimy oczywiście o tym pierwotnym dworku, bo dzisiaj można zobaczyć rekonstrukcję i to też nie wiemy do końca, czy taka naprawdę stuprocentowa, bo znamy ten dworek tylko z opisów, a nie ze zdjęć czy z jakichś obrazów. Natomiast no, jest to taki typowy polski dworek na planie prostokąta, kryty takim dwuspadowym, czterospadowym dachem gontowym. Konstrukcja taka, jaką stosowano w XVIII-XIX wieku przy budowie takich obiektów.
1: Jaka jest historia w ogóle Stefana Żeromskiego tutaj w regionie świętokrzyskim? On tutaj mieszkał, wychował się, urodził? Jak to
0: no przede wszystkim urodził się w Strawczynie. Ten jego życiorys związany jest oczywiście z pracą rodziców, ojca przede wszystkim, który najpierw zawiadował majątkiem w Strawczynie, a później zawiadował właśnie Ciekotach i dlatego przeniesie się do Ciekot. Tutaj swoje pierwsze lata młodości spędził, tu rozpoczął edukację w Ciekotach. Oczywiście nie w samych Ciekotach chodził do szkoły, ale Ciekoty mu służyły jako punkt wypadowy do wycieczek turystycznych, tak to nazwijmy. To można powiedzieć, że chodził na wagary. Chodził na wagary i na tych wagarach odkrywał piękno gór świętokrzyskich, między innymi tej sąsiadującej z dworkiem góry, czyli góry Radostowej, a sąsiednią górę nazwał górą Wymyśloną, bo tam siedział, myślał i chyba ta nazwa jakoś mi przyszła do głowy, że wymyślił nazwę góry Wymyślona.
1: Czy swoje miejsce na ziemi świętokrzyskiej miał też Henryk Sienkiewicz? Mówimy tu o Oblęgorku.
0: No jak najbardziej, Henryk Sienkiewicz oczywiście przez długi czas mało związany z ziemią świętokrzyską, no ale dworek w Oblęgorku podarowany w 25-lecie pracy artystycznej, pracy tej pisarskiej, no za dzieła, które stworzył, spowodowało to wydarzenie, że do tych Kielc zaczął przyjeżdżać, bo do Kielc docierał drogą kolejową, a z Kielc już furką czy jakimś wozem jechał do Oblęgorka. Ten Oblęgorek to oczywiście rezydencja, która też została przebudowana, bo tam dworek myśliwski, połączone dwa obiekty po to, żeby w ciszy, spokoju, na takim fajnym wyniesieniu, w takim zaciszu parku mógł pewnie tworzyć. No i bywał tutaj z pewnością. Dworek przecież był własnością rodziny Sienkiewiczów, a po II wojnie światowej został, można powiedzieć, przekazany na własność państwa. No i mamy tam oczywiście ekspozycję poświęconą Henrykowi Sienkiewiczowi.
1: To jest też chyba takie miejsce, które warto odwiedzić, tak?
0: Myślę, że tak. Po pierwsze, ładny spacer Aleją Lipową. Być może te niektóre z tych lip, które tam jeszcze rosną, pamiętają Henryka Sienkiewicza, który tam sobie jeździł i wędrował. Sam dworek ładnie usytuowany. Pamiętajmy też, że była tam produkowana kiedyś woda zdrojowa z ujęcia, które zresztą było nazwane tak jak jeden z bohaterów jego powieści Ursus. Ale jak już jesteśmy przy samym dworku, zwiedzenie tego dworku, zobaczenie wnętrz, ale można także wybrać się na krótką wędrówkę na nieodległą Baranią Górę. Powędrować pięknymi, lescowymi wąwozami. Wejść na ten szczyt, co prawda szczyt nie daje żadnych widoków, bo jest zalesiony, ale wędrówka kilkoma wąwozami po drodze naprawdę robi fajne wrażenie.
1: Ciekawą miejscówką dla turystów są także Kuros Węgi, tak? Tam też jest pałac należący do Popiela, jak
0: tak,
1: dobrze pamiętam.
0: Rodziny Popielów. To znowu bardzo długa historia, bo znowu cofamy się do czasu średniowiecza tak naprawdę. Zamek zniesiony na rezydencja, może nie, miejsce obronne pierwotnie, zniesione na zakolu Czarnej Staszowskiej rzeki, która sobie tam płynie. I oczywiście kolejne fazy rozbudowy. My ten dzisiejszy pałac kojarzymy z wersji tej, którą obserwujemy na co dzień, czyli jakby z przebudowy, która w XVI, XVII, XVIII wieku miała miejsce, no a oczywiście współcześnie totalna, może nie odbudowa, ale renowacja obiektu, który przez długie lata był mocno zaniedbany i po przemianach ustrojowych przeszedł w ręce, wrócił, można tak powiedzieć, w ręce wcześniejszych właścicieli rodziny Popielów, która zamienia to miejsce, myślę, że taką perełkę świętokrzyską, bo są dostępne i podziemia można zwiedzać i oczywiście tą część naziemną, jest oczywiście hotel, restauracja, no i ten cały kompleks, bo to nie tylko sam pałac, to jest kompleks i obiektów przy pałacu, ale także i słynne bizony, które są hodowane, jest w okresie wakacji. Labirynt kukuł Kukurydzy i parę innych takich atrakcji, które zapewniają fajne miejsce. Jeszcze parę lat temu taką opinię słyszałem, zamek Popielów, największy zakład dający pracę w całej gminie. Nie wiem, czy to do dzisiaj prawda, ale myślę, że kilkadziesiąt osób tam faktycznie zatrudnienie znajduje, więc to też jest taki plus dla nie tylko turystyki, ale i gospodarki.
1: Takim ostatnim miejscem, które chciałbym jeszcze omówić, to są ruiny pałacu w Podzamczu. Czym one się charakteryzują? Jaka jest historia w ogóle tego miejsca?
0: Jednak piękne miejsce, piękne ruiny i szkoda, że tylko ruiny. Podzamcze Piekroszowskie to można powiedzieć wierna kopia Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach, dzisiejsze Muzeum Narodowe. Wzniesiony pod kieleckie miejscowości. Anegdota mówi, że nastąpiła pewna, może nie scysja, ale jakieś takie rozmowa między biskupem a właścicielem, a jednym z magnatów z rodziny Tarłów. No i wedle tej rozmowy biskup miał powiedzieć coś takiego, że on nie pójdzie do Tarłów, bo ten nie ma odpowiedniego budynku albo odpowiedniego miejsca, żeby go przyjąć. No to urażony magnat miał rzecz, że zapraszam biskupa za 2 lata do takiej samej siedziby i tą siedzibę faktycznie wybudował. Można powiedzieć, że niemal wierna kopia obiektu w Kielcach, z tym, że niestety dzisiaj w totalnej ruinie zarośnięte chwasty, chaszcze, no i sypiące się mury nie zachęcają, powiem tak, do wejścia. Polecam, jeżeli już się pojawimy, obejrzeć go z zewnątrz, dlatego że wchodzenie do środka przez bramę, no może grozić różnymi konsekwencjami.
1: Czy tak podsumowując, czy województwo świętokrzyskie może pochwalić się innym regionom właśnie mając tego typu obiekty? Czy odstajemy, czy mamy właśnie taką ilość, która po prostu wyróżnia nasze województwo na tle innych?
0: Czy myślę, że nie odstajemy, ale trzeba specyficzna cecha, no to poszczególne obiekty, tak jak Krzysztopów, no to jak wspomniałem, najpiękniejszy zamek w całej Rzeczpospolitej, więc to jest jeden z elementów szczególnych. Zamki Szydłów, Chęciny, czy na przykład Sandomierz, o którym nie powiedzieliśmy, czy ruiny w paru innych miejscach zamków średniowiecznych, no to standardowe obiekty, tak można powiedzieć, na szlaku, czasami możemy powiedzieć obli gniazd, bo te obiekty, niektóre znoszone gdzieś tam na wyniesieniach, nad rzekami albo w skałach, miały służyć obronie, a nie, można powiedzieć, mieszkaniu w pięknych i doskonałych, jak na tamte warunki, możliwościach, ale tutaj nie mamy całą gamę, cały przekrój, bo od tych budowli średniowiecznych tak naprawdę my mamy nawet jeszcze coś jeszcze starszego, o czym nie wspomnieliśmy, bo choćby nawet grodzisko w Stradowie, które pamięta najprawdopodobniej pierwsze namiastki państwowości tutaj, czyli państwo Wiślan. I to największe tak naprawdę grodzisko na terenie chyba całego naszego kraju. Największe, jeżeli chodzi o rozmiar, a też zapomniane. Więc mamy się czym pochwalić, ale mamy też pewne, powiem, miejsca, gdzie trochę jest tych obiektów ciut za mało, ale to jest efekt oczywiście różnych działań związanych z wojnami, okupacją, zniszczeniami. Przepiękny jest na przykład pałac w Śladkowie Dużym. Malutka miejscowość między Chmielnikiem a Pińczowem. Przepiękny, XVII-wieczny, też z korzeniami wcześniejszymi, ale totalnie zaniedbany.
1: Ale jednak warto udać się do regionu świętokrzyskiego i...
0: Jak najbardziej, bo oprócz tych pałaców mamy przecież i góry, i wodę, więc tak naprawdę w naszym regionie mamy wszystko, co potrzeba, żeby mile, przyjemnie spędzić urlop, czy to dłuższy, czy krótszy wypoczynek.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: SK Starachowice News.
3: Opowieść snuta nad kamienną rzeką. W magazynie reporterów Radia SK Starachowice garść historii o tym, co działo się w naszym mieście w okresie od II wojny światowej do lat 80. minionego wieku, opowiada dr Krzysztof Gambura.
4: Okres bardzo burzliwy. Trzeba by go było uporządkować na kilka takich podokresów. Miasto powstało przed samą wojną, 1 kwietnia, jak żart primarlisowy, z dwóch organizmów, z Wierzbnika i ze Starachowic, nie z całych Starachowic. Starachowice były robotnicze, Wierzbnik był handlowy, żydowski. W zasadzie duża część obywateli Wierzbnika, Żydów, po prostu jakby straciło życie. Stosunkowo bardzo dużo się uchowało Żydów stąd, dlatego że zatrudnili się w hucie jako specjaliści i tam nawet małe dziewczynki sypały te piaski formierskie i jak Państwo wiecie, 13-14-letnie, one przetrwały. Najpierw pojechały z Niemcami pod Drezno, tam uległy te zakłady bombardowaniu alianckiemu i następnie pod Hanower. Tam przewieziono i tam też po prostu kolejne, ale z całą pewnością około 750 osób ze Starachowic po prostu przetrwał. I wszyscy spisali wspomnienia. I jest książka jedna po hebrajsku, która ma ponad 1200 stron i druga po angielsku, niedokładne tłumaczenie, około 800 stron. Obie są dostępne w internecie. Można czytać, jeśli się chce, to czytać. Jest mnóstwo zdjęć właśnie w tej hebrajskiej. Tutaj było przecież getto takie przechodnie tak zwane, gdzie można było chodzić, natomiast no, Żydom nie można było wychodzić. Oczywiście oni wychodzili, żeby po prostu no, cokolwiek poczuć, prawda, no, z czegoś się utrzymać. I to jakby no, jest ten symbol tej szczerby, jaką poniosło miasto. Po wojnie Żydzi wrócili tutaj, wróciło około 150 osób. Być może około 50 osób tu się gdzieś zachowało w okolicach. Pani Felicja Karaj, z którą rozmawiałem, to jest taka polska Żydówka z Opatowa, która napisała książkę o Skarżysku, o obozie tym, no, Śmierć przychodzi na żółto, po angielsku. Ja ją zaprosiłem tam do swojej instytucji, którą kierowałem, i ona to mówiła, to obruszyła się, tu się nikt nie uratował, ale nie miała po prostu takich informacji. Potem te, powiedzmy to, co my już wiemy. Około 200 Żydów tutaj wróciło, oni się przenieśli na tam koło, gdzieś w tej chwili, koło Bazaltów. Tam jest taki dom, zamieszkali razem i tworzyli spółdzielnię pracy Solidarność, taką ogólnopolską. Ta spółdzielnia do dzisiaj istnieje zresztą w Lublinie. No i oczywiście przypadkiem po prostu nazwy się pokryły i strajkującym robotnikom i pracownikom KUL-u, kiedy Solidarność tworzyli, ci przynosili czekoladki, prawda, jakieś wyroby Solidarności tej lubelskiej. A potem wyjechali do Wałbrzycha. W Wałbrzychu troszeczkę ci Żydzi strachowicy, którzy ocaleli u Sowietów oczywiście i tutaj gdzieś niewielkie, powiedzmy, osoby nieliczne. Prawdopodobnie jest sporo dziewczynek, które ocalały, dlatego że dziewczynki było łatwiej jakby czy adoptować, czy jak były blondynkami jeszcze, albo włosy utlenić, a chłopcy no po prostu, jak jeżeli byli religijnie wychowywani, to można było od razu poznać, że to jest chłopak żydowski, a nie chłopak polski. Jeżeli chodzi o zakłady, to maszyny były oczywiście przewiezione, jak już powiedziałem, do Hanoweru. Przed wojną część maszyn poszła do Kowla, więc też przed 1939 rokiem samym, w sierpniu, kiedy się wojny spodziewano. W związku z tym no, niekoniecznie był cały sprzęt. Sprzęt do Boforsu był do produkcji Boforsu był właśnie tam bardziej na wschodzie. No to było, potem Niemcy ściągali to i w czasie wojny tutaj fabryka pracowała, miała zatrudnienie około 12 tysięcy ludzi, czyli sporo. Nie wszyscy jakby do niej wrócili. Rozruch był bardzo trudny. Nadal to w 1945-1946 roku to funkcjonowało jako Strachowickie Zakłady Górnicze. I czyli nie miały dyrektora, tylko miały prezesa. I ten prezes, pani będzie wiedziała, nazywał się Stanisław Cholewiński. Bardzo zasłużony człowiek. I on do 1947 roku był tutaj prezesem i zarządzał tym wszystkim. Co tu produkowano? No, wielki pies uruchomiono i robiono wszystko. Od botyki, przez sierpy, prawda, to wszystko, co można było wyprodukować, żeby ludzi jakby zatrudnić. No i niektórych przyuczyć, niektórym dać, powiedzmy, pieniądze, dać pracę. W 1947 roku, oczywiście to już jest w związku z tym, co było w Polsce całej, zrobiono tutaj fabrykę samochodów ciężarowych, ale na razie jeszcze też był rozruch. Dyrektorem został Józef Kaszubski. Jednocześnie robią się, no, powstają nowe władze tutaj, no, bo trzeba tym administrować. I pierwszym człowiekiem, który to zarządza miastem, jeszcze w kształcie przedwojennym, czyli bez części Starachowic, jest pan Władysław Sikora. To jest prawdopodobnie PSL-owiec, bo też do końca nie wiemy, kim on był. Zastępcą jest Józef Stefanowicz z PPR-u. A sekretarzem jest Bolesław Rachtan. Czyli to wszystko jest jakoś opanowane przez ludzi, którzy mieli po prostu no, wcześniej jakieś znaczenie. 17 stycznia wkraczają tutaj wojska sowieckie. Gdzieś z jakichś megafonów, bo Niemcy nie zdążyli zdemontować, idzie hymn Polski. Pani Halina Zawadzka, Żydówka, która ukrywa się u Słowików, czyli u rodziny żony pana Adama, prezesa Towarzystwa Przyjaciół Brzezińskiego. Tam gdzieś w tej chwili ten sklep, to taki duży sklep powiedzmy, nie pamiętam jak to on się nazywa, chyba Lidl się to nazywa, tak mniej więcej w tym miejscu to było. No ona radośnie, prawda, ludzie też są radośni, że nareszcie tych Niemców nie ma. Wojska sowieckie wchodzą, ludzie się cieszą, prawda, jeszcze nie wiedzą, co tutaj będzie. Pracy na razie nie ma, jest nędza, działa jeszcze podziemie zbrojne. Tu jest pan, który się nazywa Kosecki. On pochodził z Torunia, był w Armii Krajowej, wykonywał wyroki i zaraz po II wojnie światowej, po prostu kiedy już były władze w Ostrowcu, w Starachowicach, powiedzmy, i była już milicja, on zabił przypadkowo pana, który został mianowany świeżo wojewodą kieleckim. Dlatego, że napastował jakąś dziewczynę. Pan Kosecki poszedł do więzienia, złapali go bo po prostu niestety, poszedł do więzienia w Kielcach. Ten pan po prostu został odbity przez Szarego. Służby bezpieczeństwa mówiły, że zostało odbity 350-380 osób. Szary mówił, że nawet 600, prawda? No, mówił później, prawda, kiedy mógł pofolgować, prawda? I pan Kosecki został jakby uwolniony i wyjechał do Gdyni. Tam go jednak złapali. No ale dosyć młody chłopak, no chciano go wykorzystać, prawda, do takiej propagandy nowego ustroju. I Andrzejewski napisał Popiół i Diament i on jest tym głównym bohaterem, czyli potem u Wajdy Maćkiem Chełmickim. Ten pan dożył wieku sędziwego. No oczywiście, kiedy wchodzą tutaj wojska sowieckie, to razem z nimi weszło do Starachowic około 100-110 milicjantów. No i zaczęło się po prostu tutaj wyłapywanie ludzi. No było stopniowe przejmowanie władzy przez PPR. Najpierw musiano otworzyć tak zwany rząd tymczasowy. Dlaczego? Bo Anglicy, a szczególnie premier Attlee, powiedział, że nie zgodzi się na granicę na Odrze i Wiśle, po prostu jeżeli nie zrobi się rządu tymczasowego. I w związku z tym, no, po prostu utworzono ten rząd tymczasowy z Gomułką i z drugim wicepremierem, z Mikołajczykiem. Tak. A na czele stanął Edward. On się nazywał Osóbka Morawski, pisano różnie. To był nauczyciel urodzony w Końskich, który w jakiejś wiejskiej szkole pracował. W ogóle nie chciał być żadnym politykiem, ale go postawili po prostu i dorobili mu nazwisko drugie, powiedzmy, no, Osóbka Morawski. On mieszkał w Lublinie potem, w czasach swojej starości, jako sąsiad Kulu. Dosłownie. I na jakieś spotkania starał się przychodzić. Przedstawił się pierwszy raz. To jest, no, to są lata 70. A on żył tak gdzieś do 80. któregoś roku. Więc powiedzmy miał długi życiorys. No i starał się tłumaczyć, prawda, z tego, co było robione, że on wcale nie chciał być politykiem. Właśnie to, co w tej chwili mówię, bo go słuchałem, tego człowieka. Tam inni to byli Kotyk, Agroszewski, Witos, to nie był Witos, tylko był bratanek Witosa, bo Witos, ten wielki Witos był schorowany, prawda, i nic już nie był w stanie zrobić. Zaczęto przyjmować, no, powiedzmy, ludzi do pracy. Pewnie znajomi państwa, rodzina państwa zaczynała swoją pierwszą pracę. Patrzę, że ludzie są młodzi, w związku z tym no, rodzice musieli mieć po tego 19, 20 lat. Mój ojciec zaczął tutaj też pracować, moje stryjowie. No nawet robiono to takie, powiedzmy, pewne demonstracje, że na stacji w Wierzbniku i tam na tym przystanku drugim zachodnich stały orkiestry i grały to, co było, i różnego rodzaju przeboje. Tutaj byli dobrzy konstruktorzy, którzy mogli pracować nawet w różnych zawodach w czasie wojny, na przykład w fabrykach samolotów czy przy jakichś, powiedzmy, stąd się wiodący, czy w USA, w jakichś zakładach zbrojeniowych, ale oni jakby nie wrócili tak tutaj. Oczywiście przed wojną było jedno gimnazjum, dzisiejsza jedynka. Ono było już koedukacyjne przed samą wojną. No matury tam porobiło, ja wiem, z 50-60 osób w sumie. Są szkoły przyfabryczne. One się potem przekształcą w szkoły zasadnicze i w szkoły i w technikum. Są różne jakby okresy powstawania. Czyli jedynka jest jeszcze przedwojenna. Początki dwójki to jest rok 54, 1 września. Brakuje nauczycieli, brakuje budynków, brakuje wszystkiego razem z późniejszą dziewiątką, po prostu tam oni funkcjonują. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o inny przemysł, no tutaj był przemysł drzewny przed wojną. Przed wojną były na terenie Wierzbnika dwa tartaki pod jednym adresem, to było Radoszewskiego 3 i 3A. Jeden był prywatny, żydowski, a drugi był Starachowickich Zakładów Górniczych. I Starachowickie Zakłady Górnicze miały drugi tartak, troszeczkę na razie mniejszy niż ten tutaj koło Wierzbnickiej stacji, na Bugaju. I po wojnie oni te wszystkie tartaki scalili. I jak piszą we wspomnieniach pracownicy, albo którzy mi jeszcze gdzieś to zdążyli opowiedzieć, to co tutaj robiono? No, robiono przede wszystkim deski i te deski wysyłano do Anglii, do Danii, do Szwecji i do Francji. Już deski, powiedzmy, takie wstępnie obrobione. I zaczęto robić stołki, stoły i proste krzesła. To były lata 50. No potem cały czas na tym bazowano. Kiedy zakłady się kończyły, Bugaj, to proszę Państwa, przyjechał przedstawiciel tej takiej firmy, która robi te takie proste meble, IKEA, i zamówili sobie chyba 100 krzeseł tak na próbę. I mówię o tym zupełnie odpowiedzialnie, bo ja przy tym byłem. No i odesłali potem te krzesła, bo dlatego, że brakowało 0,2 mm, 0,3, 0,1,5. Ja nie dyskutuję tutaj. No, ale to się ma pomysł, albo się nie ma pomysłu. No i robotnicy się wkurzyli, powiedzieli, nie chcą tego. No i tyle. Następny zakład, który tutaj zaczął funkcjonować, on nie miał tu tradycji, powiedzmy, specjalnych, przedwojennych. Tam były jakieś fabryka płytek, prawda, ceramicznych, to było. To zrobiono w 52 roku, a produkcja zaczęła, powiedzmy, ruszać na początku roku 1954. To chodzi o bazalt. Taki jeden program z geografii, że się jeździło po wszystkich zakładach. I w bazaltach, w Hucie, w Browarach, w Browarze Saskim w Ostrowcu. To wszędzie byłem z panem Kawalcem, który był od geografii, tak. Wielki piec, coś takiego, że został wybudowany w 1899 roku, a że w 1968 roku był ostatni wytop. I to nie jest prawda. Dlatego, że jako uczeń, proszę Państwa, jeszcze pierwszej klasy, liceum, z panem Stanisławem Czajką, zostaliśmy zabrani na ostatni wytop. I to było dokładnie 18 marca 1969 roku. Kierownikiem odchodzącym był pan Józef Myszka, czyli na jego imieninie. Pan Józef, tutaj proszę Państwa, miałem tego nie wspominać, ale wspomnę. tutaj były takie, powiedzmy, historie, że niektórzy inżynierowie zdolniejsi byli w nagrodę wysyłani na studia do Swierdłowska, do Moskwy i przywozili stamtąd żony Rosjanki. I pan Józef Myszka miał żonę właśnie stamtąd przywiezioną. No i ona tutaj mieszkała i prawdopodobnie jej rodzina spolszczyła się zupełnie, prawda, jak to bywa. Ostatni wytop, to jest 18 marca 1969 roku. A na 18 marca, dlatego, że chcieli przyjemność zrobić panu Józefowi Myszce, prawda, i zrobić sobie, prawda, gaszenie wielkiego pieca. Tak. Powstają nowe szkoły, prawda. Ja nie mówię o tej Trójce, która jest już bardzo późną rzeczą. Ja mam wspomnienie z drugiego liceum i ze szkoły muzycznej. Wtedy dyrektorem szkoły muzycznej był Kazimierz Orłowski, a śpiewu operowego uczyła pani Wanda, jego żona Wanda Orłowska. No i oczywiście ona uczyła tutaj prywatnie nad dancingową. Taka była śpiewaczka operetki lubelskiej, prawda? A oraz powstał, wcześniej był już szpital. Bardzo z jednej strony tacy bardziej jakby zaradni ludzie wyjeżdżali na ziemię odzyskane. Proszę Państwa, nie czarujmy się. Tutaj pracy jak na razie w 1945 roku, w 1946 nie było, więc wyjeżdżali na szabry, czy rabować mienie poniemieckie. Niektórzy zostawali i niektórzy robili karierę. Niekoniecznie dobrą. Właśnie są takie ślady, że z tego powiatu i z tego miasta zostawali gdzieś szefami milicji i byli sadystami. No ale niektórzy się poosiedlali, niektórzy zostali, zrobili stąd karierę jak generał Pożoga, prawda? Niektórzy poszli do wojska. Mój ojciec, na przykładzie mówię, poszedł do szkoły, do technikum obturu. To była organizacja młodzieżowa Towarzystwa Uniwersytetów Robotniczych TPS-u w Kielcach. I tam był już w którejś klasie, doszło do zjednoczenia TPS-u z PPR-em, no i oczywiście szkołę rozgonili. Dzień po zjednoczeniu, w grudniu, bo to w grudniu było, wygonili tych 560 uczniów i nie dali im na bilet, bo przychodzili chłopcy na piechotę. W systemie politycznym następowało to scalenie. Tam nie tylko PPS i PPR się niby scaliły, ale tam powiedzmy odrodziły się takie mniejsze organizacje. Nawet bunt się odrodził i też chciano do tego, powiedzmy, przyłączyć do tej partii wielkiej, zjednoczonej. PSL, Wincenty Witos zmarł. Andrzej Witos nie chciał się jednoczyć z PSL-u. Ci od Tuguta z PSL Wyzwolenie też nie bardzo chcieli, więc jakiś taki Wycech, jakiś tacy, powiedzmy, inni. No, scalanie PSL-ów w ZSL zakończyło się dopiero w 1954 roku. Stronnictwo Narodowe nie udało się w ogóle jakby odwiesić. Ci, którzy czuli się zagrożeni, jak na przykład Korboński, Mikołajczyk, Bagiński, no oni po prostu w skryty sposób uciekali na zachód. I bardzo dobrze. Inaczej po prostu by stracili życie. Przecież Mikołajczyka by zabili. W Radomiu Grzesznarowski się ocalił, się on był przedwojennym prezydentem Radomia. No, do tej pory jest szanowany, jak się wspomni Grzesznarowskiego, to się dobrze o nim mówi. Miał dwie córki. Jedną Halinę, ona wyszła za Szpilmana, za tego wielkiego Szpilmana, a druga Marysia wyszła za pana Czarneckiego, bardzo dobrego saksofonistę, solisty Polskiego Radia. A Grzesznarowski potem został podsuwany i mimo, że był stary PPS-iak, po prostu nic się jakby kariery wielkiej żadnej nie zrobił. Jeżeli chodzi o zmianę jakby poglądów, to było trudno. Ale o zmianę postaw, to było łatwo. Przed wojną Strachowice były PPS-owskie. Wieś była Witosowa, była PSL-owska. PSL Witosa była oczywiście antyklerykalna i antysemicka. Robotnicy też przed wojną blokowali, powiedzmy, możliwość jakby zatrudnienia Żydów, czy Szydłowca, czy innych. Ale tutaj, proszę Państwa, no powoli to stopniowo zaczęli, no, żeby nie wychylać się. Znacie, proszę Państwa, te wszystkie motywacje, prawda? Kto chciał zostać majstrem, prawda, czy coś, no to namawiali go, żeby poszedł do PZPR-u. No i tacy ludzie oczywiście byli. Jak był bardzo dobrym fachowcem, no to nie musiał. To nie musiał, ale musiał uważać, żeby nic nie powiedzieć, prawda, i tym podobnych. Jeżeli chodzi o rok 70, to tylko takie zdarzenie mogę skojarzyć z tym. Rok 76 to znam jakby z tej książeczki pana Perchela, natomiast ja znam z drugiej strony. Ja się ożeniłem w Radomiu i wydarzenia radomskie przeżyłem częściowo tam. Jak wiedziałem o tym, a byłem już powiedzmy dobrze gdzieś tam umocowany, to dzwoniłem, że jedzie ileś tam autokarów z robotnikami na Walchołów potępiać. I jeździli stąd. Czyli jedne z tych takie zachowawcze rzeczy tutaj miały miejsce. Jeżeli chodzi o lata stanu wojennego, to z pewnością straż, która pracowała w FSC i straż pożarna stąd, jeździła lać wodę po manifestantach i w Radomiu, i w Lublinie. Prawdopodobnie po mnie też. Jak powstawały związki zawodowe Solidarność w 80 roku, no to ja tylko patrzyłem, kiedy Starachowice zobaczą, że już im wolno strajkować. Że już można. Po prostu taką miałem jakby, bo tu się nie udawało, powiedzmy, żadnej literatury dać komuś, prawda, czy coś, powiedzmy, podyskutować z kimś, bo się bali. Bali się bardziej niż gdziekolwiek indziej. To nie było porównanie Lublina, Świdnika, to nie był Gdańsk, prawda, czy Warszawa. Ta komunizacja jakoś następowała. To nie była ideologiczna, to było jakieś takie zachowawcze. Starachowice na pewno stały się miastem po 1945 roku. O tych etapach już nie mówiłem, o tym mieście wydzielonym, powiecie, prawda, i tym podobnym, bo to są rzeczy bardzo, bardzo techniczne. Powstał przemysł i ludzie zaczęli coś umieć.
2: SK Starachowice. SK Starachowice News.
3: Inwestycja przy ulicy Polnej wkracza w decydującą fazę. Trzy nowoczesne bloki komunalne są już niemal gotowe, a pierwsze rodziny odbiorą klucze do swoich mieszkań w tegoroczne wakacje. Miasto kończy projekt, który za blisko 16 milionów złotych powiększy lokalny zasób o 36 lokali mieszkalnych. Mówi prezydent Marek Materek.
5: Ze mną pan Marcin Rzeszewski, który jest kierownikiem tejże budowy i reprezentuje firmę Kosonok Budownictwo, która jest realizatorem tego przedsięwzięcia. Pani kierownik referatu lokalowego działalności gospodarczej Malwina Skrzyniarz-Pióro, zastępca prezydenta do spraw społecznych Marcin Gołębiowski. Szanowni Państwo, spotykamy się z Państwem dziś po to, żeby pokazać zaawansowanie pracy na budowie trzech budynków komunalnych przy ulicy Polnej. Chcemy, żebyście Państwo zobaczyli z zewnątrz, jak te budynki wyglądają, ale także, żebyśmy odwiedzili chociażby jedno mieszkanie, które będziemy mogli zobaczyć, jak te mieszkania będą za chwilkę wyglądały i z jakich lokali będą mogli korzystać mieszkańcy naszego miasta. Projekt ten realizujemy dzięki dofinansowaniu, które pozyskaliśmy z dwóch różnych programów. To jest z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego, a także ze środków Krajowego Programu Odbudowy. Dofinansowanie łącznie to blisko 94%, a około 6% to wkład własny miasta Starachowice do realizacji tego przedsięwzięcia. Koszt tych prac to blisko 16 milionów złotych. W ramach tych prac powstaje 3 budynki wielorodzinne, w każdym z nich po 12 mieszkań, w sumie 36 lokali. Na zewnątrz wybudowane 36 miejsc postojowych. W budynkach wszystkie sieci centralnego ogrzewania, centralnej ciepłej wody użytkowej, elektryczna i inne, ale to o tym pan kierownik i o zaawansowaniu prac. Później pani kierownik powie o tym, kto o takie mieszkania komunalne w gminie Starachowice może się starać. Panie kierowniku, zapraszam.
6: Obecnie trwają prace wykończeniowe we wszystkich budynkach. Trwa montaż osprzętu elektrycznego, sanitarnego. Uruchamiamy oświetlenie i przygotowujemy się do rozruchów urządzeń, które będą zainstalowane na budynkach. Na zewnątrz, tak jak Państwo widzicie, trwają prace brukarskie oraz prace przy zagospodarowaniu terenów zielonych. Wkrótce rozpoczną się nasadzenia krzewów i drzew.
7: W budynkach będą mogły zamieszkać osoby spełniające kryteria ubiegania się o mieszkania z zasobów gminnych, to jest kryterium dochodowe, ale również mamy kryteria punktacyjne, takie jak na przykład niepełnosprawność, aktywność zawodowa, wychowywanie dzieci w rodzinie, opuszczanie placówek opiekuńczo-wychowawczych. Z tych mieszkań będą też mogły skorzystać osoby, które już są mieszkańcami zasobów gminnych, ale z przyczyn określonych w uchwale Rady Miejskiej w sprawie zasad wskazywania takich lokali wystąpiła potrzeba, ażeby dokonać takiej zamiany takiego lokalu, choćby ze względu na chorobę, na powiększenie się rodziny z uwagi na urodzenie dziecka czy dzieci. Także tutaj dwutorowo budynki będą zasiedlane zarówno nowymi osobami, jak i już osobami, które wnioskują o zamianę lokalu, a są już mieszkańcami zasobów gminnych.
8: Szanowni Państwo, jak Pani Kierownik wspomniała, jeżeli chodzi o sam nabór, to oczywiście wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Starachowicach, w referacie lokalowym. Bezpośrednio tam wnioski należy wypełniać, co jest też bardzo istotne. Nie będzie odrębnego naboru, jeżeli chodzi o tego typu mieszkania, tylko w ramach już takich już działań, które są podejmowane pod kątem list mieszkaniowych. No teraz mamy wykazy mieszkaniowe. Tego typu osoby, które złożyły dokumentację, przedstawiły oczywiście wszystkie materiały i dokumenty, mogą właśnie być brane pod uwagę przy rozdysponowaniu poszczególnych lokali. Oczywiście za to będzie odpowiadała komisja mieszkaniowa, a następnie decyzję podejmuje prezydent miasta. Warto również wspomnieć, że dokumentacja w ramach tej inwestycji została wykonana ze środków norweskich, czyli też w 100% sfinansowana ze środków zewnętrznych. Obrady komisji mieszkaniowej są przeprowadzone w czerwcu tego roku i pierwsze klucze będą już wydawane w okresie wakacyjnym. 140 jest aktualnych wniosków, bo z tego względu, że my do końca pierwszego kwartału każdego roku kalendarzowego aktualizujemy, czyli te osoby, które mają założone teczki, są zawsze co roku zobligowane, żeby do końca właśnie pierwszego kwartału zaktualizować te teczki, głównie jeżeli chodzi o dochody. Budynek na ulicy Kościelnej obecnie praktycznie tak, jeżeli są wolne lokale, no te lokale są, one się zwalniają, ale tylko na jakiś określony czas, a następnie są uzupełniane. Natomiast wszystkie lokale zostały zasiedlone. Jeżeli chodzi o tego typu lokalizację, w której jesteśmy, stawka będzie wynosiła około 12-13 zł. Na chwilę obecną aktualizujemy też te stawki, które są stosowane przy lokalach komunalnych. Gmina podnosi progi dochodowe, ale chodzi o osoby uprawnione, czyli my zwiększamy limit osób, które mogą ubiegać się o najem komunalny w Starachowicach, więc to jest pozytywna informacja, czyli ten wydźwięk społeczny jest jak najbardziej pozytywny, z tego względu, że jak Państwo zapewne wiedzą, no polityka prezydenta jest taka, żeby zwiększać zasób gminny i też tworzyć nowe możliwości dla osób, które czy mieszkają w Starachowicach, jeżeli właśnie chodzi o zasoby gminne, czy też nowych mieszkańców pod kątem zasobów w ramach budownictwa społecznego.
2: SK Starachowice News.
9: Bartosz Manicz, dzień dobry. Dziś w naszym studio, zgodnie z zapowiedziami prezydenta Starachowic, Marek Materek. Witam panie prezydencie.
5: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
9: Majowy nastrój u pana?
5: Jak najbardziej.
9: No, tak jak przyglądałem się pana wpisom ostatnim w mediach społecznościowych, to pomyślałem sobie, że pan zmienia branżę, bo skończył pan jakiś kurs rolnika. O co chodzi? Czy pan po zakończeniu kadencji ewentualnie zajmie się na poważnie pasaniem kóz, o tak to mogę ująć.
5: A to się okaże, no, Roman Kluska zajął się pasaniem owiec, natomiast co będę robił po zakończeniu kadencji, to się okaże w przyszłości. Natomiast jeśli chodzi o to, o co pan pyta, to nie tylko kurs rolnika, ale też egzamin teoretyczny i praktyczny, który musiałem zdać i dostałem ostatni certyfikat z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi, potwierdzający kwalifikacje zawodowe.
9: Ale po co to panu, bo to najbardziej wszystkich interesuje, czy pan na poważnie zajmie zajmuje się rolnictwem? Czy to taki na potrzeba chwili, czy wyzwanie jakieś nowe?
1: Nie, no staram się uzupełniać kwalifikacje w różnych zakresach, jeśli chodzi i o wiedzę, i o te możliwości, jakie dają poszczególne kwalifikacje, więc postanowiłem już jakiś czas temu, że i tym powinienem się zająć, czyli uzupełnieniem kwalifikacji w tym zakresie, i się powiodło.
9: Ale to były jakieś kursy kierunkowy z pasania właśnie tych kus, czy
1: nie,
9: raczej...
1: To jest kurs kierunkowy, to są praktyki, to jest egzamin teoretyczny, egzamin praktyczny i dopiero wtedy, kiedy się wszystkie te elementy zaliczy, można otrzymać certyfikat.
9: Ale ten certyfikat jest, no nie wiem, żeby pan trochę zdradził rąbek tajemnicy, chociaż odsłonił, czy to jest takie rolnictwo bardziej warzywne, czy może...
1: Nie, dotyczy wszystkich zakresów,
9: całości.
1: Natomiast jeśli chodzi o zdjęcia z kozami, no to było
9: to
1: bardziej
9: było
1: obrazowe
9: ciekawe
1: zdjęcie, natomiast zamówienia na sery, mleko już do mnie spływają i tutaj za pana pośrednictwem muszę niestety
9: sprostować
1: albo uspokoić, że niestety nie będę w stanie dostarczyć ani mleka, ani serów w najbliższym czasie, ponieważ...
9: Ale w tak dużej ilości, może w jakiejś mniejszej?
1: W mniejszej też na razie nie będę w stanie dostarczyć, ponieważ hodowli jako żywo jeszcze nie rozpocząłem kozy ze zdjęć. Mieszkają w Kazimierzu Dolnym, mają się dobrze, mają swoją opiekę i tam można zamówić sery i kupić mleko.
9: Panie prezydencie, dobrze, czyli jeszcze nie rolnictwo tak na 100%, ale ci złośliwi to już bardziej myślą sobie, no, żeby dopiec prezydentowi Starechowic, no to, że ucieka na KRUS może, albo czy pan przechodzi na KRUS, czy nie?
1: Nie.
9: Ale hektary pan ma.
1: A tak.
9: No, dobra, czyli
1: to
9: pan
1: już
9: może.
1: Od dawna.
9: Ale czyli pan może. Tak. Dobrze, przechodzimy już do tych spraw bardziej starechowickich i tego, co dzieje się w mieście, chociaż to rolnictwo rzeczywiście zrobiło w przypadku pana furorę w mediach społecznościowych, no bo jeżeli już ludzie zamawiają sery i kozie mleko, nie wiem, czy do kąpieli, czy do picia.
1: No i miałem sporo zgłoszeń od osób, które chciałyby przyjechać i zobaczyć kocy, spotkać się z nimi, spędzić trochę czasu z dziećmi. Tak, więc wiem przynajmniej teraz, że gdybym się na taką działalność po prezydenturze zdecydował, to na pewno zainteresowanie będzie spore.
9: No właśnie, na czymś trzeba też w życiu zarabiać. Prezydentem się bywa, a rolnikiem już pan zostanie do końca życia. Dobrze, strefa płatnego parkowania i ulica Zakładowa. Spotkanie w tym tygodniu odbyło się w sali Olimpia Urzędu Miejskiego. Wiem, że tam różne propozycje padały, ale co się dzieje? Bo zacznijmy od początku. Dosłownie kilka tygodni temu wyszła sprawa, że ta strefa się nie opłaca miastu. To znaczy, że co my do tych parkometrów, do czego dopłacamy i na czym nie wychodzimy?
1: No tak, trochę już decydując o wprowadzeniu tej strefy płatnego parkowania na prośbę mieszkańców ulicy Zakładowej, wiedzieliśmy o tym, że to będzie biznes, do którego trzeba będzie dokładać. I to się także dzieje. Do strefy dokładamy, no, do samego funkcjonowania tego systemu około ponad 70 tysięcy złotych rocznie. Te automaty, które są podpięte w taki, a nie inny sposób, są bardzo awaryjne i często się psują. To generuje dodatkowe koszty. Dlatego Straż Miejska wyszła z propozycją, aby zlikwidować tę strefę płatnego parkowania. Poprosiłem o tym, że zanim skierujemy jakąkolwiek uchwałę do Rady Miejskiej, żebyśmy spotkali się z mieszkańcami ulicy Zakładowej, ten temat przedyskutowali w różnych wariantach, czyli albo dali możliwość użyczenia albo dzierżawy parkingów dla poszczególnych wspólnot mieszkaniowych.
9: Czyli taki model jak na Żeromskiego, Majówce.
1: Tak, w niektórych miejscach już taki mamy. Albo żeby podnieść opłaty w tej strefie płatnego parkowania dla osób, które posiadają ten abonament roczny.
9: A ile oni teraz płacą?
1: Ten abonament roczny kosztuje tylko 25 zł. No, w innych miastach to jest 250 czy 100 zł. Więc
9: i wasza propozycja jest właśnie taka, 240,
1: nie, po wczorajszym spotkaniu do mnie współpracownicy wysłali informację, że stanęło na kwocie około 150 zł i prośbę od mieszkańców, żeby za wezwanie płacono więcej, czyli około 100 zł, jeśli ktoś nie posiada biletu. No i najprawdopodobniej w tym kierunku będziemy zmierzać. Kolejne spotkanie za 2-3 miesiące ma się odbyć z mieszkańcami. Wtedy ostateczne decyzje pewnie będą już zakomunikowane i będziemy
5: chcemy w tym kierunku zmierzać.
9: Czyli od nowego roku jakby trochę wyższa funkcjonowanie się to zmieni,
5: wyższa
9: ale
5: opłata
9: strefa
5: roczna,
9: zostanie.
5: Strefa zostanie. Tak wszystko wskazuje na to, że po tym spotkaniu te wnioski będą do radnych Rady Miejskiej przekazane.
9: Dobrze, to teraz kąpielisko Piachy i kolejny plebiscyt, który pan ogłosił w mediach społecznościowych. Nie wiem, czy to do końca fair, ale pan ma ponad 60 tysięcy chyba osób tam, czyli dużo więcej niż mieszkańców Starechowic. Czy w związku z pracami, ja czytam, które trwają na kąpielisku Piachy, odpuścić ten sezon i nie uruchamiać strzeżonego kąpieliska, a w zamian uruchomić baseny letnie? No przecież baseny letnie rok temu były i Piachy też były.
5: Bezpłatnie.
9: A, bezpłatnie, nie doczytałem. Nie, ale tego pan nie napisał chyba w poście.
5: Jest.
9: Nieodpłatnie, jest. Nieodpłatnie baseny letnie. I jak ten plebiscyt wyszedł, bo ja zgubiłem się tam przy setce tych głosów, a pan miał ogłosić na koniec tygodnia, pan nie ogłosił chyba.
5: Już mówię. Muszę odszukać, ale z tego co pamiętam 350 osób zagłosowało na tak.
9: Czyli na to, żeby nie było Piachów.
5: Tak, a mniej zagłosowało na nie.
9: Bo chodzi o to, że rzeczywiście ten plac budowy tam będzie trochę przeszkadzał pewnie niektórym i co niektórzy będą chcieli zrezygnować albo zmienić lokalizację. Te remonty mają potrwać kilka miesięcy i dopiero w przyszłym sezonie mamy cieszyć się nowym, zrewitalizowanym kąpieliskiem Piachy. Jak
5: już
9: to jest?
5: Mam te wyniki. 353 głosy na tak, 173 głosy na nie. W poniedziałek jeszcze, dlatego nie opublikowałem jeszcze tych wyników, ale opublikuję w najbliższym czasie. Jeszcze w poniedziałek są umówieni współpracownicy z służbami, m.in. z policją, na wizję lokalną na kąpielisku Piachy, żeby jeszcze tą kropkę nad i postawić, czy rzeczywiście w tym kierunku zmierzamy. No, wszystko wskazuje na to, że tak będzie, czyli po prostu strzeżone kąpielisko będzie przy basenach letnich, natomiast na Piachach, jeśli ktoś będzie miał ochotę się poopalać na plaży, to pewnie będzie taką miał możliwość, natomiast no,
9: nie będzie to jakby zorganizowane tak przez MOSIR, czyli nie będzie ratowników tak na Piachach i nie będzie takiej obsługi codziennej, bieżącej. W tym kierunku idziemy, a kiedy decyzja, kiedy na pewno już...
5: W przyszłym tygodniu ostateczne ogłoszę, no i pewnie wtedy skierujemy uchwałę do Rady Miejskiej.
9: I to jest w mojej ocenie słuszna koncepcja, bo plażowanie czy wypoczywanie w cieniu koparki to jest takie trochę średnie. Ten remont zgodnie z planem idzie? Czy tam wszystko zakończy się tak, jak wykonawca mówił? Czy...
5: Chciałbym, ale gwarancji ale... nie dam.
9: Nie, ja pytam tylko, bo zazwyczaj jest tak, że wykonawcy mają w umowach, które podpisują, termin X, a okazuje się, że Y to też nie wychodzi najlepiej. Dobrze, obwodnica. Widziałem, że pan przejechał obwodnicą Wąchocka i Parszowa. Jak wrażenia?
5: Nawet nie raz. Bardzo pozytywne.
9: Jeździ się dobrze, ale mieszkańcy mówią o jednej ważnej sprawie.
5: Brak siatek.
9: Tak, wieczorem rzeczywiście może być niebezpiecznie. Dużo ludzi zgłosiło nam pani rzecznik Generalnej Dyrekcji z Kielc, która teraz ma więcej problemów z drzewami w związku z S74 w Kielcach. Odpowiadała i odpowiadała, w końcu odpowiedziała, że analizują jeszcze i że ta inwestycja się nie skończyła, ale mam wrażenie, że może brak tych siatek.
5: Myślę, że jest szansa po rozmowach, które przeprowadziłem, dlatego, że wykonawca nadal jest jeszcze na placu budowy.
9: I zostanie, bo łącznik będzie robił.
5: Tak, no to, tylko, że to będzie inna inwestycja, ale dopóki nie jest zamknięta konkretna inwestycja, to zleceniodawca ma możliwość nieco rozszerzyć projekt, czyli nawet jeśli tych siatek nie było, a nie było ich w projekcie, to jest możliwość, aby takie zamówienie dodatkowe zostało zlecone. Oczywiście, jeśli się nie przekracza pewnych progów, więc jeśli nie zostały przekroczone, to Generalna Dyrekcja będzie mogła zlecić montaż tych siatek i myślę, że akurat na tej trasie jest to wskazane.
9: Na tym szczególnie odcinku początkowym, jak tylko wyjeżdżamy z Starechowic, jeszcze później jest taki, gdzie te zwierzęta, tak wczoraj przejeżdżałem i przyglądałem się po jednej i po drugiej stronie, rzeczywiście mogą swobodnie przemierzać, a dodatkowym niebezpieczeństwem jest to, że ta obwodnica nie we wszystkich miejscach jest nocą oświetlona, czyli tak, jest ciemno, mamy tylko własne światła. Te zwierzęta też, gdyby obwodnica była oświetlona, to pewnie tak chętnie by się nie zbliżały do tego miejsca, a będą to robić i tych siatek tam pod Skarżyskiem na przykład nie brakuje, a tutaj, nie wiem, brakło pomysłu, czy brakło rozwiązania, czy... No zawsze tak było, że na 42 w tym miejscu to zwierzęta dzikie przebiegały. Miejmy nadzieję, że ta pana interwencja przyniesie też skutek. I teraz zbliżamy się do tego okresu letnio-wakacyjnego. Ja muszę pana podpytać, muszę coś od pana wyciągnąć takiego, co jeszcze nikt nie wie. Dni Starechowic będą, ale wiem, że rozmawialiśmy kiedyś też w studiu, że pan wraca do tej muzyki tanecznej, disco polo, mówią ludzie. Czy ta gala też będzie i czy pan cokolwiek oprócz tego, że już pan wrzucił rolkę o tym, że zlot tych zabytkowych autobusów będzie zdradzi?
5: To może umówmy się na to, że na kolejne spotkanie przyniosę więcej konkretów i że wtedy powiem o wykonawcach, którzy będą gościli.
9: Nie, ale mogę, nie ale wiem, już mogę powiedzieć, powie,
5: że
9: ale...
5: zapraszamy serdecznie na Disco Grill z firmą Animax Woods, która w Starechowicach ma swój zakład produkcyjny. Tą imprezę będziemy organizowali na początku wakacji 2026 i mam nadzieję, że ta impreza już na stałe zagości w kalendarzu miejskich imprez w kolejnych latach. Na to się przynajmniej wstępnie z firmą umówiłem i mam nadzieję, że tak będzie. Fajnych wykonawców nie zabraknie, do tańczenia muzyka będzie, grillować również będziemy. Oczywiście produkty, które w Starechowicach są produkowane, więc wszystkich mieszkańców już na to wydarzenie serdecznie zapraszam. A co do końca wakacji, to także zapraszamy na Dni Starechowic, które tym razem z Radiem SK będziemy organizować i tu myślę, że także wielu mieszkańców, nie tylko Starechowic, ale także ościennych miejscowości i powiatów będzie mogło się bawić przy fajnej muzyce i dobrych wykonawcach, którzy na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zagoszczą. A to, o czym już powiedziałem, no to jest właśnie ten zlot autobusów zabytkowych, który po raz kolejny na terenie naszego miasta będzie. On będzie obsługiwał linie specjalne DS, które będą podwoziły i odwoziły pasażerów, którzy będą chcieli uczestniczyć w Dniach Starechowic, ale także będzie zabytkowych autobusów parada ulicami miasta. Ona cieszyła się ogromną popularnością w ostatnich 2 latach i myślę, że tak będzie również w tym roku. W roku szczególnym, dlatego że świętujemy 70-lecie komunikacji miejskiej na terenie Starechowic.
9: Ktoś powie, że ja coś wiem, tak? Ja naprawdę niewiele wiem o wykonawcach SK Music, które rzeczywiście to tyle wiem, że w Starechowicach będzie, ale o wykonawcach no to zdradzi prezydent i organizatorzy. Może i wiem coś tam, ale nie mogę też wychodzić przed
5: Ale
9: szereg.
5: Możemy już powiedzieć, będzie się działo.
9: Będzie się działo w te wakacje i na początku, i na końcu, i pewnie nieraz o tym na antenie też usłyszycie. Miło nam, że SK Music, które zagości do Starechowic po wielu latach negocjacji też z gminą Starechowice i takich wspólnych rozmów. Dobrze, wracamy do spraw bardziej poważnych, bo to zaniepokoiło pewnie niektórych też na sesji sprawa szpitala w Starechowicach. Wiem, że pan jako gmina Starechowice no to do końca za szpital nie odpowiada, natomiast jest pan w Radzie Społecznej szpitala w Starechowicach, czyli pan dużo o szpitalu wie, jest pan prezydentem Starechowic, a duża część pacjentów szpitala powiatowego w naszym mieście to starechowiczanie i konsolidacja to miałaby oznaczać co? Połączenie z, na przykład z szpitalem w Skarżysku w jedną placówkę?
5: Konsolidacje, które są przez Ministerstwo Zdrowia promowane i które będą finansowane także i premiowane finansowo będą realizowane w całym kraju, natomiast w naszym województwie na pewno także będą wszystkie podmioty założycielskie, czyli starostwa powiatowe musiały pracować nad tym, który wariant dla poszczególnych jednostek jest najlepszy i który będzie najbardziej opłacalny, ale który przede wszystkim skończy się lepszą opieką dla pacjentów na terenie danej części regionu. Takie rozmowy będą musiały być prowadzone w kolejnych miesiącach, dlatego że konkurs jest ogłoszony przez Ministerstwo Zdrowia na takie granty do 70 milionów złotych dla podmiotów, które będą się konsolidowały.
9: Z kim rozmawiamy, jeżeli pan może zdradzić, czy...
5: Te organy założycielskie najlepiej, żeby się wypowiadały. Ja mogę tylko jako członek Rady Społecznej powiedzieć o samym, o samej idei,
9: tak?
5: O samej tak, idei, która w Polsce jest i jakby do czego ona zmierza. Przykładów takich konsolidacji już kilka w Polsce jest. Pani minister zdrowia kierowała przez lata takim szpitalem skonsolidowanym. To jest kilkoma szpitalami zlokalizowanymi w różnych miastach na Pomorzu, które weszły w skład spółki Szpitale Pomorskie. Teraz w kraju z taką najgłośniejszą konsolidacją była konsolidacja szpitali w Bolesławcu i w Zgorzelcu. To są szpitale oddalone od siebie o kilkadziesiąt kilometrów. Rozmawiałem także z dyrektorem jednego z tych szpitali po to, żeby się dowiedzieć, skąd aż tak duże oszczędności w ich przypadku są planowane. No, pan dyrektor powiedział, że nawet będą większe niż planowali.
9: To skąd te oszczędności?
5: Dlatego,
9: skąd się biorą?
5: Wspólne zakupy, wspólne realizowanie zamówień publicznych, konsolidacja długu, spłata tego zadłużenia w oparciu o inne mechanizmy finansowe, bo Bank Gospodarstwa Krajowego daje możliwość dania pożyczki na spłatę dotychczasowych zobowiązań na dużo bardziej korzystnych warunkach, powodują, że dla szpitali w całej Polsce taki proces będzie w wielu przypadkach atrakcyjny w wielu przypadkach, ale w innych będzie niezbędne do tego, żeby wyprowadzić sytuację kryzysowej, bo sytuacja kryzysowa w tej chwili ma miejsce w większości szpitali powiatowych w Polsce. Mamy to, widzimy to i w Jurzy, widzimy to także w Starachowicach, widzimy to w Skarżysku i w innych powiatach na terenie województwa i kraju, dlatego że ustawy, które zostały przyjęte, powodują, że te szpitale się będą z roku na rok coraz mocniej zadłużały. Jeśli się odpowiedniej reformy nie zrobi, no to będziemy mieli bardzo, bardzo trudną sytuację, która będzie oczywiście później uderzała w pacjentów. Właściwie to już uderza.
9: W ogóle zwolennikiem takich konsolidacji.
5: Tak,
9: wiem, że mamy zespoły szkół w Starachowicach, no, różnego rodzaju konsolidacje, czy to...
5: Czy ZMZK.
9: Tak, to mogłoby też oznaczać na przykład, że jest jedna dyrekcja,
5: tak.
9: Jeżeli jest trzy szpitale,
5: tak,
9: bo wywołał tutaj Jurze, Skarżysko,
5: tak.
9: To są takie najbliższe nas powiatowe.
5: To jest mniejsza ilość kadry i zarządzającej i mniejsza ilość administracji. No, patrząc na to, jak my na przykład robiliśmy konsolidację dwóch spółek, czyli Miejskiego Zakładu Komunikacji i Zakładu Energetyki Cieplnej, to diabeł nie był tak straszny, jak go malowano, dlatego że okazało się, że dzięki tej konsolidacji większość współpracowników czy pracowników, którzy mieli uprawnienia emerytalne, mogło odejść i skorzystać z tych uprawnień emerytalnych. Kolejni do tych uprawnień już dobili w tej nowej spółce i wtedy przechodzi na emerytury, ale to zatrudnienie sukcesywnie z roku na rok spadało, no i dzięki temu wygenerowaliśmy dużo oszczędności. Za chwilkę będzie spłacony całkowicie kredyt po konsolidacji, czyli po Miejskim Zakładzie Komunikacji, a przypomnę, że jak obejmowałem funkcję prezydenta miasta, to na Radzie Nadzorczej otrzymałem taką sugestię i prośbę, że panie prezydencie, powinien pan podjąć uchwałę o likwidacji, o upadłości spółki, dlatego że zadłużenie przewyższało wartość majątku, jakim spółka Miejski Zakład Komunikacji posiadała. No i patrząc teraz z perspektywy czasu na coś, co wtedy się wydawało irracjonalne i w ogóle jak można połączyć ciepło z komunikacją miejską, co się śmiali.
9: Znaczy najbardziej
5: śmiali się ludzie, że będą jeździły autobusy na węgiel w Starachowicach.
9: Nie, irracjonalne to było, no tak było. Rzeczywiście, to było to, że pan jeden dyrektor, czy pan drugi prezes mówił, jak to ja przestanę być nagle prezesem, tak, czy dyrektorem, tak?
5: No, to było prawdziwe. No ale efekt finalny jest jaki? Że skonsolidowaliśmy te spółki, mamy mniejsze zatrudnienie dużo, czyli mniejsze wydatki bieżące, ale dzięki temu, że mamy mniejsze wydatki bieżące w zakresie obsługi i tak dalej, mogliśmy pozwolić sobie na to, żeby wprowadzić coś dla mieszkańców, czego tu na terenie województwa chyba nikt nie myślał, że może być prowadzone, czyli bezpłatną komunikację miejską, bo koszt jej realizacji to jest około 2 miliony złotych.
9: Miesięcznie.
5: Rocznie.
9: 2 miliony rocznie płacimy za bezpłatną komunikację?
5: Tak, dlatego że normalnie płaciliśmy i tak za każdy wozokilometr, nawet jeśli nikt w tym autobusie nie jechał. Natomiast przychody z biletów to stanowiło około 2 miliony złotych, więc tych przychodów nie uzyskujemy, uzyskujemy w dużo mniejszym wymiarze, no ale mówmy o...
9: A, mówimy tylko o... Tak, pan to przeliczył, bo ja zastanawiałem się, czy całość...
5: Nie, całościowo oczywiście zawsze więcej to kosztowało i no to powoduje, że wielu mieszkańców korzysta z tej komunikacji. komunikacji miejskiej, czyli z jednej strony ruch niepopularny na początku, ale później on przynosi bardzo dobre efekty, bo oprócz bezpłatnej komunikacji, to efektem tej konsolidacji było i jest skorzystanie przez miasto z już ponad 100 milionów, jak nie więcej, złotych na rozwój transportu publicznego. My kupiliśmy w ramach tych projektów 20 autobusów na gaz sprężony cęgiem, 5 autobusów elektrycznych. Teraz będziemy kupować autobus przegubowy w odpowiedzi na takie oczekiwanie społeczne, które było zgłaszane.
9: Wymieniliśmy... Ja nie wiem, czy on bardziej nie jest taki wizualnie potrzebny.
5: Wizualnie,
9: niż,
5: ale bo, na
9: nie
5: wielu
9: wiem, czy są takie linie.
5: Tak, na wielu liniach poranne szczególnie kursy, a w okresie wakacyjnym na przykład siódemka się cieszy ogromną popularnością. To jest ta linia, która na Lubiankę wiedzie. No to będzie po prostu autobus, który
9: dobrze,
5: będzie
9: ale wróćmy do tych szpitali, bo mówimy teraz o ZEC-u, o naszej komunikacji miejskiej.
5: Jako przykładzie konsultacji.
9: Tak, tak. Na przykład, tylko że tutaj na pewno niepokój wśród różnych grup i pracowników szpitala, jednego, drugiego czy trzeciego się pojawi, no bo mamy dobrą porodówkę w Skarżysku i mamy świetną w Strachowicach. One walczą o prymat w województwie od wielu miesięcy i co by była jedna porodówka? To miałoby oznaczać, czym
5: ja
9: na przykład?
5: Ja bym się zawczasu po pierwsze nie bał, po drugie...
9: No będzie strach, to pan mówi tak. Jak ktoś dotyczy bezpośrednio, to zawsze to jest
5: to
9: strach.
5: Tak, ale pamiętajmy, że porodówki to

0: to jedna nie przynosiłaby takiej straty jak teraz, a druga by przynosiła stratę, ale może trochę mniejszą niż aktualnie. Tu problem w całej Polsce polega na tym, że mamy dużo mniejszą ilość urodzeń, dużo mniej zabiegów wykonywanych na tych oddziałach, a co za tym idzie, gdzie nie są te procedury dobrze wyceniane, każdy z tych oddziałów generuje stratę. W przypadku Starachowic łączna strata oddziałów ginekologiczno-położniczego i neonatologicznego to jest około 7 milionów złotych za rok 2025. W przypadku Skarżyska to jest pewnie podobna kwota, jak się połączy te dwa oddziały i wynik finansowy, a dla porównania, no jeśli mówimy o stracie na jednym oddziale tego typu, to miasto Starachowice rocznie z podatków, które jak pan przecież najczęściej podkreśla, są bardzo wysokie, a jest najwyższe, to my jesteśmy w stanie z tych wszystkich podatków wygenerować około 11 milionów złotych środków własnych rocznie na wszystkie inwestycje, zakupy, remonty w mieście. To jeśli miasto tej wielkości jak Starachowice jest w stanie wygenerować 11 milionów złotych, a tylko jeden oddział, tylko w jednym szpitalu generuje stratę na około 7 milionów złotych, to można sobie łatwo powiedzieć, że albo szpital będzie się w nieskończoność zadłużał i w końcu ograniczy zakres świadczonych usług dla pacjentów i to się odbije na pacjentach, no albo potrzeba podejmowania trudnych często decyzji.
1: Tak, tylko że to są decyzje są trudne i takie będą opory społeczne, bo wiemy, że co się dzieje, jak jakiś oddział, akurat tutaj mówimy o porodówkach, zamyka się w mieście X i potem robi się zadyma. Wszyscy politycy wokół, którzy są w opozycji, zaczną krzyczeć, że zamykają nam porodówki.
0: Tak, tak było na południu województwa, gdzie takie protesty miały miejsce. No tylko teraz, jak się rozmawia z dyrektorami szpitali i władzami tych samorządów, to każdy się tylko zastanawia, dlaczego nie zrobiliśmy tego wcześniej. Dlatego, że wyniki finansowe lekko się poprawiły po tej likwidacji oddziałów w tamtej części województwa. Natomiast pacjentki są zaopiekowane w innych szpitalach na terenie także naszego województwa, bo dwa bloki porodowe w Kielcach zostały bardzo mocno w ostatnich latach doposażone, czyli w szpitalu przy ulicy Prostej, który należy do powiatu kielecko-ziemskiego, i w szpitalu wojewódzkim, który należy do województwa świętokrzyskiego. Więc tak podsumowując, zawczasu bym się nie bał, natomiast patrząc na to, co się dzieje w kraju, to niezależnie od tego, czy konsolidacje będą, czy nie będzie ich, to takie ruchy niepopularne w całej Polsce, w różnych powiatach będą miały miejsce, bo ministerstwo o tym głośno mówi, że nie do utrzymania jest taka sieć zarówno porodówek, jak i oddziałów chirurgicznych na terenie kraju.
1: To może kosztować, co niektórych pewnie i tutaj jest taki znak zapytania, no oddanie władzy, jak to się mówi, tak, bo opozycja będzie mocno krzyczała, choć no, przez lata żaden kolejny rząd nie miał pomysłu na służbę zdrowia i to jest jedyny fakt. A kiedy ta konsolidacja, jeszcze ostatnie pytanie, jednym zdaniem, może nastąpić, czy to 2027?
0: W tej premii, która została ogłoszona przez Ministerstwo Zdrowia, jest opisane, że do końca marca 2027 roku skonsolidowane podmioty musiałyby zostać oficjalnie przyjęte i rozpocząć, żeby mogły aplikować o tą premię, a o tą premię finansową można aplikować do połowy października, jeśli dobrze pamiętam, tego roku.
1: Będziemy do sprawy pewnie wracali i to w szerszym gronie. Jeszcze dwie szybkie sprawy. Przed momentem maile dotarły do mnie o 6.15. Chłopaki już nie śpią, batalionów chłopskich w Starachowicach, że tam będą zmiany w organizacji ruchu od 14 maja, czyli od dziś tam się zmieniło. Jak to będzie wyglądało?
0: To już mówię, szanowni państwo, prośba serdeczna o wyrozumiałość i cierpliwość, dlatego że ruszamy z przebudową ulicy Batalionów Chłopskich. Staraliśmy się tak wypracować sposób organizacji ruchu przy tej ulicy, która jest bardzo obłożona samochodami i osobami, które tam podjeżdżają, żeby jak najszybciej te prace mogły zostać przeprowadzone. No, były różne warianty. Można było światła postawić między innymi od strony ulicy Radomskiej i od strony łącznika, który jest przy lesie na końcu parkingu szpitala. Natomiast to rozwiązanie wykluczyliśmy ze względu na to, że on powodowałby ogromne korki i duże trudności z poruszaniem się. Dlatego ostatecznie zapadła decyzja, że będzie ruch jednokierunkowy w ulicy Batalionów Chłopskich.

0: od strony ulicy Radomskiej będzie można wjechać, czyli będzie można podjechać na przykład pod Poradnie do szpitala i później wyjechać już łącznikiem przez las w stronę ulicy Iglastej.
1: Czyli wjedziemy od Radomskiej.
0: Tak, wjedziemy, a wyjedziemy od strony łącznika. Łącznikiem będzie można w dwie strony przyjechać, ale nie wjedziemy już na ulicę Batalionów Chłopskich dalej za lasem, tylko będziemy mogli wjechać na parking przy szpitalu bądź na parking firmy Perwopol. Będzie to ruch na tym odcinku jednokierunkowy, utrzymany przez cały okres pracy, po to, żeby jak najsprawniej te prace przebiegały. I druga zmiana ważna dla pasażerów komunikacji miejskiej, utrudnienie, które będzie przez przynajmniej pół roku, to jest to, że nie będą autobusy wjeżdżały w ulicę Batalionów Chłopskich, bo cała pętla będzie także przebudowywana i te autobusy będą się zatrzymywały na najbliższych przystankach, czyli w pobliżu zespołu szkół zawodowych przy ulicy Radomskiej, naprzeciwko Urzędu Pracy i po stronie Urzędu Pracy przy ulicy Radomskiej, więc w taki sposób to będzie zorganizowane, żeby jak najszybciej te prace mogły być skończone.
1: To takie zmiany i jeszcze zostało nam dwie minutki dosłownie. Proszę się napić, bo mnie też w gardle u nas sucha, taka suche powietrze w studio. Dziś żłobek, jak tam obłożenie, czy już mamy komplet, czy jeszcze można się zgłaszać?
0: Można się zgłaszać, będzie oficjalny nabór. My już zbieramy deklaracje wstępne od rodziców i wszystko wskazuje na to, że
1: te ile tych deklaracji wstępnych jest? Czy jest jak na tyle, że miejsc zabraknie, czy nie zabraknie?
0: Nie usłyszałem, było 23, więc jeszcze były miejsca do tego, żeby tych wstępnych deklaracji jeszcze przyjąć trochę.
1: To trzeba to zrobić jak najszybciej, ci, którym na tym zależy, chociaż no, ta decyzja z żłobkiem wiadomo jaka teraz jest. Jak ktoś ma babcię, która się zaopiekuje, to raczej do babci, a jak ktoś nie ma, no różnie to bywa, tak? Ale żłobek zacznie funkcjonować i 1 września albo wcześniej przetniemy.
0: 1 września, a też
1: zachęcam wstęgę chyba wcześniej.
0: Do tego, żeby odwiedzić później ten budynek, bo i przedszkole, które...
1: Może taki dzień otwarty dla rodziców
0: zrobimy,
1: warto zaplanować.
0: I ten budynek przedszkola również zyska nowe oblicze, więc ta inwestycja na pewno będzie się cieszyła popularnością wśród rodziców, no a przede wszystkim dzieciaków.
1: Dziękuję panie prezydencie, widzimy się w czerwcu zgodnie z pana deklaracją, wtedy zapowiedź wielkich gwiazd w Starachowicach, SK Music Tour, a także tego tanecznego show na początku wakacji i w taki tryb wakacyjny już w ogóle wejdziemy.
0: Dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
2: SK Starachowice News.
3: Wiktor Jakmiecik, witam serdecznie naszych słuchaczy. Moim gościem specjalnym podczas dzisiejszej rozmowy jest marszałek województwa świętokrzyskiego, pani Renata Janik. Dzień dobry.
4: Dzień dobry pani redaktor, witam wszystkich słuchaczy.
3: Maj jest miesiącem, w którym obchodzimy już kolejną rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej i w związku z tym Świętokrzyski Urząd Marszałkowski organizuje pewną inicjatywę, która się nazywa Funduszowy Maj. Pani marszałek, powiedzmy sobie coś więcej na temat tej akcji.
4: Przede wszystkim, tak jak pani redaktor powiedziała, Polska już 22 lata jest członkiem Unii Europejskiej. To jest w tej chwili kolejna, trzecia perspektywa w tym czasie. Ogromne środki finansowe, które popłynęły do Polski, do województwa świętokrzyskiego i zawsze, kiedy organizujemy tego typu dni, to jest doskonała okazja do tego, żeby pokazać mieszkańcom naszego województwa, ale również turystom, jeśli tacy w tym czasie będą przebywać w naszym regionie, jak fundusze europejskie zmieniły nasze województwo, a zmieniły go bardzo i naocznie można to zauważyć. Zarówno jeśli chodzi o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, czyli te twarde projekty infrastrukturalne, ale również te środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, które dotyczą każdego mieszkańca. One oczywiście na przestrzeni tych perspektyw zmieniły się. W tej perspektywie 2021-2027 już nie obejmujemy wsparciem dzieci do lat 3, dopiero od wieku przedszkolnego. I tutaj chcemy się tym wszystkim pochwalić. Ale to, że chwalimy się i mówimy, co się zmieniło, to jest jedno, ale również z okazji Funduszowego Maja Urząd Marszałkowski poprzez Departament Rozwoju Regionalnego organizuje szereg wydarzeń, na które chciałabym zaprosić za Państwa pośrednictwem mieszkańców naszego regionu. I tutaj zapraszamy wszystkie dzieci do dwóch takich miejsc. To jest Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie. To jest bardzo ważne, żeby rodzice, całe rodziny, rodziny wybrali się, zwiedzili miejsce, do którego prowadzą wszystkie drogi, no bo wszystkie drogi prowadzą do Pacanowa, a także Wojewódzka Biblioteka Publiczna. Tam będzie organizowane kulinarne wydarzenie, taka kulinarna podróż. Również można tam spędzić bardzo miło ten czas. Dla młodzieży również przygotowaliśmy atrakcje, maraton filmowy. Zresztą każdego roku staramy się przygotowywać coś nowego, żeby zaskoczyć naszych mieszkańców. I właśnie ten maraton filmowy odbędzie się w Wojewódzkiej Domu Kultury w Kielcach. I tam będzie to połączone z możliwością zapoznania się z ofertą młodzieży naszych uczelni, które mamy. To jest bardzo ważne, ale również z projektem, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej, czyli dziś uczeń, jutro student. Korzystają uczniowie szkół ponadpodstawowych, przedostatnich, ostatnich klas, to jest kilkuletni projekt, a później wykorzystują to, co zdobędą, tą wiedzę na maturze, a następnie studiując najlepiej na naszych regionalnych uczelniach, do czego cały czas zachęcam. Kolejna rzecz jest taka, że nasze województwo świętokrzyskie jest przepiękne, jeśli chodzi o przyrodę, jeśli chodzi o naturę, dlatego też serdecznie zapraszamy do naszego ośrodka przyrodniczo-edukacyjnego w Umianowicach, który naprawdę jest tak przygotowany, że mogą to spędzić całe rodziny z dziećmi, mogą spędzić go dorośli, ale również i młodzież, także to jest naprawdę szerokie spektrum możliwości, również szereg warsztatów, zresztą wszędzie będą się odbywały warsztaty, różnego rodzaju spotkania, naprawdę w Umianowicach atrakcja na świeżym powietrzu, ale można również zobaczyć Nidarium i wiele innych fajnych rzeczy, co dzieci, młodzież, zwłaszcza z miast, ale myślę, że w tych gminach wiejskich, blisko tych dużych aglomeracji, również nie widzą takich zwierząt domowych, a tamte zwierzęta oczywiście są. Również przygotowaliśmy, tak jak każdego roku, atrakcje dla osób, które są aktywne. I tutaj mamy rajd w górach świętokrzyskich. On jest dostosowany do tego, żeby również całe rodziny mogły wziąć udział. Nie jest to jakiś rajd wyczynowy. A także wielki finał, świętokrzyski bieg europejski w Kielcach. I chcę powiedzieć, że wszystkie te wydarzenia są oczywiście bezpłatne dla uczestników. I tym bardziej zachęcam, żeby z tego korzystać. Dat nie podaję, bo można się zapoznać na naszej stronie, czy na stronie mediów, bo również media mają taką informację. Dlatego bardzo serdecznie zapraszam. Spędzajcie ten czas Państwo w województwie świętokrzyskim. Odkrywajcie nasz region, a dopiero jak odkryjecie nasz region, możecie wyjechać dalej w Polskę.
3: Tak, serdecznie zapraszamy również właśnie naszych słuchaczy do skorzystania z tych wszystkich inicjatyw organizowanych przez Świętokrzyski Urząd Marszałkowski. A teraz, wykorzystując jeszcze to, że pani marszałek jest właśnie u nas, to chciałabym zapytać, ponieważ wczoraj, czyli 6 maja, pani marszałek, minęły już 2 lata obecności na stanowisku marszałka. Proszę powiedzieć, jak te 2 lata pani minęły?
4: Bardzo szybko, bardzo dynamicznie, z bardzo wieloma decyzjami, często trudnymi decyzjami, ale zawsze mieszkaniec naszego województwa świętokrzyskiego był w centrum mojego działania, w centrum działania zarządu i wszystkich moich jednostek, współpracowników. To był czas ogromnych inwestycji, zwłaszcza w obszarze zdrowia, dlatego że widzimy, że społeczeństwo coraz częściej choruje. Żyjemy w takich czasach, że stres, nerwy, to co jemy, powodują, że tak jak na przykład Świętokrzyskie Centrum Onkologii, z roku na rok coraz więcej dziennie przyjmuje pacjentów. Obecnie to jest około 1200 osób, które przychodzą każdego dnia na onkologię. Dlatego też moim celem jest bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców i pacjent w środku działania. Dzięki ogromnym środkom, które przekazaliśmy w ciągu ostatnich 2 lat, bo to jest 178 milionów złotych, mogliśmy uruchomić inwestycji za około 1 miliard złotych. Oczywiście te środki nasze służą wkładem własnym do środków unijnych, do środków zewnętrznych pozyskanych na przykład z funduszów rządowych, ale co jest bardzo istotne, że nie tylko budujemy mury, ale dajemy możliwość naszym mieszkańcom, naszym pacjentom naszych szpitali, aby korzystali z najnowocześniejszego sprzętu, aparatury, czyli na przykład roboty, platformy robotyczne, roboty Da Vinci. Mamy już jeden w Świętokrzyskim Centrum Onkologii, mamy drugi w Szpitalu Specjalistycznym na Czerwonej Górze, to są roboty 4. generacji, a już już za chwilę, też dzięki środkom z budżetu województwa, zakupimy piątej generacji robot na Świętokrzyskie Centrum Onkologii. To są ogromne inwestycje w rezonansy nowoczesne, w tomografy. Na przykład Czerwona Góra nigdy nie miała rezonansu. Dopiero niebawem, za chwilę, za kilka tygodni, będzie dopiero ten rezonans w szpitalu. Proszę sobie wyobrazić, 2026 rok. Musieliśmy wysyłać pacjentów, wozić pacjentów na badania do prywatnych podmiotów. Dziś, dzięki decyzji zarządu województwa pod moim przewodnictwem i decyzjom radnych sejmiku, mamy możliwość właśnie zakupu takich wielkich inwestycji. Mówię o infrastrukturze. Też budujemy Centrum Badań Molekularnych z dużym dofinansowaniem Urzędu Marszałkowskiego, ale przede wszystkim dzięki środkom unijnym. To jest Centrum Badań Molekularnych, zostanie wybudowane przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii i będzie ono dawało możliwość leczenia naszych pacjentów najnowocześniejszymi terapiami. I ja powiem tylko taki jeden przykład, że taka terapia dziś kosztuje około 2 milionów złotych. Kiedy uruchomimy to centrum, to taka terapia będzie kosztowała 400-500 tysięcy, a może już wtedy się jeszcze cena obniży, czyli będzie więcej pacjentów miało możliwość skorzystania z tych badań. Ale to nie tylko służba zdrowia, bo przecież to jest najważniejsze, bo co nam drogi, chodniki, jeżeli nie będzie człowiek miał zdrowia, a według danych statystycznych za 2025 rok w ciągu 10 lat liczba narodzeń spadła o blisko 50%. Sytuacja naszego województwa jest dramatyczna, dlatego tak ważne jest dbanie o zdrowie naszych mieszkańców i dbanie o młodych mieszkańców województwa, żeby dawać im takie poczucie, że tu można się dobrze wykształcić, tu można znaleźć pracę satysfakcjonującą i tu związać z tym regionem swoje życie osobiste. Oczywiście tych działań jest bardzo dużo. Będziemy remontować lotnisko, zakupimy kawałek za lotniskiem działki. Wszystko to po to, żeby to lotnisko dostosować do dzisiejszych potrzeb. Z jednej strony można to kształcić w coś, co może przynosić środki finansowe dla regionu, tworzyć miejsca pracy, ale również w sytuacjach kryzysowych, żeby dawało bezpieczeństwo tym, którzy będą korzystali. Dzięki też mojemu ogromnemu zaangażowaniu, determinacji z Komisją Europejską wynegocjowałam możliwość wybudowania parkingu podziemnego pod Placem Wolności. Miasto otrzyma blisko 68 milionów złotych. To będzie miejsce doraźnego schronienia z 250 miejscami parkingowymi w normalnej sytuacji. Na kryzys, w przypadku wojny, mieszkańcy będą mogli się tam schronić. I to są bardzo ważne rzeczy. Ja też powtarzam często, że sukces ma wielu ojców i wszyscy się chwalą. W tym przypadku mówię o parkingu, ale tak naprawdę, gdyby nie moja determinacja, gdyby nie mój upór, wcale tego parkingu by nie było i różnego rodzaju protesty nic by nie dały. Tu nie liczą się słowa, tu się liczy działania.
3: Musimy podkreślić, a propos tych funduszy europejskich, że one naprawdę prężnie są pozyskiwane dla naszego województwa świętokrzyskiego i wykorzystywane. Można powiedzieć, że to też pani marszałek jest oczywiście w tym zasługa.
4: Tak, perspektywa 2021, czyli ten okres 27 obecny, no to brałam udział w bezpośrednich negocjacjach, dlatego też i przygotowywaliśmy z moim zespołem i zespołem pana ówczesnego marszałka Andrzeja Będkowskiego najpierw diagnozę społeczno-gospodarczą, a później ten program. I to jest klucz wszystkiego, dlatego że my jako województwo, jeśli chodzi o miękkie projekty, Europejski Fundusz Społeczny, jesteśmy na pierwszym miejscu w kraju, jeśli chodzi o kontraktację, czyli wydatkowanie pieniędzy, podpisywanie umów, ale jesteśmy również na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o rozliczanie tych środków. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że program został w 100% dobrze przygotowany i odpowiada na potrzeby mieszkańców. I to jest dla nas najważniejsze. My dziś już rozmawiamy o tym, żeby przygotować kolejne założenia do kolejnej perspektywy. To będzie ważne, bo to nie jest sztuka dla sztuki. Wpisać papier wszystko przyjmie, ale my musimy odpowiadać na nasze potrzeby. My już myślimy o tym, no bo skoro w naszym województwie jest najwięcej osób starszych, 60 plus, blisko tam 30% z tego co pamiętam, to znaczy, że musimy się szykować na opiekę nad tymi ludźmi, a z drugiej strony mamy 50% blisko mniej narodzeń. Czyli kto się będzie opiekował osobami starszymi? Dziś młodzi ludzie nie zadają sobie tego pytania, bo oni mają inne potrzeby, ale władze muszą to analizować. Dziś nie zastanawiamy się nad tym, żeby tworzyć przedszkola, tworzyć żłobki, budować szkoły. Oczywiście trzeba remontować, modernizować tam, gdzie one są stare, doposażać w najnowocześniejsze pomoce dydaktyczne. I to tak, ale nie możemy budować przedszkoli ponieważ nie ma dzieci. Jeszcze chwila, będą zamykane przedszkola. Zresztą z tego, co wiemy, w mieście Kielce trwa na okrągło rekrutacja. Czyli to znaczy, że tych miejsc jest bardzo dużo, a my musimy szykować się na to, żeby mieć opiekę dla osób starszych, schorowanych, przewlekle chorych, niepełnosprawnych. Ktoś się tymi osobami musi zająć. I teraz, jeżeli nas jest mniej, to nie zapewnimy opieki w domu, bo nikt nie będzie, no nie będzie takiej możliwości, bo nas jest mało. Nie trzeba przygotować takie miejsca, takie rodzinne miejsca, gdzie będzie profesjonalna opieka i ci ludzie będą godnie żyć w tym takim schyłku swojego życia. I to jest takie moje największe marzenie, żeby przygotować województwo na tego typu sytuacje. I jeszcze raz powiem, młodzi, kochani młodzi, żeby wiązali życie swoje z naszym województwem, bo tak naprawdę młodzi mieszkańcy naszego województwa są przyszłością tego regionu. Jeżeli młodzi wyjadą, to województwo za chwilę zniknie z powierzchni mapy Polski, dlatego że nie będziemy mieć kim pracować, nie będzie lekarzy, nie będziemy w stanie sprostać temu, do czego jesteśmy jako województwo zobowiązani.
3: Zatem plany na przyszłość jeszcze są ambitne, także życzymy ich spełnienia oczywiście i powodzenia w dalszym rozwoju na stanowisku marszałka.
4: Dziękuję bardzo pani redaktor, dziękuję państwu za zaproszenie i chcę powiedzieć, że z całego serca dziękuję wszystkim tym, którzy towarzyszą mi w tych wszystkich działaniach, mobilizują, dodają siły, wspierają, aby budować potencjał naszego regionu.
3: Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: SK Starachowice. SK Starachowice News.
5: Zwiększa się liczba pszczelarzy w regionie świętokrzyskim. To bardzo wymagająca, ale jednocześnie pożyteczna praca. Niektórzy podejmują się tego zajęcia, nie mając o tym większego pojęcia. Praca przy ulach niesie za sobą pewne ryzyko. Pszczoły są w stanie wyprodukować słoik miodu w około 2 tygodnie.
6: Nazywam się Tomasz Dyraga, jestem pszczelarzem. Pszczelarstwem zajmuję się od 11 lat. Z tym pogryzieniem to różnie bywa. Dużo zależy od pogody. No średnio przeglądy robimy mniej więcej co 8 dni raz w tygodniu. No wiadomo, jak jest nastrój rojowy, czyli mniej więcej koniec kwietnia do 15 czerwca robimy to regularnie, musi być, tak? W późniejszym czasie, no mniej więcej co 2 tygodnie. Przede wszystkim wiedza. Żeby zacząć, no dużo osób kupuje ul, stawia sobie na działce i dopiero wtedy szuka pomocy u jakiegoś tam znajomego pszczelarza. Nie, no jednak zaczynamy zawsze od nauki, od wiedzy, bo to są zwierzęta, istoty żywe, tak? Więc żeby im nie zaszkodzić, powinniśmy najpierw zdobyć wiedzę, poszukać zaprzyjaźnionego pszczelarza i wtedy dopiero zacząć pracę z pszczołami. Wyprodukowanie z takiego słoika, no myślę, że jak jest duży pożytek, to kwestia 2 tygodni i miód możemy wirować, tak? No wszystko zależy od pogody. Jeżeli mamy ciepło, powyżej 20, wtedy rośliny nektarują. I wtedy ten przybytek tego miodu, tego nektaru jest duży, tak? Jeżeli nie ma pogody, pszczoły ten nektar, co przyniosły, zużywają na swoje potrzeby, no i wiadomo, musimy chwilę poczekać jeszcze, żeby doniosły i żebyśmy mogli ten miód wywirować.
2: SK Starachowice. SK Starachowice News.
1: Bartosz Maniczy, dzień dobry. O sportach walki dziś będziemy mówili, bo trener Marek Jasiński naszym gościem, czyli Dragon Starachowice, o imprezach, które są za nami powiemy, a także zapowiemy jedno z ważniejszych wiosennych wydarzeń w świecie kickboxingu. Witam panie trenerze.
7: Witam bardzo serdecznie.
1: Nasi zawodnicy i ci starsi, i ci młodsi wyjeżdżają na różne zawody i o tych zawodach, które już wspominaliśmy w trakcie naszej ostatniej rozmowy, czyli o Pucharze Polski Służb Mundurowych. Opowiedzmy, w Rusinowie podobno bardzo miła, sympatyczna atmosfera od lat panuje.
7: Tak, dokładnie. Jest to nieduża miejscowość, ale tak ciepłego przyjęcia ze strony włodarzy tej miejscowości to ciężko gdziekolwiek trafić.
1: W Starachowicach można jeszcze.
7: Oczywiście, w Starachowicach. Cała ta miejscowość żyje tą imprezą, które tam już cyklicznie się odbywają. Jeżeli chodzi o właśnie ten Puchar Służb Mundurowych, 4 osoby z naszego klubu uczestniczyły w tych zawodach.
1: Warunek jest taki, że jak ktoś ćwiczy w klubie, to musi być też mundurowym. Mundurowi pojechali po prostu, którzy na co dzień trenują.
7: Dokładnie tak. Mogą być oczywiście policja, wojsko, straż pożarna ochotnicza, Jeden od nas to emerytowany już policjant i trzech ochotników straży pożarnej, reprezentujących z jednej strony klub sportowy, którym ćwiczą, ale również jednostkę, w której są zarejestrowani. Jeżeli chodzi o występ, wracamy z trzema medalami. Wśród weteranów złoto zdobył Tomasz Adamus i mamy dwa brązowe medale, jeżeli chodzi o następnych zawodników. Krystian Jasiński, brązowy medalista w K1, Paweł Latawa, brązowy medalista w Kiglajcie. Także z tej imprezy na cztery osoby wracamy z trzema medalami. To już był jakby trzeci start w tym roku naszych reprezentantów i z każdego występu wracamy z jakimś tam dorobkiem medalowym. W ten ostatni weekend odbyły się znów Puchar Śląska w kickboxingu.
1: To kolejna impreza, o której tak mówimy, jest, tak? Bo to już jest Bieruń, a przenosimy się na Śląsk, też niewielkie miasteczko, bo tam niespełna 20 tysięcy mieszkańców, więc mniejsza niż Starachowice i Puchar Śląska w kickboxingu w kilku formułach. Tam był i boks, i było Muay Thai, i było przede wszystkim K1, tak?
7: Tak, dokładnie. Dwie osoby z naszego klubu pojechały na tą imprezę. Wracamy z dorobkiem brązowego medalu Krystiana Kozła, czyli to już jest kolejny nasz występ w tym roku. W drugiej walce, tam już tej półfinałowej, wystartował z kontuzją ręki. Miał szansę, gdyby nie ta kontuzja, no myślę, że sięgnę sobie i po złoto.
1: I impreza, która jest, tak jak wspomniałem, przed nami, ale to jedna z najważniejszych imprez wiosennych, jeżeli chodzi o starty kickbokserów, bo były mistrzostwa w low kicku, K1 i w kicklajcie, tak? A przed nami jest właśnie low kick Mistrzostwa Polski i to na świętokrzyskiej ziemi.
7: Tak, dokładnie w tym roku te mistrzostwa odbędą się w Kielcach. Bardzo duża impreza. Jeżeli chodzi o nasz klub, będzie 8 osób reprezentowało nasz klub, a przede wszystkim miasto Starachowice w tej imprezie. Wśród tej ósemki mamy 2 dziewczyny i 6 chłopaków. Cała nasza reprezentacja to są juniorzy młodsi i starsi w tych zawodach.
1: Jedziemy kiedy?
7: Wyjeżdżamy w piątek, mamy w ten najbliższy piątek waga plus pierwsze walki, bo w niektórych kategoriach jest bardzo dużo zawodników, więc już pierwsze walki będą w piątek i na pewno od nas jedna osoba na 100% wystartuje, bo w jego kategorii jest 31 zawodników.
1: Czyli do strefy medalowej, żeby w niedzielę wystąpić w finale, to co najmniej 4 pojedynki trzeba stoczyć.
7: 4-5 pojedynków. Naprawdę obsadzenie ilością zawodników jest bardzo duże. Rywalizacja ta ringowa czy planszowa jest bardzo trudna. Od już, nie wiem, 2-3 lat, a w tym roku już wyjątkowa, bo ilość startujących zawodników i popularność kickboxingu jest z roku na rok coraz większa, więc przebicie się strefą medalową w tej chwili w Mistrzostwach Polski, no jest to dużym wyzwaniem.
1: Jakby ktoś chciał poobserwować, bo to niedaleko, mamy już nową obwodnicę do Skarżyska, później Siódemką do Kielc, to gdzie te mistrzostwa się odbywają, trzeba sprawdzić, tak? Bo adresu dokładnego...
7: Znaczy, wszystko jest jakby podane. Hala, na której tam odbywają się, z tego co pamiętam, mecze, czyli taka jakaś tam duża hala kielecka. Zresztą informacje będę wrzucał odnośnie transmisji, bo wiadomo, wszystkie walki są transmitowane i dokładne miejsce i kolejność nawet walk naszych zawodników będę informował na bieżąco.
1: A nadzieję? Tak obiektywnie, czy mamy szansę na medale? Bo ciężko teraz o medal.
7: Oczywiście przede wszystkim największą jakby nadzieją jest Daria Kołaga, która już w tym roku zdobyła Mistrzostwo Polski w K1 i ma dużą szansę, aby powtórzyć to w low kicku. Jest już w ścisłej kadrze. Myślę, że jeszcze jest jedna, dwie osoby ma, znaczy tak, ja wierzę we wszystkich, tak, bo to bym źle powiedział.
1: Nie jedziemy na zawody po to, żeby statystować, tak? Dokładnie. Tak? Każdy ma szansę.
7: Pracują bardzo ciężko, przychodzą systematycznie, wszyscy starają się, ale mówię, ten poziom, poprzeczka jest bardzo wysoka, więc jeżeli uda nam się dwa medale zdobyć z tych mistrzostw, no ja już będę zadowolony, bardzo.
1: Trzymamy kciuki w najbliższy weekend za naszych dragonów i czekamy na dobre wieści z Kielc. Zapraszam już po zawodach na krótką relację i wtedy ocenimy, jak wyszło i co udało się na tych zawodach osiągnąć. Marek Jasiński, trener Dragona Starachowice, był naszym gościem.
7: Dziękuję ślicznie.
2: SK Starachowice. SK Starachowice News.
8: Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach realizuje jedną z najważniejszych inwestycji w historii placówki – utworzenie nowoczesnego Centrum Kardiologii. Mówi Małgorzata Kałuża ze Starachowickiego Szpitala.
9: Przypomnijmy, że szpital uzyskał pozytywną ocenę wniosku o dofinansowanie w wysokości 20 milionów złotych z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Dzięki tym środkom w budynku H przy ulicy Batalionów Chłopskich powstanie nowoczesne, skoordynowane Centrum Diagnostyki, Leczenia, Intensywnego Nadzoru oraz Rehabilitacji Kardiologicznej. Realizacja projektu zakłada przeniesienie oddziału kardiologicznego z budynku A z 6 piętra i pracowni hemodynamiki z budynku B z parteru do jednego wspólnego obiektu budynku H zakupionego przez szpital w 2022 roku. Dzięki temu wszystkie kluczowe elementy opieki kardiologicznej zostaną skupione w jednym miejscu, co znacząco poprawi komfort i bezpieczeństwo pacjentów oraz usprawni pracę personelu. W strukturze centrum znajdą się oddział kardiologiczny, pracownia hemodynamiki z dwoma salami zabiegowymi, oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego, ośrodek rehabilitacji kardiologicznej dziennej, a także poradnia kardiologiczna. Inwestycja obejmuje kompleksową przebudowę i modernizację budynku H zajmowanego do marca bieżącego roku przez Zakład Opiekuńczo-Leczniczy. Zakres robót jest bardzo szeroki i obejmuje m.in. utworzenie dwóch nowoczesnych pracowni hemodynamiki wraz z centralną sterownią i zapleczem, wykonanie nowych ciągów komunikacyjnych, przebudowę pomieszczeń na potrzeby oddziałów i pracowni, wymianę pokrycia dachowego czy wykonanie instalacji sanitarnych. Roboty obejmują wszystkie kluczowe obszary przyszłego Centrum Kardiologii od oddziałów szpitalnych przez pracownie diagnostyczno-zabiegowe, aż po zaplecze rehabilitacyjne i poradnie. Aktualnie zakończono prace rozbiórkowe na drugim piętrze budynku H, a w części pomieszczeń zdemontowano ściany działowe w celu dostosowania ich do nowych funkcji medycznych. Kondygnacja zostanie w całości wykorzystana na potrzeby pracowni hemodynamiki. W modernizowanym obszarze wydzielone zostały dwie sale zabiegowe wraz z centralną sterownią umieszczoną pomiędzy nimi. To istotny krok w kierunku uruchomienia nowoczesnego zaplecza do leczenia pacjentów z chorobami serca w zakresie kardiologii interwencyjnej małoinwazyjnej. Równolegle z pracami budowlanymi realizowany jest proces zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego oraz wyposażenia administracyjno-biurowego. Przetarg na zakup sprzętu medycznego został już ogłoszony, co stanowi kolejny istotny etap realizacji inwestycji i przybliża uruchomienie nowoczesnego Centrum Kardiologii. Nowoczesna aparatura diagnostyczna i zabiegowa pozwoli na jeszcze skuteczniejsze leczenie pacjentów, a także znacząco poprawi warunki pracy personelu medycznego. Dzięki inwestycji zwiększy się również liczba łóżek na oddziale kardiologicznym o 4, a na oddziale intensywnego nadzoru kardiologicznego o 6. Utworzenie Centrum Kardiologii oznacza dostęp do pełnej ścieżki leczenia w jednym miejscu, eliminację konieczności transportu pacjentów między budynkami, szybszą diagnostykę i wdrożenie leczenia, wyższy poziom bezpieczeństwa i komfortu, a także poprawę organizacji pracy zespołów medycznych. Realizacja inwestycji przebiega zgodnie z założonym harmonogramem, a każdy kolejny etap przybliża szpital do stworzenia jednego z najnowocześniejszych ośrodków kardiologicznych w regionie.
2: Słuchacie magazynu reporterów SK Starachowice. SK Starachowice News.
8: Jest stanowisko Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie dodatkowych zabezpieczeń przed dzikimi zwierzętami na obwodnicy Wąchocka. Analizujemy sytuację, mówi rzecznik Małgorzata Pawelec-Buras.
10: Urządzenia związane z ochroną środowiska zostały zaprojektowane i wykonane zgodnie z raportem oddziaływania inwestycji na środowisko, decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydaną przez Wojewodę Świętokrzyskiego. Zgodnie z projektem potwierdził w decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nowej drogi Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego. Przejście dla zwierząt na prowadzenie i wygrodzenia zostały zaprojektowane w lokalizacjach wskazanych w raporcie oddziaływania na środowisko jako szlaki migracyjne, czyli w oparciu o realnie zdiagnozowane potrzeby. Na przykład na początkowym leśnym odcinku obwodnicy wybudowaliśmy przejście górne dla zwierząt dużych typu Zielony Most, na innych odcinkach mosty i przepusty z funkcją przejść dla zwierząt, na końcowym odcinku w okolicach zalewu w Starachowicach rozwiązania dla płazów. Rozwiązania dostosowane są do wymogów, jakie winna spełniać droga klasy GP, czyli droga główna ruchu przyspieszonego. Przypominamy, że dopuszczalna maksymalna prędkość na dwujezdniowej drodze klasy GP to 100 km na godzinę w terenie niezabudowanym, jeśli nie ma innych ograniczeń. Na obwodnicy Wąchocka wybudowaliśmy także 3 jednopoziomowe skrzyżowania z sygnalizacją świetlną. Po zakończeniu dużej inwestycji drogowej, zgodnie z zapisami decyzji środowiskowej, przeprowadzana jest analiza porealizacyjna. Jeśli analiza wykaże konieczność dodatkowych działań, są one podejmowane. Inwestycja nie została zakończona, tym niemniej nie wykluczamy wcześniejszej własnej analizy, jeśli zaszłaby taka potrzeba.
2: SK Starachowice. SK Starachowice News.
8: Już ponad 125 tysięcy mieszkańców regionu świętokrzyskiego włączyło się do programu Moje Zdrowie i wypełniło ankietę. Mówi Agnieszka Białas-Sitarska ze Świętokrzyskiego Wydziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
11: To 13% wszystkich uprawnionych osób. Liderami po roku trwania programu są mieszkańcy powiatu włoszczowskiego. Ankiety w programie wypełniło ponad 17% uprawnionych. Z bezpłatnych badań w programie Moje Zdrowie mogą skorzystać wszyscy Polacy od 20 roku życia. Moje Zdrowie, bilans zdrowia osoby dorosłej jest realizowany przez wszystkie przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej i jest skierowany do wszystkich ubezpieczonych osób dorosłych, którzy ukończyli 20 lat. Finansuje go Narodowy Fundusz Zdrowia. W ubiegłym roku wartość świadczeń w tym programie wyniosła w województwie świętokrzyskim ponad 55 milionów złotych. Najchętniej z programu korzystają mieszkańcy powiatu włoszczowskiego. Ankiety wypełniło ponad 17% uprawnionych osób. Nieco mniej w powiecie jędrzejowskim, a stawkę zamyka powiat pińczowski. Mieszkańcy Kielc wypełnili najwięcej ankiet, bo 19,5 tysiąca, co przekłada się na 13-procentowy udział w programie. By skorzystać z darmowych badań, wystarczy wypełnić ankietę medyczną. Można to zrobić samodzielnie przez internetowe konto pacjenta lub mobilną aplikację Moje IKP, ale można to także zrobić w przychodni POZ z pomocą personelu medycznego. Wystarczy odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących m.in. nawyków żywieniowych, stylu życia, aktywności fizycznej, nałogów, a także naszego stanu psychicznego czy zaburzeń poznawczych. Wyniki ankiety trafiają do POZ, w której pacjent ma złożoną deklarację. Później zostaje wygenerowany i pobrany raport, a następnie wystawione zlecenie na badania diagnostyczne. Po przeanalizowaniu wyników pacjent zostaje zaproszony na wizytę podsumowującą do POZ.
12: Muzyką się żyje.
13: Znamy zwycięzcę tegorocznej Eurowizji. To Bułgaria. Konkurs wygrała Dara z piosenką Bangaranga. Na miejscu drugim Izrael, a na trzecim Rumunia. Polska zajęła miejsce 12. Litwa Szemplińska wykonała utwór Pray i została za to bardzo doceniona przez jury. Dostała 133 punkty. Nieco gorzej nasz występ ocenili widzowie z innych krajów, którzy przyznali nam zaledwie 17 punktów. Nasza reprezentantka uzbierała w sumie 150 punktów. Dla porównania do zwycięzcy powędrowało aż 516. Dokładną tabelę wyników znajdziecie na sk.pl. Spore kontrowersje wzbudza werdykt polskiego jury, które najwyższą możliwą notę, czyli 12 punktów, przyznało Izraelowi. Przypomnijmy, 5 państw zbojkotowało Eurowizję w ramach protestu przeciwko obecności Izraela w konkursie. Gwiazda prosto z Jamajki. Za kilka dni w Polsce Sean Paul wystąpi w Warszawie 20 maja. Na torwarze będzie będziemy mogli usłyszeć hity takie jak Get Busy, No Lie czy Got to Love You. Sean Paul to doceniony nagrodą Grammy mistrz dancehallu, który od ponad dwóch dekad rozgrzewa nas swoimi hitami. I tegoroczny koncert w Polsce ma być oparty właśnie na nich. Na koncert zaprasza Radio SK. Sezon na studenckie imprezy w pełni w całym kraju. Wystartowały juwenalia, ale jest dobra informacja, nie trzeba być studentem, żeby się na nich bawić. Są takie juwenalia, które przerodziły się w wielki muzyczny festiwal. To Kortowiada w Olsztynie, przed nami 65. odsłona tego wydarzenia. Line-up jest pełen gwiazd. 28 maja nad Jeziorem Kortowskim wystąpią m.in. bracia Kacperczyk, Janki G, Wilki czy Afromental. Dzień później na scenie pojawi się na przykład Tymek, ale też Jan Rapowanie, Problem czy legendarna grupa Various Monks z Kasią Stankiewicz. Ostatniego dnia imprezy, 30 maja, wystąpią Kizo, Kuban, Żabson, Michał Szczygieł oraz królowa polskiej sceny Maryla Rodowicz. Artystów jest znacznie więcej, wszystkie szczegóły znajdziecie w sieci. Radio SK będzie na Kortowiadzie razem z Wami. W przyszły weekend warto nas słuchać, bo będziemy mieli dla Was bardzo dużo zaproszeń na tę imprezę. Festiwalowe lato w końcu zaczyna się w Esce. 12 miejsce po pięknym występie Alicji Szemplińskiej na Eurowizji i dużo punktów od jurorów, więc gratulujemy, ale troszkę też ocieramy łezki. Więc robię to razem z Wami. Let Me Love You, DJ Snake i Justin Bieber. Dwie minuty po dziewiątej w niedzielę. Mati Fuczyło. Cześć!

Avicii i Levels w Radiu SK 18 minut po 19. Nie wiem jak wy, ale ja nie spałem do późna, bo oglądałem Eurowizję. Wiemy już, że wygrała Bułgaria, ich Bangaranga. Zagram wam fragment, w razie gdyby ktoś na przykład spał, nie oglądał i tak dalej, i tak dalej. Uwaga!

Uwaga. No i dokładnie tak to brzmiało, za to Alicja Szemplińska wylądowała na miejscu 12. Wcześniej była na 7 po głosach jurorów, ale od widzów Polska dostała tych punktów zdecydowanie mniej. Dla Alicji wszystkiego pięknego i występ też był piękny oczywiście, ale czy u was dzisiaj pięknie? Czekam na głosówki na eskowym Messengerze. Można nagrać cover Bangaranga. Albo można po prostu powiedzieć mi, czy to jest dobry dzień. Radio S. Albo czy będzie, a ja mam nagrody. PZ, Matajka z bałaganem. Plan B.

0: Break Your Heart, Tayo Cruz. Zaglądam na zegar, 26 minut przed 10 w niedzielę i mam wrażenie, że to jest taka pora kawowa, że część z Was dopiero teraz się rozkręca, powolutku, że ktoś może właśnie teraz z kubkiem kawy śmiga po mieszkaniu i to tak w miarę cicho, bo inni domownicy mogą jeszcze spać, na przykład odsypiać noc na oglądanie Eurowizji. Ale można odsypiać też koncert Harry'ego Stylesa. W czasie, gdy Alicja Szemplińska w Wiedniu walczyła o punkty dla Polski na Eurowizji, to Harry Styles grał swój koncert w Amsterdamie. Radio SK tam było i to z naszymi słuchaczami. Mieliśmy dla Was konkurs, w którym można było zgarnąć wyjazd do Amsterdamu z kamą zeskowego poranka. Na naszym Instagramie jest cała relacja z tego występu. To jest coś pięknego, naprawdę. Więc jeżeli jeszcze jesteście w tej piżamkowej, kawowej porze, to wpadajcie na nasze sociale, tam można być na koncercie, będąc jednocześnie na kanapie. Radio SK. I to jest koncertowanie w sam raz dla mnie. Dawid Podsiadło, pięknie płyniesz, to już za chwilę.
1: Reklama. Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania w Starachowicach zaprasza na studia. Psychologia, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe, autyzm, oligofrenopedagogika, pedagogika specjalna i wiele innych. Nowość, asystent międzykulturowy. Starachowice, ulica Wigury 18, telefon 888 540 822.
2: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
4: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku Kamiennej zaprasza na bezpłatne kierunki. Technik farmaceutyczny, higienistka stomatologiczna, technik masażysta i wiele innych. Nauka w systemie dziennym i zaocznym oraz profesjonalna kadra i nowocześnie wyposażone pracownie. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku Kamiennej, ulica Legionów 124. Świetne położenie, zaraz przy trasie Starachowice-Skarżysko. Nie czekaj, zapisz się już dziś i zdobądź wymarzony zawód. CKZIU.pl.
5: Już 16 i 17 maja, sobota, niedziela, wielkie targi roślin w Starachowicach. Dwa dni zielonego szaleństwa w hali Mosir przy ulicy Jana Pawła II. Rośliny doniczkowe, ogrodowe, egzotyczne, coś dla każdego. Zapraszamy od 9 do 20. Starachowice rozkwitają.
6: Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych, osiedle Ogrody 17A przez 51 w Ostrowcu, za zgodą świętokrzyskiego kuratora oświaty od ponad 24 lat prowadzi różne formy kształcenia dyrektorów, nauczycieli, pracowników oświaty i nie tylko. Zapisz się już dziś na studia podyplomowe na kierunkach: integracja sensoryczna, pedagog specjalny, przygotowanie pedagogiczne, spektrum autyzmu, oligofrenopedagogika i wiele innych. Ostatnie miejsca czekają właśnie na Ciebie. Oferta edukacyjna na www.cdko.edu.pl.
7: Wita Centrum Zdrowia Starachowice Borkowskiego 1 świadczy prywatne usługi z zakresu fizjoterapii i rehabilitacji ruchowej. Leczymy schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego, schorzenia urologiczne i uroginekologiczne. Zapisy na miejscu. Wita Centrum Zdrowia Borkowskiego 1 41 275 33 42 lub 41 275 41 42.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Całodobowa stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach zaprasza. Cztery stanowiska do tankowania, w tym LPG, Efekta 98 i olej napędowy oraz paliwo Werwa 98 i Werwa olej napędowy. Zapraszamy do całodobowej myjni bezdotykowej, do całodobowego sklepu na pyszną kawę i gorące przekąski. Przyjedź i zatankuj. Stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach. Czynna 24 na dobę.
10: I po reklamie.

Jak on pięknie śpiewa, prawda? To Somber i jego Potential. A to jest Radio SK. 7 minut do 10, gdyby jeszcze było tak ciepło i słonecznie, to byłaby idealna niedziela, prawda? Z potencjałem na przykład na wycieczkę rowerową. Swoją drogą to pamiętajcie, że od czerwca szykują się nowe przepisy. Osoby do 16 roku życia już obowiązkowo będą musiały mieć kaski. A jeżeli wy do tej pory jeździcie bez, to już niedługo Dzień Dziecka. A my z tej okazji będziemy mieli dla was prezenty. Jakie? To już chyba wiecie. Słuchajcie Eski, bo będzie szansa na kaski dla was i waszych młodszych podopiecznych. I na hity duża szansa też jest Tame Impala zaraz.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
6: Reklama. Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
8: Nowy salon Wiśniowski w Starachowicach już otwarty. Niezawodne bramy, okna, drzwi i ogrodzenia na wyciągnięcie ręki i po sąsiedzku. Planujesz remont lub budowę? Nie czekaj. Skorzystaj z profesjonalnej porady i autoryzowanego montażu. Postaw na certyfikowane produkty Wiśniowski i bezpieczeństwo we wszystkich wymiarach. Zobacz i wypróbuj wybrane modele bram, okien, drzwi i ogrodzeń w nowej ekspozycji. Interplast. Starachowice, ulica Piłsudskiego 11. interplast-okna.pl.
9: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w czterech strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Szczegóły na noepark.pl.
10: Firma Star Sanduo w Starachowicach poszukuje pracowników na stanowiska. Specjalista do spraw mediów społecznościowych. Handlowiec z branży automotive. Specjalista do spraw marketingu. Blacharz, spawacz, mechanik hydrauliki siłowej. Technolog produkcji, lakiernik samochodowy. Prosimy o dostarczenie CV na adres Star Sanduo, ulica Krańcowa 4 w Starachowicach lub przesłanie dokumentów drogą elektroniczną na adres biuro@starsanduo.pl.
11: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
12: Koncesjoner Renault Karasiewicz i Syn, spółka z o.o. zaprasza. Radom Kapturska 10.
13: Marzysz o pięknej, gładkiej, zdrowej skórze? Klinika Kosmetologii Skin Glow Clinic zaprasza na nowoczesną depilację laserową z wykorzystaniem najnowszych technologii i profesjonalnych urządzeń. Oferujemy również zabiegi odmładzające, lifting powiek oraz redukcję zmarszczek, blizn i trądziku. Odwiedź Skin Glow Clinic w Starachowicach przy ulicy Armii Krajowej 30, budynek Skalna House, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów wizytę już dziś 519 700 777. Więcej informacji znajdziesz na www.skinglowclinic.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Chłynu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
12: Koncesjoner Renault Karasiewicz i Syn, spółka z o.o. zaprasza. Radom Kapturska 10.
16: I po reklamie.
17: Starachowice na czasie.
18: Dawid Bąkę, zapraszam. Driftingowa wiosna oficjalnie startuje w regionie świętokrzyskim. 28 maja Torkielce ugości zawodników i kibiców podczas wielkiego otwarcia sezonu Drift Open 2026. Organizatorzy potwierdzają udział międzynarodowej obsady zawodników, co zagwarantuje najwyższy poziom sportowej rywalizacji. Cały plan znajdziecie na sk.pl. A w Europejskim Centrum Bajki szykuje się bajkowe wydarzenie. 7 czerwca ulicami Pacanowa przejdzie korowód, na którym zaprasza sam Koziołek Matołek.
19: Przebierzcie się za bohaterów ulubionych bajek i zaprezentujcie się na mecie korowodu w krótkiej, kreatywnej formie.
18: To 7 czerwca w Pacanowie.
0: Muzyką się żyje.
17: Bułgaria dzisiaj świętuje. To zwycięzca tegorocznej Eurowizji. Statuetka zgarnęła Daram, która wystąpiła z piosenką Bangaranga i zdeklasowała konkurencję. Otrzymała w sumie 516 punktów, czyli o ponad 150 więcej niż drugi Izrael. Podium zamyka Rumunia, Polska. Poza pierwszą dziesiątką Alicja Szemplińska z piosenką Pray zajęła 12 miejsce, zdobywając 150 punktów. Co ciekawe, po głosowaniu jurorów nasza reprezentantka była na 7 miejscu. 12 punktów, czyli najwyższą możliwą notę, dostaliśmy od Niemców, Belgii, Mołdawii i Austrii. Niestety głosowanie widzów zmieniło sytuację i spadliśmy na miejsce 12, co i tak jest bardzo dobrym wynikiem. Po finale Alicja Szemplińska zwróciła się do fanów w rozmowie z TVP.
20: Witajcie moi drodzy, bardzo wam dziękuję za każdy głos. Mamy legendarny wynik w historii Polski. 4-12 od jury. Tego jeszcze nie było. Bardzo dziękuję wam i szykujcie się na kolejne rzeczy. Kocham was.
17: Występ Alicji Szemplińskiej był najlepiej ocenianym występem przez jury w XXI wieku. Jak wyglądało głosowanie polskiego jury? 12 punktów z naszego kraju powędrowało do Izraela, co budzi sporo emocji. Skład polskiego jury mamy na SKPL. Tam też znajdziecie szczegółowe wyniki tegorocznej Eurowizji. Dwukrotnie rozgrzał największy stadion w Polsce. Za nami dwa występy Maty na PGE Narodowym w Warszawie. W piątek raper zagrał tam największe hity w karierze, a wczoraj zaprezentował materiał z nowej płyty. Był to finał trasy koncertowej Mata 2040. Oprócz nowości od Maty, fani mogli na żywo usłyszeć diss na raka. Na scenie pojawił się BDOS 2115, a wraz z nim podopieczni Fundacji Cancer Fighters. Razem wykonali kawałek Ciągle tutaj jestem. Przypomnijmy, po wydaniu tego numeru Łatwogang odpalił streama na YouTubie i zebrał ponad 280 milionów złotych dla dzieci chorych na raka. Piękne historie za nami, a teraz piękne historie muzyczne, które jeszcze przed nami. Tame Impala i Jenny Dracula. Tak zaczynamy. Będzie też Ed Sheeran i jego Azizam, a do tego fajerwerki od Katy Perry, czyli Fireworks. A ja to Mati Fuczyło. Cześć! Minuta po 10 w niedzielę, a my gramy!

SK Starachowice.

A więc o tym, że Gibbs lubi latać samochodem, już wiemy. To jego winne. A to jest Radio SK, 16 minut po godzinie 10. My tymczasem lecimy w kosmos. NASA pokazała nowe zdjęcia nieba, całego nieba, bo chodzi o takie połączenie różnych zdjęć w jedno i ono tworzy całe wielkie niebo. I na tej fotografii znalazło się prawie, uwaga, 6 tysięcy punktów zaznaczonych poza naszym Układem Słonecznym, 679 potwierdzonych egzoplanet, no i ponad 5 tysięcy kandydatów, czyli czegoś, co wygląda na planetę, no ale potrzebne jest jeszcze takie głębsze zbadanie i potwierdzenie. Czyli NASA patrzy na miliardy kilometrów w kosmos, a ja nadal czasem szukam telefonu, mając go w ręce. W przyrodzie nic nie ginie. Shawn Mendes i YYY.

Ten hit już znacie, co? Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Więcej czas na coś zupełnie nowego. Jak zawsze w Radiu Esca gramy dla was najnowsze, najlepsze kawałki od waszych ulubionych artystów. I teraz przenosimy się za granicę Polski. W nocy na Eurowizji dostaliśmy od niemieckich jurorów 12 punktów, czyli najwyższą możliwą liczbę. Za to od Norwegii, jeżeli się nie mylę, chyba nie było żadnego punktu dla nas. Ale słuchajcie, właśnie teraz robimy takie połączenie. Niemcy i Norwegia, Leonie i Markus i Martinus. Oni nagrali kawałek, który nazywa się Moonlight. No i wy powinniście go sprawdzić, bo naszym zdaniem ma duże zadatki na hit. Radio SK. Uwaga, gram!

0: Co za hit? The Rasmus in the Shadows. I 29 minut zostało do godziny 11, a przed chwilą dowiedziałem się o planach Hiszpanów. Słuchajcie, oni zaczynają właśnie jedną z największych inwestycji w Europie. Budują most, ale nie taki zwykły. To ma być najwyższy most w Europie. Przęsła zawisną ponad 70 metrów nad wodą. A do tego most będzie bardzo długi, ale mnie bardziej jednak zastanowiła jego wysokość, bo mój lęk wysokości właśnie dostał lęku wysokości.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4.

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
3: Już 16 i 17 maja, sobota, niedziela, wielkie targi roślin w Starachowicach. Dwa dni zielonego szaleństwa w hali Mosir przy ulicy Jana Pawła II. Rośliny doniczkowe, ogrodowe, egzotyczne, coś dla każdego. Zapraszamy od 9 do 20. Starachowice rozkwitają.
4: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Star Sanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna, precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Star Sanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Star Sanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Szukasz stabilnej pracy? Dołącz do zespołu Animex i rozwijaj się w nowoczesnej branży mięsnej spożywczej. Czekają na Ciebie stanowiska pracownik produkcyjny, magazynier, pakowacz, wędliniarz. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie, wdrożenie do pracy i możliwość rozwoju zawodowego. Nie musisz mieć doświadczenia, liczą się chęci i dobra energia. Jeśli chcesz pracować w zgranym zespole i zdobywać nowe umiejętności, aplikuj już dziś. Telefon 784 478 290, e-mail starachowice.rekrutacja@animex.pl lub osobiście w siedzibie firmy ulica Krańcowa 4, Starachowice.
7: I po reklamie.

Jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę życzenia urodzinowe.

Mam wrażenie, że to jest taki kawałek, przy którym zawsze ma się dobry humor. U mnie działa. Another 54 Ultra. Talk to you. I mam nadzieję, że u was działa to dokładnie tak samo. Radio SK gra, 6 minut zostało do godziny 11, a jeżeli ktoś z was niedługo wybiera się na spacer do lasu na przykład, to leśnicy zdradzili sposób na kleszcze. Gdy już wrócicie do domu, to trzeba wtedy przejechać po ubraniach rolką do czyszczenia ciuchów i to pomaga pozbyć się tych pajęczaków, którym nasze ubrania mogły się bardzo spodobać. Taką mam dla was ciekawostkę. O! Ciekawostkę dla ciekawskich. No i nagrody dla was też mamy. Pakiet eskowych gadżetów, tylko musicie mi dać jakąś swoją ciekawostkę albo poradę. Czekam na głosówki na eskowym messengerze, no i będę je nagradzał. Radio SK. I będę grał hity. Za chwilę PZ i Hour.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Całodobowa stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach zaprasza. 4 stanowiska do tankowania, w tym LPG, efekta 98 i olej napędowy oraz paliwo werwa 98 i werwa olej napędowy. Zapraszamy do całodobowej myjni bezdotykowej, do całodobowego sklepu na pyszną kawę i gorące przekąski. Przyjedź i zatankuj. Stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach. Czynna 24 na dobę.
2: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
1: Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania w Starachowicach zaprasza na studia. Psychologia, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe, autyzm, oligofrenopedagogika, pedagogika specjalna i wiele innych. Nowość, asystent międzykulturowy. Starachowice, ulica Wigury 18, telefon 888 540 822.
3: Firma Star Sandło w Starachowicach poszukuje pracowników na stanowiska. Specjalista do spraw mediów społecznościowych. Handlowiec z branży automotive. Specjalista do spraw marketingu. Blacharz, spawacz, mechanik hydrauliki siłowej. Technolog produkcji, lakiernik samochodowy. Prosimy o dostarczenie CV na adres Star Sandło, ulica Krańcowa 4 w Starachowicach lub przesłanie dokumentów drogą elektroniczną na adres biuro@starsandło.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych, osiedle Ogrody 17A przez 51 w Ostrowcu, za zgodą świętokrzyskiego kuratora oświaty, od ponad 24 lat prowadzi różne formy kształcenia dyrektorów, nauczycieli, pracowników oświaty i nie tylko. Zapisz się już dziś na studia podyplomowe na kierunkach: integracja sensoryczna, pedagog specjalny, przygotowanie pedagogiczne, spektrum autyzmu, oligofrenopedagogika i wiele innych. Ostatnie miejsca czekają właśnie na Ciebie. Oferta edukacyjna na www.cdko.edu.pl.
6: I po reklamie.
7: Muzyką się żyje.
8: To najlepszy wynik Polski od 2022 roku. Alicja Szemplińska z piosenką Pray zajęła 12 miejsce na tegorocznej Eurowizji. Są powody do radości, bo nasz występ został doceniony przez jurorów, którzy dali nam 7 miejsce. Konkurs wygrała Bułgaria. Za wykonanie kawałka Bangaranga Dara otrzymała bardzo dużo głosów od widzów. Miejsce drugie zajął Izrael, a trzecie Rumunia. Listę wyników tegorocznej Eurowizji mamy na sk.pl, a jak Polska radziła sobie w poprzednich latach? W zeszłym roku naszą reprezentantką była Justyna Steczkowska, która zajęła 14 miejsce. 2 lata temu Luna nie awansowała do finału, a w 2023 roku na Eurowizję pojechała Blanka z hitem Solo. Polska zajęła wtedy 19 miejsce. Czegoś takiego jeszcze nie było. FIFA zapowiada wielkie muzyczne show w czasie finału piłkarskich Mistrzostw Świata. W przerwie finału Mundialu mają odbyć się koncerty gwiazd, a to ma przypominać halftime show z finału Ligi Futbolu Amerykańskiego. Poznaliśmy już artystów. Na scenie pojawi się Madonna, koreański zespół BTS, a także Shakira, która jest autorką hymnu tegorocznego mundialu. Reżyserem tego widowiska będzie Chris Martin z zespołu Coldplay. Dochód trafi na cele charytatywne. Wesprze edukacyjną fundację FIFA, a ze względu na koncert regulaminowa przerwa w finale mundialu ma zostać wydłużona. Nareszcie dotarli na szczyt gorącej dwudziestki. Nowy hymn męskiego grania podbił wasze serca, bo właśnie trafił na miejsce pierwsze listy hitów Radia SK. Chodzi o kawałek Nareszcie, za którym stoi Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Już niedługo ten hit będziemy mogli usłyszeć na żywo. Trasa męskiego grania rusza 26 czerwca. Pierwszy przystanek to Żywiec, a potem Poznań, Gdańsk, Wrocław, Kraków i Warszawa. A co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na drugie miejsce wskoczył hit, który przeżywa teraz drugą młodość. To Beauty and the Beat od Justina Biebera i Nicki Minaj. Ten kawałek ponownie stał się światowym hitem po występie Biebera na festiwalu Coachella. Na miejscu trzecim listy hitów Radia SK umieściliście Taylor Swift i jej Elizabeth Taylor. Całe notowanie czeka na sk.pl. Głosujcie i słuchajcie listy w każdy piątek po 18. Ale teraz nie 18, a 11, a dokładniej 2 minuty po 11. To jest SK, to są hity na czasie i mam ich dla was naprawdę dużo. Będzie Sean Paul, który już niedługo wystąpi w Polsce. Będzie też PZ i Auer i Dom nad Wodą. do tego na przykład Teddy Swims. On też zagra w tym roku w Polsce. Ja jestem za to. O, Mati Wuczyło, cześć, dzień dobry.

0: Ten pan w środę wystąpi w Warszawie, to Sean Paul i Alexis Jordan, Got to Love You w Radiu SK, 17 minut po 11. Dzisiaj szukam waszych życiowych wskazówek i ciekawostek. Gerard nagrał się na eskowym Messengerze.
1: Cześć, moja porada dla każdego kolarza startującego w zawodach. Jeżeli chcesz wygrać, wystarczy, że będziesz szybciej jeździć.
0: No tak, to jest prawda. Jeszcze, że nie wywrócisz się po drodze. Magda też się nagrała.
2: Hejka, Radio SK.
0: Hejka.
2: A tak w ten majowy, piękny, słoneczny dzień, to mam taką nowinkę. Jeszcze 224 dni do Świąt Bożego Narodzenia. Pozdrawiam.
0: Magda, ale jeszcze warto dodać jedno. Zostało 39 dni do wakacji i 35 dni do lata. No to brzmi już całkiem nieźle, prawda? Radio SK. I to też brzmi nieźle. Bibi Rexa, Faithless, New Religion.

0: Marshmello, Ellie Goulding, Ava Yonie, Save My Love. 27 minut przed 12 w niedzielę Wesce. I dziś będzie się jeszcze dzisiaj, działo sportowo. W końcu kończy się powoli sezon Ekstraklasy. Przed nami trzy mecze 33. kolejki. Piast Gliwice o 12.15 zagra z Rakowem. GKS Katowice z Jagiellonią Białystok o 14.45. I jeszcze na koniec Lechia i Legia to o 17.30. Ale jedno jest już pewne. Znamy mistrza Polski. Lech Poznań wygrał wczoraj 3-1 z Radomiakiem i zapewnił sobie drugi z rzędu tytuł mistrza Polski, a więc kibice w Poznaniu szczęśliwi, a kibice wszystkich innych klubów, dla was przekaz jest taki.
1: Musisz być twardy.
0: Radio SK. Tak jest. Sanach, melodia to za chwilę.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Już 16 i 17 maja, sobota, niedziela, wielkie targi roślin w Starachowicach. Dwa dni zielonego szaleństwa w hali Mosir przy ulicy Jana Pawła II. Rośliny doniczkowe, ogrodowe, egzotyczne, coś dla każdego. Zapraszamy od 9 do 20. Starachowice rozkwitają.
7: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Star Sanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna, precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Star Sanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Star Sanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
8: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Koncesjoner Renault Karasiewicz i Syn, spółka z o.o. zaprasza. Radomka Turska 10.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
12: I po reklamie.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie

Ten hit w piątek zadebiutował na 15 miejscu gorącej dwudziestki. To Jazzy Can't Deny It, bardzo klubowo można powiedzieć, a jeżeli wy lubicie klubowe brzmienia, to koniecznie słuchajcie Eska Live Remix w każdy piątek po godzinie 20. Nasza legendarna audycja wróciła i gramy tam najlepsze sety od światowych DJ-ów. Po 20. mix bez gadania naszych najlepszych hitów na czasie, a po 22. już najlepsi DJ-e i producenci świata. Armin van Buuren, Lost Frequencies, Robin Schulz, James Hype, Steve Aoki czy Meduza, oni wszyscy i wielu, wielu innych są do usłyszenia. Jeżeli brakuje wam takiego brzmienia na co dzień, to wpadajcie też do aplikacji Radia SK, bo tam 24/7 mamy też dla was specjalne Radio SK Live Remix, więc kto lubi, niech wpada.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w czterech strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Szczegóły na noepark.pl.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
6: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
5: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
7: Ten zabójca nie popełnia błędów.
5: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
9: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku Kamiennej zaprasza na bezpłatne kierunki. Technik farmaceutyczny, higienistka stomatologiczna, technik masażysta i wiele innych. Nauka w systemie dziennym i zaocznym oraz profesjonalna kadra i nowocześnie wyposażone pracownie. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku Kamiennej, ulica Legionów 124. Świetne położenie, zaraz przy trasie Starachowice-Skarżysko. Nie czekaj, zapisz się już dziś i zdobądź wymarzony zawód. CKZIU.pl.
10: Vita Centrum Zdrowia świadczy usługi w zakresie podstawowej opieki medycznej i pediatrii, chorób metabolicznych i leczenia otyłości, neurologii i stomatologii, a także w zakresie medycyny sportowej, medycyny pracy, okulistyki, ginekologii i rehabilitacji. Zapisy na miejscu w Vita Centrum Zdrowia Borkowskiego 1. Telefon do rejestracji 41 275 33 44 lub 41 275 41 26.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Nowy salon Wiśniowski w Starachowicach już otwarty. Niezawodne bramy, okna, drzwi i ogrodzenia na wyciągnięcie ręki i po sąsiedzku. Planujesz remont lub budowę? Nie czekaj. Skorzystaj z profesjonalnej porady i autoryzowanego montażu. Postaw na certyfikowane produkty Wiśniowski i bezpieczeństwo we wszystkich wymiarach. Zobacz i wypróbuj wybrane modele bram, okien, drzwi i ogrodzeń w nowej ekspozycji. Interplast. Starachowice, ulica Piłsudskiego 11. interplast-okna.pl.
13: I po reklamie. Starachowice na czasie.
14: Dawid Bąk, zapraszam. Ruszył sezon w Skarżyskim Noe Parku, który słynie z największego dmuchańca na świecie. W tym sezonie nowe zwierzaki pojawiły się w mini zoo.
15: W mini zoo mamy dużo nowych zwierzaków, które nam się pokociły, porodziły już w tym sezonie. Alpaki, mamy kozy, mamy owce, mamy lemury, mamy strusie, pawie.
14: Mówi właściciel obiektu Hubert Dolejarz, a w tym roku w Noe Parku będzie też wiele innych niespodzianek. Trwają zapisy do jubileuszowej 10. Starachowickiej Strzały, która już 31 maja na terenie naszego powiatu. Szczegóły na polandbycrowd.pl.
16: Muzyką się żyje.
17: Bangaranga, ten hit od wczoraj zna cała Europa. Zwycięzcą tegorocznej Eurowizji została Dara z Bułgarii. To pierwsze zwycięstwo w historii tego kraju, a tak brzmiał ten finałowy występ. Dara to 27-letnia wokalistka, która swoją karierę zaczynała w bułgarskim X-Faktorze. Potem była m.in. tancerką w tamtejszym Tańcu z Gwiazdami. Teraz podbiła Europę kawałkiem Bangaranga i na Eurowizji zdobyła w sumie 516 punktów. To o 150 więcej niż drugi Izrael. Alicja Szemplińska zajęła miejsce 12, wykonując piosenkę Pray. Wszystko, co powinniście wiedzieć o finale Eurowizji, mamy dla was na sk.pl. Mata łączy siły z Fryderykiem Chopinem. Raper wczoraj zrobił fanom niespodziankę i wydał nowy album Mata 2040. To potrójna płyta, która składa się z 33 kawałków. Pierwszym utworem na tej płycie jest prolog z udziałem Fryderyka Chopina. Mata wykorzystał w nim fragment etiudy rewolucyjnej. Na krążku można też znaleźć duet rapera z królową polskiej sceny Marylą Rodowicz. Na krążku są też kawałki Lorette Demar czy Nienawidzę być w klubie, które doskonale znacie z Eski. Przypomnijmy, wczoraj i w piątek Mata zagrał koncerty na PGE Narodowym w Warszawie. Na pierwszym występie wykonał największe hity w karierze. Wczoraj zagrał nowości. Zaglądajcie na Instagram Radia Eska. Tam mamy sporo nagrań z piątkowego koncertu. Martin Garrix zrobił sobie prezent na 30 urodziny. Sobie i swoim fanom. Wydał wspólny numer z Edem Sheeranem. Panowie nagrali kawałek Repeat It. Jak zdradził Martin Garrix, zaczęliśmy pracę nad tym numerem 12 lat temu i przez długi czas naprawdę myślałem, że nigdy nie zostanie oficjalnie wydany. Na szczęście został wydany i mamy go dla was w Radiu Eska, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Martin Garrix to znany na całym świecie DJ i producent, który zasłynął m.in. hitem Animals. Tego artystę już niedługo zobaczymy w Polsce, bo 3 lipca zagra na Openerze. Właśnie przeczytałem artykuł o tym, co sprawia, że mięśnie wiotczeją. Podobno to niedobór witaminy B12. I wiecie co? Jak tak sobie patrzę na siebie, to to wszystko wyjaśnia. Już szukam, w czym jest najwięcej witaminy B12. Ale wiem, gdzie jest najwięcej hitów na czasie. W Esce. Mati Fuczyło, cześć. Sick.

0: Eminem. I Without Me w Radiu SK, 17 minut po 12, a teraz trochę polatamy. Nasza eskowa ekipa z Kamą na czele jest właśnie teraz w Amsterdamie. Tam wczoraj swój koncert grał Harry Styles. My zabraliśmy słuchaczki, które wygrały w konkursie właśnie na ten występ. I na naszym Instagramie możecie to wszystko zobaczyć, a działo się naprawdę dużo. Ale na własne oczy zobaczyć będziecie mogli niedługo także wnętrze samolotu, a potem jakieś piękne miejsce. Jakie? Tego nie mogę wam powiedzieć, bo chodzi o akcję Odlot Ściśle Tajny, czyli akcja, w której wiecie kiedy, wiecie z kim, z Jankesem, Kamą i Wiktorem, ale nie wiecie dokąd się wybierzecie. Dowiecie się na lotnisku. Pierwsze z zaproszenia już rozdaliśmy.
1: Czyli on, dobra, ciebie namówi na jeden odlot, a teraz ty starasz się odbić piłeczkę naszym odlotem.
2: I namówić jego, tak jest.
3: Bardzo dobrze. No to w takim razie zróbmy to. Michał, zabieramy was na pokład samolotu.
1: Yeah!
2: Super! Super się czuję, no po prostu nie wierzę.
3: Emocje wielkie jak na paralot.
2: Jezu!
0: I wy też tak możecie, zgłoszenia za darmo trwają w aplikacji Radia SK. Tate McRae, Just Keep Watching.

0: To Indila w Radiu SK, 27 minut przed 13. Przed chwilką dowiedziałem się, że Chiny mają coś nowego. A mówię o technologii, a jeszcze dokładniej o akumulatorach. No z nimi bywa różnie i w niektórych urządzeniach, jak sami wiecie, bardzo szybko przypominają o sobie z hasłem no naładuj mnie już, no. No i właśnie Chiny mają na to nowy sposób. Stworzyli taki nowy rodzaj akumulatorów do dronów, który przy niższej wadze ma pozwolić na dłuższe latanie tych maszyn. No i czytając o tym, chciałbym, aby powstały takie akumulatory dla mnie, żeby mieć niższą wagę i więcej siły. Ale kto by tak nie chciał? Armin van Buuren za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A piąty produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Higiena Plus za 2439 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Całodobowa stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach zaprasza. 4 stanowiska do tankowania, w tym LPG, Efekta 98 i olej napędowy oraz paliwo Werwa 98 i Werwa olej napędowy. Zapraszamy do całodobowej myjni bezdotykowej, do całodobowego sklepu na pyszną kawę i gorące przekąski. Przyjedź i zatankuj. Stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach. Czynna 24 na dobę.
7: Masz Allegro Smart?

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania w Starachowicach zaprasza na studia. Psychologia, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe. Autyzm, oligofrenopedagogika, pedagogika specjalna i wiele innych. Nowość, asystent międzykulturowy. Starachowice, ulica Wigury 18, telefon 888 540 822.
2: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
3: Już 16 i 17 maja, sobota, niedziela, wielkie targi roślin w Starachowicach. 2 dni zielonego szaleństwa w hali Mosir przy ulicy Jana Pawła II. Rośliny doniczkowe, ogrodowe, egzotyczne, coś dla każdego. Zapraszamy od 9 do 20. Starachowice rozkwitają.
4: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Star Sanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna, precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Star Sanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Star Sanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bajoportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: I po reklamie.

0: to Bauza i Magnetic w Radiu SK. 7 minut zostało do godziny 13, ale teraz muszę zrobić coś, co zasugeruje, co się właśnie dzieje. Uwaga! Jest i on!
1: I wchodzi on!
0: Cały
1: i...
0: na
1: niebiesko.
0: Niebiesko.
1: I pomarańczowo.
0: Łukasz Zduńczyk!
1: Witam serdecznie. I uwaga, wchodzę i widzę co?
0: Co widzisz?
1: Mati Fuczyło leży na kanapie. Tam. Tak jak tydzień temu Mati Fuczyło, tak samo chilluje razem z wami.
0: Ja chilluję razem z wami, bo ja po prostu czekałem na ciebie, na Rokiego. Od dzisiaj masz taką ksywę Roki.
1: Roki.
0: No i przejmujesz popołudnie zeską.
1: Kanapę i hity na czasie też przejmuję.
0: No i widzę, że są fajne. Będzie między innymi hymn męskiego grania.
1: Czyli
0: ten najnowszy.
1: Numer jeden gorącej dwudziestki, wasz ulubiony hicior, to już za chwilę na antenie Radia SK. Taki Roki tylko wesce.
0: O, taki Roki tylko wesce i taki Łuki tylko wesce. Taki Mati się żegna. Cześć.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
10: Play. Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Starsanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna. Precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Starsanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Starsanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
11: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Marzysz o pięknej, gładkiej, zdrowej skórze? Klinika Kosmetologii Skin Glow Clinic zaprasza na nowoczesną depilację laserową z wykorzystaniem najnowszych technologii i profesjonalnych urządzeń. Oferujemy również zabiegi odmładzające, lifting powiek oraz redukcję zmarszczek, blizn i trądziku. Odwiedź Skin Glow Clinic w Starachowicach przy ulicy Armii Krajowej 30, budynek Skalna House, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów wizytę już dziś 519-700-777. Więcej informacji znajdziesz na www.skinglowclinic.pl.
14: I po reklamie.
15: Muzyką się żyje.
16: Bułgaria dzisiaj świętuje. To zwycięzca tegorocznej Eurowizji. Statuetkę zgarnęła Dara, która wystąpiła z piosenką Bangaranga i zdeklasowała konkurencję. I wam jeszcze jedną rzecz powiem. Bangaranga na pewno dzisiaj po południu na antenie Radia SK się pojawi. Za ten występ Dara otrzymała w sumie 516 punktów, czyli o ponad 150 więcej niż drugi Izrael. Podium zamyka Rumunia, a Polska poza pierwszą dziesiątką. Alicja Szczęplińska z piosenką Pray zajęła 12 miejsce, zdobywając 150 punktów. I co ciekawe, po głosowaniu jurorów nasza reprezentantka była na miejscu siódmym. 12 punktów, czyli najwyższą możliwą notę dostaliśmy od Niemców, Belgii, Mołdawii i Austrii. Niestety głosowanie widzów zmieniło sytuację i spadliśmy wtedy na miejsce 12, co i tak jest bardzo dobrym wynikiem. Po finale Alicja Szczęplińska zwróciła się do fanów w rozmowie z TVP.
17: Witajcie moi drodzy, bardzo wam dziękuję za każdy głos. Mamy legendarny wynik w historii Polski. 4-12 od jury. Tego jeszcze nie było. Bardzo dziękuję wam i szykujcie się na kolejne rzeczy. Kocham was.
16: I co ciekawe, występ Alicji Szemplińskiej był najlepiej ocenianym występem przez jury w XXI wieku. Polskim występem. A jak wyglądało głosowanie polskiego jury? 12 punktów z naszego kraju powędrowało do Izraela, co budzi od wielu godzin sporo emocji. Przypomnijmy, 5 państw zrezygnowało z występu na Eurowizji w reakcji na obecność Izraela i działania w strefie Gazy. Skład polskiego jury i dokładne noty dla poszczególnych państw mamy na SK.pl. Tam też znajdziecie szczegółowe wyniki tegorocznej Eurowizji. Mata 2 razy przejął Stadion Narodowy w Warszawie. W piątek zagrał swoje największe hity w karierze, a wczoraj na finał trasy koncertowej Mata 2040 zaprezentował materiał z nowej płyty. Co się działo na piątkowym koncercie? To możecie sprawdzić na Instagramie Radia SK. Tam zobaczycie m.in. jak Mata i dziesiątki tysięcy gardeł na Stadionie Narodowym rapuje o gorącej 20 Radia SK. Mata wspomina o SC w hicie Kiskam, a brzmiało to tak.

Na koncercie Maty na PGE Narodowym pojawiła się m.in. Maryla Rodowicz i Roxy Węgiel. Bawili się tam też słuchacze Radia SK i to nie koniec biletowych niespodzianek od nas. Będziemy mieli dla Was zaproszenie na koncert Taco Hemingwaya na PGE Narodowym. Raper zagra tam w piątek i sobotę. Warto słuchać Eski, bo tu się zaczynają najlepsze koncertowe przeżycia. No i warto słuchać, bo z nami po prostu można odpocząć, słuchajcie. Jest niedzielne popołudnie, daleko do dnia na P, dopiero 2 minuty po godzinie 13. I ja mam Wasz ulubiony hicior ostatniego tygodnia, nowy hymn męskiego grania i to dopiero początek. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

I tak się właśnie odpoczywa z Eską w niedzielne popołudnie. Jest przy czym się bujać. Eileen i Ellie Goulding. To są weekendowe hity na czasie. 18 po 13, a dzisiaj o poranku wydarzyło się, słuchajcie, coś niesamowitego. Po tym, co wam za chwilę powiem, no szczęki po prostu opadną, słuchajcie, ciężko w to uwierzyć. Znany Nepalczyk, Kami Rita Sherpa się nazywa, pobił rekord świata w chodzeniu po górach. Co ciekawe, swój własny rekord świata, który pobił też rok temu. Po raz 32 w życiu wszedł na najwyższą górę świata, na Mount Everest. Sam wszedł po prostu bez pomocy po raz 32. A my na gubołówkę kolejką wjeżdżamy, a on praktycznie co roku wchodzi na Mount Everest. On musi być w tak dobrej formie fizycznej, że jak się winda w bloku zepsuje, a trzeba wejść na szczyt z zakupami, to nawet oddech mu nie przyspiesza.

Jest zimny łokieć i tak to można zajeżdżać do teściów na obiad. Tu Chase i Wiz Khalifa z hitem idealnym do samochodu. Tak wam gra Radio SK w niedzielne popołudnie. Szok i niedowierzanie. Słuchajcie, jeszcze tak wracając na chwilę do Eurowizji. Nie wiem, czy słyszeliście, jaka nas niespodzianka spotkała. Jak nas sąsiedzi docenili. Niemcy dali nam na Eurowizji 12 punktów, czyli najwyższą możliwą notę, jaką jury może przyznać. No dziękujemy. Vielen Dank, drodzy Niemcy. Dziękujemy, że nas doceniliście. Nie spodziewaliśmy się. I ja mam do was pytanie w związku z tym, ale nie będę pytał o Niemców i o Eurowizję, tylko o wasze noty. Jaką notę wystawilibyście tej niedzieli? 10 na 10? 12 punktów? A może mniej? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Jak oceniacie tę niedzielę? Na ile punktów ona zasługuje i dlaczego? Śmiało się nagrywajcie na Messengerze Radia SK, a ja za chwilę zagram bletkę. Radio SK. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych, osiedle Ogrody 17A przez 51 w Ostrowcu, za zgodą świętokrzyskiego kuratora oświaty, od ponad 24 lat prowadzi różne formy kształcenia dyrektorów, nauczycieli, pracowników oświaty i nie tylko. Zapisz się już dziś na studia podyplomowe na kierunkach: integracja sensoryczna, pedagog specjalny, przygotowanie pedagogiczne, spektrum autyzmu, oligofrenopedagogika i wiele innych. Ostatnie miejsca czekają właśnie na Ciebie. Oferta edukacyjna na www.cdko.edu.pl.
2: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
3: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Chłynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid e-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Koncesjoner Renault Karasiewicz i Syny, spółka z o.o. zaprasza. Renault Capturska 10.
7: I po reklamie.

0: Jak leci ten numer w Esce, to zawsze kusi, żeby radio pogłośnić. Thomas Gray, to są właśnie niedzielne hity na czasie, a wy wystawiacie noty tej niedzieli. Tak jak na Eurowizji dajecie 12, czy może mniej. No i Tomek pisze na Messengerze Radia Eska, że przed chwilą dawał 5, ale przed chwilą ta nota wzrosła. Dlaczego? Bo żona z kuchni krzyknęła, że się ziemniaki dogotowują. Znamy to uczucie, prawda? Człowiek się czuje, jakby w Totka wygrał. Jeszcze ten piękny zapach. Smacznego wszystkim przed obiadem. Wy też dawajcie znać głosówkami na Messengerze Eski, jaką notę tej niedzieli wystawiacie. 12, może troszkę mniej. Jaka nota i dlaczego? Nagrywajcie się, a za chwilę najnowsze newsy.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
5: A w tobie?
4: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
7: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
10: Play. I po reklamie.
11: Starachowice na czasie.
12: Dawid Bąk, zapraszam coraz bliżej do jubileuszowej 10. Starachowickiej Strzały, imprezy kolarskiej, która już na stałe wpisała się w kalendarz imprez w powiecie starachowickim.
13: Kolarze lubią tu przyjeżdżać z roku na rok, wykorzystywać te piękne okolice Starachowic.
12: Mówi organizator Grzegorz Weiss. Kolarze zmierzą się oczywiście ze słynną ścianą Świśliną, a Starachowicka Strzała 31 maja. Jeszcze przypominajka dla aktywnych. 30 maja w Starychowicach wystartuje maraton pieszy aktywna 50. Uczestnicy pokonają trasę ze Starychowic do Iłże. Więcej na sk.pl.
14: Minęła 14. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Groźny wypadek w Świeradowie-Zdroju. Paralotniarz spadł z dużej wysokości. Ranny trafił do szpitala w Jeleniej Górze, mówi Piotr Bednarek z pogotowia ratunkowego.
15: Jego życiu bezpośrednio nic nie zagraża. Oczywiście jakby sama fizyka upadku z wysokości może dać jeszcze późniejsze obrażenia wewnętrzne.
14: Nie wiadomo jeszcze, jak doszło do upadku. Dwie osoby zginęły, a 40 zostało rannych. To po rosyjskim ataku na Ukrainę. Rosjanie użyli prawie 300 dronów. Ukraińcy odpowiedzieli zmasowanym uderzeniem. Ponad 500 bezzałogowców skierowano m.in. na Moskwę. Jeden z dronów miał uderzyć w pas lotniska Szeremietiewo, co wywołało poważne utrudnienia. Lech Poznań mistrzem polskim. Kolejosz na wyjeździe wygrał z Radomiakiem 3-1. Po końcowym gwizdku kibice ruszyli świętować na ulicach miasta.
16: Lech Poznań zdobył 10. mistrzostwo w historii tego klubu.
17: Mistrz! Kolejosz! Mistrz! Kolejosz!
14: A mistrzowska feta w Poznaniu za tydzień po meczu z Wisłą Płock.
18: A my teraz wystawiamy noty jak na Eurowizji. Oceniamy tę niedzielę. Na ile punktów zasłużyła, Monika?
19: Dzisiejsza niedziela jest 10 na 10, ponieważ mam urodziny.
18: A no to wszystkiego najlepszego. Ale się dobrze urodziny ułożyły, co? Jest niedziela, nie trzeba cukierków do pracy przynosić. Ja zawsze tak najbardziej lubię. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: Aleksandra Stan z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK i niedziela robi się od razu lepsza, prawda?
1: Dzisiejsza niedziela 2 na 10.
0: O, to była Martyna z głosówką na Messengerze Radia SK, bo wy się zamieniliście w jurorów, jak na Eurowizji, wystawiacie noty tej niedzieli. A dlaczego u Martyny 2 na 10? Co się takiego wydarzyło?
1: Wróciłam z urlopu w Polsce na obczyznę. Mam mnóstwo rzeczy do ogarnięcia.
0: Ale to jest 10 na 10, bo pewnie skoro wróciłaś z urlopu w Polsce, urodziny, to pewnie jakieś tam słoiki fajne w walizce są. A poza tym w tej walizce pewnie są jakieś ubrania, których jeszcze nie wykorzystałaś. W sam raz jutro do pracy będą, a walizka to się w tygodniu rozpakuje, więc możesz odpocząć i posłuchać hitów na czasie na poprawę humoru. A jak następnym razem Martyna wrócisz do Polski, do rodziny, to będą na ciebie czekały eskowe gadżety.

0: Damian, Dawid i Tajla w Radiu SK. Dzisiaj wieczorem bardzo wzruszający moment. Kibice na całym świecie będą płakać, zwłaszcza kibice Barcelony, zwłaszcza my Polacy, bo dzisiaj wieczorem pożegnanie Roberta Lewandowskiego w Barcelonie. Barca o 21:15 zagra u siebie z Betisem i to będzie ostatni domowy mecz Barcelony z Robertem Lewandowskim w składzie. I szykuje się wielkie, wzruszające pożegnanie. Robert Lewandowski ma wyjść dzisiaj w pierwszym składzie i w czasie meczu trener go zdejmie, żeby kibice mogli go oklaskiwać i go pożegnać. No bardzo dobrze, że go zdejmie, prawda? No bo skoro Lewy jest teraz na wypowiedzeniu, no to musi wykorzystać zaległy urlop.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
2: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania w Starachowicach zaprasza na studia. Psychologia, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe. Autyzm, oligofrenopedagogika, pedagogika specjalna i wiele innych. Nowość, asystent międzykulturowy. Starachowice, ulica Wigury 18, telefon 888 540 822.
6: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
7: Sherlock Holmes,
8: James Moriarty.
6: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
9: Wyjdziemy stąd. Razem.
6: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
10: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
11: Jakich ludzi?
10: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
11: Ojciec, nie to okno. To tu.
10: Gdzie?
11: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
10: AI? Ajajaj.
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
13: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku Kamiennej zaprasza na bezpłatne kierunki. Technik farmaceutyczny, higienistka stomatologiczna, technik masażysta i wiele innych. Nauka w systemie dziennym i zaocznym oraz profesjonalna kadra i nowocześnie wyposażone pracownie. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku Kamiennej, ulica Legionów 124. Świetne położenie, zaraz przy trasie Starachowice-Skarżysko. Nie czekaj, zapisz się już dziś i zdobądź wymarzony zawód. CKZiU.pl.
14: Już 16 i 17 maja, sobota, niedziela, wielkie targi roślin w Starachowicach. Dwa dni zielonego szaleństwa w hali Mosir przy ulicy Jana Pawła II. Rośliny doniczkowe, ogrodowe, egzotyczne, coś dla każdego. Zapraszamy od 9 do 20. Starachowice rozkwitają.
15: Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych, osiedle Ogrody 17A przez 51 w Ostrowcu, za zgodą świętokrzyskiego kuratora oświaty, od ponad 24 lat prowadzi różne formy kształcenia dyrektorów, nauczycieli, pracowników oświaty i nie tylko. Zapisz się już dziś na studia podyplomowe na kierunkach: integracja sensoryczna, pedagog specjalny, przygotowanie pedagogiczne, spektrum autyzmu, oligofrenopedagogika i wiele innych. Ostatnie miejsca czekają właśnie na Ciebie. Oferta edukacyjna na www.cdko.edu.pl.
16: Vita Centrum Zdrowia Starachowice Borkowskiego 1 świadczy prywatne usługi z zakresu fizjoterapii i rehabilitacji ruchowej. Leczymy schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego, schorzenia urologiczne i uroginekologiczne. Zapisy na miejscu. Vita Centrum Zdrowia Borkowskiego 1 41 275 33 42 lub 41 275 41 42.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Całodobowa stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach zaprasza. Cztery stanowiska do tankowania, w tym LPG, Efekta 98 i olej napędowy oraz paliwo Werwa 98 i Werwa olej napędowy. Zapraszamy do całodobowej myjni bezdotykowej, do całodobowego sklepu na pyszną kawę i gorące przekąski. Przyjedź i zatankuj. Stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach. Czynna 24 na dobę.
19: I po reklamie.

światło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

0: niedziela z hitami na czasie jest 10 na 10, bo można wyluzować, odpocząć przed nowym tygodniem. Iben w Radiu SK. A wy oceniacie tę niedzielę, wystawiacie noty jak jury na Eurowizji. Agnieszka pozdrawia z autobusu miejskiego.
1: U mnie niedziela na szóstkę. Jako, że pracuję dzisiaj 10 godzin, to mam nadzieję, że do wieczora dojdzie do dychy. Za każdą godzinę, w której pasażer mnie nie sprowokuje, nota pójdzie o jedno oczko w górę.
0: Aga, jak wrócisz do domu z automatu, będzie 10 na 10, bo niedziela pracująca oznacza dzień do odbiórki w tygodniu. Dla wszystkich za kółkiem po 15 obiecuję największego fana samochodów wśród artystów. Gips się pojawi.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szukasz stabilnej pracy? Dołącz do zespołu Animex i rozwijaj się w nowoczesnej branży mięsnej spożywczej. Czekają na Ciebie stanowiska pracownik produkcyjny, magazynier, pakowacz, wędliniarz. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie, wdrożenie do pracy i możliwość rozwoju zawodowego. Nie musisz mieć doświadczenia, liczą się chęci i dobra energia. Jeśli chcesz pracować w zgranym zespole i zdobywać nowe umiejętności, aplikuj już dziś. Telefon 784 478 290. E-mail starachowice.rekrutacja@animex.pl lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Krańcowa 4, Starachowice.
2: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
2: ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł.
6: Jak tak, to Allegro.
7: Nowy salon Wiśniowski w Starachowicach już otwarty. Niezawodne bramy, okna, drzwi i ogrodzenia na wyciągnięcie ręki i po sąsiedzku. Planujesz remont lub budowę? Nie czekaj. Skorzystaj z profesjonalnej porady i autoryzowanego montażu. Postaw na certyfikowane produkty Wiśniowski i bezpieczeństwo we wszystkich wymiarach. Zobacz i wypróbuj wybrane modele bram, okien, drzwi i ogrodzeń w nowej ekspozycji. Interplast. Starachowice, ulica Piłsudskiego 11. interplast-okna.pl.
8: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w czterech strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Szczegóły na noepark.pl.
9: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Star Sanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna, precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Star Sanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Star Sanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
10: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
13: Koncesjoner Renault Karasiewicz i Syn, spółka z o.o. zaprasza. Radomka Turska 10.
14: I po reklamie.
15: Minęła 15. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Trwa ustalanie przyczyny śmiertelnego wypadku w Turku. Nad ranem na osiedlu Wyzwolenia samochód potrącił 19-latkę. Za kierownicą siedział 29-letni mężczyzna, mówi Karolina Gmach z policji.
16: W wyniku zdarzenia kobieta doznała ciężkich obrażeń ciała. Pomimo podjętej pomocy medycznej jej życia nie udało się uratować.
15: Na miejscu został również zabezpieczony monitoring. 3 osoby zginęły, a 5 zostało ciężko rannych. To po tragicznym wypadku w Kalifornii. Kierowca wjechał w grupę pieszych. Policja ustala teraz, kim był i co doprowadziło do tragedii. Chcą rewanżu za zeszłoroczną porażkę. Siatkarze Aluronu CMC Warty Zawiercie po raz drugi z rzędu zagrają dziś w finale Ligi Mistrzów. W Turynie ich rywalem znów będzie włoska Perugia. Emocje przed meczem tonuje jednak przyjmujący Bartosz Kwolek.
17: Myślę, że zagrać trzeba swoje z chłodną głową i wciągnąć bardziej ich w naszą grę niż oni. Niech nie wciągają nas.
15: Finał Ligi Mistrzów o 20.30, a wcześniej o 17.00 mecz o trzecie miejsce. TGE Projekt Warszawa o brąz zagra z tureckim Ziratem.
18: I tak już teraz jest powód do świętowania, słuchajcie, bo wśród czterech najlepszych drużyn świata są dwie polskie. No, w siatkówce zdecydowanie lepiej nam idzie niż na Eurowizji i tego się trzymajmy. A my gramy dalej hity na czasie. Tak w sam raz na niedzielne popołudnie Dawid Podsiadło. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Polska Starachowice.

0: Rihanna z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK, a ja powiem coś kontrowersyjnego. Jak to dobrze, że jutro poniedziałek, bo ktoś z was tuż po obudzeniu dostanie taką wiadomość. Lecicie z nami na odlot ściśle tajny! Takie rzeczy tylko w Radiu SK. Jutro możecie się dowiedzieć, że w ostatni weekend maja lecicie z nami, no właśnie nie wiadomo gdzie. W jakieś tajemnicze miejsce. Cel waszej podróży będzie jasny dopiero na samym lotnisku przed wylotem. To jest odlot ściśle tajny w Radiu SK. Zabieramy was na weekend za granicę. Wiadomo, że to jest ciepłe miejsce, bo trzeba zabrać strój kąpielowy. No i jest jeszcze jedna podpowiedź naszego kapitana.
1: Z tej strony kapitan. W mieście, do którego lecicie, poczujecie się bardzo młodo.
0: Jeśli chcecie odmłodnieć, odebrać sobie parę lat, no to zgłaszajcie się do odlotu ściśle tajnego, bo już jutro ktoś z was dostanie podwójne zaproszenie na lot i na naszą przygodę na cały weekend za granicą. Zgłoszenia są darmowe, przyjmujemy je tylko w eskowej aplikacji na smartfony. Musicie po prostu udowodnić, że potraficie odlecieć razem z Radiem SK. A teraz odpoczywamy dalej w niedzielne popołudnie, to Joe.

Junior Caldera i Saphiris Baxter z hitem zawsze na czasie w Radiu SK. Teraz trzymajcie się mocno, bo słuchajcie, teraz mam gorącą polityczną informację, bardzo poważną. Prezydent Karol Nawrocki zaadoptował niedźwiedzia. Ostatnio prezydent pojechał z wizytą do Rumunii i tak symbolicznie adoptował niedźwiedzia

0: z rumuńskiego ośrodka i dał mu imię Batyr. Możemy sobie tylko wyobrazić, jak wyglądały negocjacje przed adopcją takiego misia, prawda? No, jak w typowym polskim domu, gdy trzeba podjąć decyzję o adopcji zwierzęcia, prawda? Dobra, spoko, możemy go wziąć, ale ja po nim sprzątał nie będę i to wy rano z nim wychodzicie na spacery.
1: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
4: Oszczędzam.
3: O, a ile?
4: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
5: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Kaufland jest fresh, fresh.
9: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
10: Kto zwalcza ból? Kto?
11: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
12: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
13: Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł.
14: Jak tak, to Allegro.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
17: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
16: Pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
17: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
16: O, pyszna zapiekanka.
17: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
16: To rozumiem.
17: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
18: I po reklamie.

0: Wszystkie hity zaczynają się w Este, to nowy Sombr, a tymczasem wychodzą na jaw szczegóły odejścia Roberta Lewandowskiego z Barcelony. Jak wiecie, wczoraj światem wstrząsnęła informacja, że Lewy nie przedłuży kontraktu z Barceloną i że odchodzi. Na razie nie wiadomo gdzie, ale wiadomo dlaczego. Podobno Barcelona nie była w stanie zagwarantować Lewandowskiemu regularnej gry w pierwszym składzie i Lewandowski się na to nie zgodził, bo on chce grać częściej. Co jest trochę zaskakujące, prawda? No bo wyobraźcie sobie, jakby was szef wezwał na rozmowę i powiedział tak: Robercie, od teraz będziesz pracował mniej i częściej patrzył, jak męczą się inni. On chyba musi kochać swoją pracę.
1: Radio SK. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: na mediaexpert.pl?
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
8: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
6: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
9: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
10: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
11: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
10: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
12: Ten zabójca nie popełnia błędów.
10: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
13: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
14: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
15: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
16: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
17: Jak tak? To Allegro.
18: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
19: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
20: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
21: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
22: Play.
23: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Star Sanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna, precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Star Sanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Star Sanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
24: To będzie ostatnia reklama.
25: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
26: I po reklamie. Starachowice na czasie.
27: Dawid Bąk, zapraszam. Ruszył sezon w jednym z największych parków rozrywki w Świętokrzyskiem. Mowa o parku na Skarżyskiej Bernatce, który słynie z posiadania największego dmuchańca na świecie.
28: Nasz dmuchaniec ma rekord Guinnessa jako największy statek na świecie. 90 metrów długości, 22 metry szerokości i w największym punkcie 14 metrów wysokości.
27: Mówi właściciel obiektu Hubert Olejarz. W tym roku Noe Park przygotował nowe niespodzianki. Detale na SKPL. A w Heliosie mamy dwie świeżynki familijne. To Drzewo Magii oraz Kurozając i Świątynia Świstaka. Są też Diabeł Ubiera się w Prady 2, Mortal Kombat 2 i Michael.
0: Zbliża się 16. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Zaczynamy od utrudnień na Krajowej 17. Między Zamościem a Krasnym Stawem w miejscowości Chomęciska Małe dachował samochód. Jedna osoba została ranna. Ruch odbywa się wahadłowo. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze co najmniej pół godziny. Polka ranna w ataku w Modenie jest w stanie krytycznym i przebywa w szpitalu, podają włoskie media. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem w centrum miasta. 31-latek wjechał autem w tłum, a potem miał atakować ludzi nożem. 4 z 8 rannych to członkowie polskiej rodziny, przekazały lokalne władze. A wśród poszkodowanych są też ciężko ranni obywatele Niemiec i Włoch. Mężczyzna został aresztowany i odmawia składania wyjaśnień. To mieszkaniec Włoch, który pochodzi z rodziny imigrantów z Maroka. Krzyczcie głośniej niż kiedykolwiek. Tak do kibiców apelował Robert Lewandowski przed ostatnim meczem. Dziś o 21.15 Lewy zagra swoje pożegnalne spotkanie na Camp Nou w barwach Barcelony. Po 4 sezonach napastnik odchodzi z klubu. Hiszpańskie media podają, że Polak zacznie w pierwszym składzie, a potem zostanie zmieniony, tak aby kibice mogli pożegnać go owacją.
1: Naprawdę warto zostać w tej godzinie z Radiem SK, bo tu się zaczynają wszystkie hity. I zagram hit, który od wczoraj nuci cała Europa. Hit, którym Bułgaria wygrała Eurowizję. Dara i Bangaranga. Już w tej godzinie na antenie SK. Obiecuję, że wam też to wejdzie do głowy, bo to naprawdę fajnie buja. Łukasz Zduńczyk, polecam się. Ale wcześniej hit, który nuci cały świat po festiwalu Coachella w USA. Justin Bieber i Nicki Minaj. To jest

Teddy Swims w Radiu SK. To są niedzielne hity na czasie. Ile? To była moja reakcja na informację, którą przed chwilą trafiłem. Świat zyskał nowych miliarderów, słuchajcie. Są kosmicznie bogate osoby na pokładzie. Były piłkarz David Beckham i jego żona Victoria dołączyli do najbogatszych ludzi świata, bo ich majątek właśnie przekroczył 1 100 000 000 funtów. W ciągu ostatniego roku zarobili 685 milionów. Czyli słuchajcie, David Beckham to prawdopodobnie jeden z niewielu facetów na tym świecie, który nie pyta żony, a po co ci taka sukienka, nie możesz pójść w starej?

0: Rita Ora w Radiu SK. To są hity na czasie. A teraz mam dla was numer, którego aktualnie słucha cała Europa.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Z Radiem SK nie przegapicie żadnej nowości, żadnego hiciora. Dlatego już teraz na naszej antenie numer, z którym Bułgaria wygrała wczoraj Eurowizję. To Dara i Bangaranga. Bangaranga to oznacza, jak sama Dara mówi, moment, w którym wybierasz miłość zamiast strachu. To oznacza po prostu dobry imprezkowy numer, którego się słucha albo głośno, albo wcale. Dara i Bangaranga, już teraz w SC.

0: Sylwia Grzeszczak, tak łagodnie dla ucha na niedzielne popołudnie. Z nią można odpocząć. To jest Radio SK, to są hity na czasie, a już dzisiaj wielkie siatkarskie emocje. Kibicujemy polskim drużynom, bo już za niecałe pół godziny PGE Projekt Warszawa zagra o brąz siatkarskiej Ligi Mistrzów. O 17 zmierzy się z Ziratem Bankas i Ankara, a potem o 20.30 wielka walka Aluronu z CMC Warty Zawiercie z Perugią o złoto siatkarskiej Ligi Mistrzów. Także kibicujemy mocno. I istnieje spora szansa, że poprawi nam się humor po wczorajszej Eurowizji.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radio SK.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
3: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
1: Autopromocja.
5: Reklama.

Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji

0: sklepach i na euro.com.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
5: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
7: A właśnie, że pasuje.
8: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
9: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
10: Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania w Starachowicach zaprasza na studia. Psychologia, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe. Autyzm, oligofrenopedagogika, pedagogika specjalna i wiele innych. Nowość, asystent międzykulturowy. Starachowice, ulica Wigury 18, telefon 888 540 822. Całodobowa stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach zaprasza. 4 stanowiska do tankowania, w tym LPG, Efekta 98 i olej napędowy oraz paliwo Werwa 98 i Werwa olej napędowy. Zapraszamy do całodobowej myjni bezdotykowej, do całodobowego sklepu na pyszną kawę i gorące przekąski. Przyjedź i zatankuj. Stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach. Czynna 24 na dobę.
11: Już 16 i 17 maja, sobota, niedziela, wielkie targi roślin w Starachowicach. Dwa dni zielonego szaleństwa w hali Mosir przy ulicy Jana Pawła II. Rośliny doniczkowe, ogrodowe, egzotyczne, coś dla każdego. Zapraszamy od 9 do 20. Starachowice rozkwitają.
12: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w 4 strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Szczegóły na noepark.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Star Sanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna, precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Star Sanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Star Sanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
15: I po reklamie.

0: grupę Einot w Radiu SK. To są niedzielne hity na czasie, a ja nam wynalazłem właśnie sposób na powiększenie sobie mózgu bez operacji plastycznych, sposób w 100% naturalny. Nazywa się cisza, słuchajcie. Podobno 2 godziny ciszy dziennie sprawiają, że mózg się regeneruje i pojawiają się nowe komórki mózgowe. Także słuchajcie, mam przesłanie dla wszystkich naszych domowników na niedzielne popołudnie. Uwaga!
1: Cisza! Cisza! Cicho!
0: Ale my w Radiu SK załatwiamy hity, które dobrze do ciszy pasują. Po 17:00 numer 1 gorącej 20 od męskiego grania.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
3: Autopromocja.
4: Legenda.
5: Powróciła.
2: W Radiu SK. W każdy piątek od 20:00. Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
5: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
6: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
5: SK Live Release już w piątek po 20:00.
2: I przez cały czas w naszej SK-owej apce.
3: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4.

0: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
1: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
0: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
2: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
3: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
4: O.
3: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
5: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
6: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chips Lays? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitae każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitae.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
12: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
13: Firma Starsanduo w Starachowicach poszukuje pracowników na stanowiska. Specjalista do spraw mediów społecznościowych. Handlowiec z branży automotive. Specjalista do spraw marketingu. Blacharz, spawacz, mechanik hydrauliki siłowej. Technolog produkcji, lakiernik samochodowy. Prosimy o dostarczenie CV na adres Starsanduo, ulica Krańcowa 4 w Starachowicach lub przesłanie dokumentów drogą elektroniczną na adres biuro@starsanduo.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Chynu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda. Lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
16: Koncesjoner Renault Karasiewicz i syn. Spółka ZOO zaprasza. Renault Capturska 10.
17: I po reklamie.
18: Minęła 17. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Niebezpiecznie w Tatrach i na Podhalu. To przez intensywne opady śniegu i deszczu. W regionie rośnie też zagrożenie hydrologiczne. O szczegółach Dominika Baraniec.
19: W ciągu minionej doby na Kali Gąsienicowej spadło 60 mm deszczu. Skutkiem intensywnych opadów jest wzrost poziomu wody w potokach. Kiepska sytuacja jest też na rzekach Podhala. Na Białce w Łysej Polanie poziom wody zbliża się do stanu ostrzegawczego.
18: A jak podają synoptycy, dziś w nocy w Tatrach znów ma padać deszcz i śnieg. Przed nami Kopernikus Festiwal w Krakowie. Będą wieczorne obserwacje nieba i liczne wykłady. Do Krakowa przyjadą naukowcy z całego świata. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. A właśnie teraz powinien rozpoczynać się mecz o trzecie miejsce siatkarskiej Ligi Mistrzów. PGE Projekt Warszawa o brązowy medal gra z tureckim Ziratem. Zespoły już spotkały się na parkiecie w sezonie 2021-2022. Wtedy oba mecze wygrał turecki zespół. A przypomnijmy, w jego składzie gra teraz Tomasz Fornal. O 20.30 o złoto z włoską Perugią zagra Aluron CMC Warta Zawiercie.
20: 17 maja w kalendarzu, a w Tatrach śnieg. Słuchajcie, przed chwilą mi się wyświetlił filmik na Facebooku z hali gąsienicowej. Ktoś normalnie bałwana tam ulepił. Ale spokojnie, my w Radiu SK odczarowujemy rzeczywistość, ustalamy kurs na lato. Zaraz będzie letnia bletka. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: Rudy Mentali Khalid, to za nami w Radiu SK, a za chwilę PZ Matajka z bałagane Plan B. Mata, który zagrał dwa koncerty na PGE Narodowym w Warszawie. W piątek wykonał największe hiciory w karierze. Wczoraj na zakończenie trasy koncertowej były nowe materiały z nowej płyty. Nie zabrakło gości. W piątek na przykład Roxy Węgiel, Maryla Rodowicz, White. Wczoraj BDOES, który wykonał Disneraka. Była też Doda, był też Kizo. Wielu gości, wielkie widowisko. Jeśli przegapiliście, wpadajcie na Instagrama Radia SK. Mamy nagrania, ale my też nie znosimy próżni. Skoro koncerty Maty na Narodowym przeszły do historii, czas na kolejne fajne wydarzenia. Już w najbliższy piątek i sobotę Taco Hemingway zagra koncerty na PGE Narodowym w Warszawie. Ja wam powiem tylko tyle. Warto słuchać Radia SK, bo tu się zaczynają najlepsze koncerty.
1: Reklama. Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
2: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści pięcioro suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych, osiedle Ogrody 17A przez 51 w Ostrowcu, za zgodą świętokrzyskiego kuratora oświaty od ponad 24 lat prowadzi różne formy kształcenia dyrektorów, nauczycieli, pracowników oświaty i nie tylko. Zapisz się już dziś na studia podyplomowe na kierunkach: integracja sensoryczna, pedagog specjalny, przygotowanie pedagogiczne, spektrum autyzmu, oligofrenopedagogika i wiele innych. Ostatnie miejsca czekają właśnie na ciebie. Oferta edukacyjna na www.cdko.edu.pl.
9: Nowy salon Wiśniowski w Starachowicach już otwarty. Niezawodne bramy, okna, drzwi i ogrodzenia na wyciągnięcie ręki i po sąsiedzku. Planujesz remont lub budowę? Nie czekaj. Skorzystaj z profesjonalnej porady i autoryzowanego montażu. Postaw na certyfikowane produkty Wiśniowski i bezpieczeństwo we wszystkich wymiarach. Zobacz i wypróbuj wybrane modele bram, okien, drzwi i ogrodzeń w nowej ekspozycji. Interplast. Starachowice, ulica Piłsudskiego 11. interplast-okna.pl.
10: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Star Sanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna, precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Star Sanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Star Sanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Marzysz o pięknej, gładkiej, zdrowej skórze? Klinika Kosmetologii Skin Glow Clinic zaprasza na nowoczesną depilację laserową z wykorzystaniem najnowszych technologii i profesjonalnych urządzeń. Oferujemy również zabiegi odmładzające, lifting powiek oraz redukcję zmarszczek, blizn i trądziku. Odwiedź Skin Glow Clinic w Starachowicach przy ulicy Armii Krajowej 30, budynek Skalna House, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów wizytę już dziś 519 700 777. Więcej informacji znajdziesz na www.skinglowclinic.pl.
13: I po reklamie.

Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Jazzy w Radiu SK. Myślę, że ten numer też warto spakować na odlot ściśle tajny. Dobry imprezkowy. Tak samo jak warto spakować kostium kąpielowy, bo na pewno tam będzie ciepło. Tam, gdzie lecimy. Odlot ściśle tajny na antenie Radia SK powrócił. Zabieramy Was za granicę, na weekend, w ciepłe miejsce. Ale to tajemnica, gdzie lecimy. To jest jedna wielka niespodzianka. Dowiecie się dopiero przed odlotem. Ola już sobie załatwiła zaproszenie.
1: Lecisz ze swoim facetem na odlot ściśle tajny!
2: Serce mi się trzęsie, po prostu jestem przeszczęśliwa.
0: Jeżeli też chcecie drżeć z radości i polecieć z Radiem SK w nieznane, no to się zgłaszajcie. Zgłoszenia są darmowe w naszej SK-owej aplikacji na smartfony. Tam musicie nam udowodnić, że potraficie odlecieć i musicie potwierdzić to zdjęciem. Polecam się zgłosić, bo już jutro rano ktoś z Was dostanie podwójne zaproszenie na odlot ściśle tajny. A w Radiu SK za chwilę najnowsze newsy. Sprawdzimy, jak tam PGE Projekt Warszawa radzi sobie w walce o brąz siatkarskiej Ligi Mistrzów.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: to promocja.
1: Legenda powróciła
2: w Radiu SK w każdy piątek od 20.
3: SK Remix.
2: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni.
1: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Remix już w piątek po 20:00. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
6: A w tobie?
5: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
9: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
10: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
11: A właśnie, że pasuje.
12: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
13: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
14: Marletto, Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na długo.

0: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
1: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
2: Play. Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w czterech strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Szczegóły na noepark.pl.
3: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
6: Jakich ludzi?
5: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
6: Ojciec, nie to okno. To tu.
5: Gdzie?
6: To tu na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
5: I to tu?
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu. I po reklamie.
8: Starachowice na czasie.
9: Dawid Bąk, zapraszam. Driftingowa wiosna oficjalnie startuje w regionie świętokrzyskim. 28 maja Tor Kielce ugości zawodników i kibiców podczas wielkiego otwarcia sezonu Drift Open 2026. Organizatorzy potwierdzają udział międzynarodowej obsady zawodników, co zagwarantuje najwyższy poziom sportowej rywalizacji. Cały plan znajdziecie na sk.pl. A w Europejskim Centrum Bajki szykuje się bajkowe wydarzenie. 7 czerwca ulicami Pacanowa przejdzie korowód, na którym zaprasza sam Koziołek Matołek.
10: Przebierzcie się za bohaterów ulubionych bajek i zaprezentujcie się na mecie korowodu w krótkiej, kreatywnej formie.
9: To 7 czerwca w Pacanowie.
11: Zbliża się 18. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Tylko do środy przedsiębiorcy mogą rozliczyć w ZUS składkę zdrowotną za ubiegły rok. Jeśli okaże się, że zapłacili za dużo albo za mało, będą musieli podjąć kolejne kroki, mówi rzeczniczka lubelskiego ZUS-u Małgorzata Korba.
12: Jeżeli w takim rocznym rozliczeniu okazało się, że przedsiębiorca zapłacił zbyt wysoką składkę zdrowotną, to będzie mu przysługiwał zwrot.
11: A o ten zwrot może wystąpić do ZUS-u do 1 czerwca. W tym tygodniu do pracy mają wrócić przedszkola w Gorzowie i Nowinach Wielkich w Lubuskiem. Placówki były zamknięte po wykryciu 33 przypadków salmonelli. Źródła zakażenia nadal nie są znane. Odchodzę z poczuciem, że misja została wykonana. 4 sezony, 3 mistrzostwa. Tak o swoim odejściu po 4 latach z Barcelony mówi Robert Lewandowski. Dziś o 21.15 Lewy zagra swoje pożegnalne spotkanie na Camp Nou. W barwach klubu rozegrał 191 meczów, strzelił 119 goli i miał 24 asysty. Według nieoficjalnych informacji Lewandowski może trafić do Arabii Saudyjskiej. Otrzymał też ofertę z USA i Włoch.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Kto zwalcza ból? Kto?
4: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
6: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bio portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: Chcecie wygrywać więcej?
8: Tak!
7: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
8: Ale to kręci!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania w Starachowicach zaprasza na studia. Psychologia, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe. Autyzm, oligofrenopedagogika, pedagogika specjalna i wiele innych. Nowość, asystent międzykulturowy. Starachowice, ulica Wigury 18, telefon 888 540 822. Całodobowa stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach zaprasza. 4 stanowiska do tankowania, w tym LPG, efekta 98 i olej napędowy oraz paliwo werwa 98 i werwa olej napędowy. Zapraszamy do całodobowej myjni bezdotykowej, do całodobowego sklepu na pyszną kawę i gorące przekąski. Przyjedź i zatankuj. Stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach. Czynna 24 na dobę.
10: Już 16 i 17 maja, sobota, niedziela, wielkie targi roślin w Starachowicach. Dwa dni zielonego szaleństwa w hali Mosir przy ulicy Jana Pawła II. Rośliny doniczkowe, ogrodowe, egzotyczne, coś dla każdego. Zapraszamy od 9 do 20. Starachowice rozkwitają.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
13: Też AI. Na Otomoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
14: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
15: I po reklamie.

0: Cars. Reklama.
1: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
2: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
3: Sherlock Holmes.
4: James Moriarty.
2: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
5: Wyjdziemy stąd. Razem.
2: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
7: W ten weekend. Pulsie 2. Każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
11: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
12: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
13: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
14: A właśnie, że pasuje.
15: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
16: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
19: Jakich ludzi?
18: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
19: Ojciec, nie to okno. To tu.
18: Gdzie?
19: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
18: AI? Ajajaj.
20: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
21: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Tako Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Firma Stars & Duo w Starachowicach poszukuje pracowników na stanowiska. Specjalista do spraw mediów społecznościowych. Handlowiec z branży automotive. Specjalista do spraw marketingu. Blacharz, spawacz, mechanik hydrauliki siłowej. Technolog produkcji, lakiernik samochodowy. Prosimy o dostarczenie CV na adres Stars & Duo, ulica Krańcowa 4 w Starachowicach lub przesłanie dokumentów drogą elektroniczną na adres biuro@starsandduo.pl.
4: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
4: I po reklamie.

0: Podcast Arachowice News.
1: Neopark, jeden z największych parków rozrywki w regionie świętokrzyskim, inauguruje nowy sezon. Neopark, który znajduje się na osiedlu Bernatka w Skarżysku-Kamiennej, słynie z posiadania największego dmuchańca na świecie. Z właścicielem obiektu, Hubertem Olejarzem, rozmawiał Bartosz Manicz.
2: Jesteśmy w skarżyskim Neoparku. Hubert Olejarz, czyli właściciel obiektu, jest z nami. Będziemy opowiadali krótko o tym, co będzie się działo i co nowego pojawiło się w jednym z największych parków rozrywki w Świętokrzyskiem. Witam, panie Hubercie.
3: Dzień dobry, witam.
2: Nowości w Neoparku, bo to na pewno wszystkich interesuje, szczególnie tych najmłodszych.
3: Z nowości na ten sezon przygotowaliśmy dla was zjeżdżalnię pontonową, bardzo fajną, bardzo atrakcyjną. Łódki na wodzie, mini samochodziki oraz mamy już teraz pełną swoją gastronomię.
2: Będzie można i zjeść, i wypocząć, i pośmigać na pontonach?
3: To jest sucha zjeżdżalnia, ale z takiej górki na pontonach.
2: Okej, to teraz przypominamy jeszcze całość obiektu, Neopark, czyli tym się chwalicie. Największy dmuchaniec w całej Polsce i na całym świecie?
3: Nasz dmuchaniec ma rekord Guinnessa jako największy statek na świecie.
2: A jego wymiary z pamięci da się powiedzieć, czy nie da rady?
3: 90 metrów długości, 22 metry szerokości i w największym punkcie 14 metrów wysokości.
2: Neopark to też żywioły. Na czym opieracie tą przygodę, którą mogą tutaj przeżyć ci młodzi ludzie?
3: Cała przygoda związana jest z żywiołami, czyli z naszymi żywiołami, czyli z żywiołami natury. Pierwszy żywioł, do którego wchodzimy, to jest żywioł wody. Tutaj są przygotowane atrakcje związane z tym żywiołem, czyli place zabaw, karuzele wodne, karuzele ośmiornica, które nawiązują do tematyki wodnej. Kolejnym żywiołem jest powietrze, strefa powietrza. W strefie powietrza znajdują się parki linowe, karuzele łańcuchowe i zjeżdżalnia pontonowa. Następną strefą jest strefa ziemia, związana z żywiołem ziemi. W tej strefie znajduje się mini zoo, znajduje się roller coaster, znajdują się mini kolejki oraz dmuchańce. Ostatnią strefą, do której wchodzimy, jest strefa słońca. Tam również wszystkie atrakcje nawiązują do żywiołu słońca.
2: Zatrzymamy się jeszcze przy tej jednej ze stref, mini zoo. Czy jakieś nowe zwierzaki tam się pojawiły, czy i jakie zwierzaki w ogóle w mini zoo będziemy mogli zobaczyć?
3: W mini zoo mamy dużo nowych zwierzaków, które nam się pokociły, porodziły już w tym sezonie. Mamy alpaki, mamy kozy, mamy owce, mamy lemury, mamy strusie i mamy pawie.
2: Jakbyśmy mieli generalnie powiedzieć, dla kogo jest Neopark, kto może do niego przyjść, w jakim wieku najlepiej się będziemy tutaj je bawili, czy to jest dla całej rodziny najlepsza rozrywka w Świętokrzyskiem?
3: To jest rozrywka dla całej rodziny. Dorośli też na pewno znajdą jakieś ciekawe swoje atrakcje. Jest przystosowany dla całych rodzin z dziećmi w różnych grupach wiekowych, więc każdy znajdzie coś dla siebie łącznie z dorosłymi.
2: Tutaj wiadomo, że miejsce jest zlokalizowane na Skarżyskiej Bernatce. A jak najłatwiej do was dojechać? Przygotowujecie też nowy sezon, jest tutaj jeszcze troszkę prac początkowych, ten parking wystarczy, bo czasami wiadomo, jak wygląda sytuacja pod parkami rozrywki.
3: Mamy nowy, duży parking, właśnie jest na ukończeniu, to jest duży parking po drugiej stronie terenu, tam powinno około 500 samochodów się zmieścić.
2: Jak do was dojechać?
3: Bezpośrednio z drogi ekspresowej jest 7, jest zjazd prosto do parku jest 500 metrów z głównego zjazdu na Skarżysko z drogi ekspresowej.
2: Wiem, że prac pewnie przed sezonem jest dużo, wszyscy liczą na dobrą pogodę, na to, że będzie ładnie, słonecznie, bo wtedy parki i rozrywki pękają w szwach. No i w takiej szybkiej rozmowie człowiek, który tutaj jest 24 godziny na dobę, może o wielu rzeczach zapomnieć. Czy coś sobie jeszcze, Hubercie, przypominasz, o czym warto by było wspomnieć? Może jakaś nowość, może jakaś nowa rzeźba, może jakiś nowy element, który jest szczególny i który jeszcze nie miał premiery w tamtym roku?
3: Jest sporo nowych figur, ale tutaj już zostawiamy taką nutkę ciekawości, zapraszamy, żeby zobaczyć i obejrzeć.
2: Neopark Bernatka, Skarżysko-Kamienna, będziemy o tym pisać, będziemy o tym mówić, no i przyjedziemy tutaj prawdopodobnie z patrolem SK Summer City.
0: SK Starachowice News.
1: Koniec podziałów i powrót wspólnego zlotu. Jest porozumienie między powiatem starachowickim a stowarzyszeniem dotyczące organizacji zlotu pojazdów zabytkowych Legenda Stara, mówi starosta Piotr Babicki.
4: Dzisiaj spotykamy się z przedstawicielami zarządu powiatu i zarządu stowarzyszenia Legenda Stara. Spotykamy się po to, aby poinformować Państwa o tym, jak realizowana będzie 12. Legenda Stara, 12. zlot pojazdów zabytkowych w naszym powiecie w tym roku. A będzie to w następujący sposób. Doszliśmy do porozumienia i ogłosiliśmy jako powiat starachowicki konkurs na realizację zadania publicznego. Konkurs dedykowany właśnie organizacji 12 Legendy Stara. I do tego konkursu przystąpiło Stowarzyszenie Legenda Stara, które w tym roku będzie realizatorem i głównym organizatorem naszej legendy, naszej wspólnej Legendy Stara. To bardzo ważne, przynajmniej z naszej perspektywy, myślę, że z perspektywy mieszkańców powiatu starachowickiego i wszystkich tutaj zebranych, żeby ta legenda trwała, żeby się rozwijała i żeby pamiętać o tej kolebce motoryzacji, która w naszym powiecie jest absolutną perłą, żeby pamiętać o miłośnikach, o tych, którzy dzisiaj samochodami star i innymi zabytkowymi samochodami przemierzają trasy nie tylko naszego kraju, ale i w wielu, wielu miejscach świata. No i żeby tworzyć i pielęgnować dalej

sprawach porozumieć. Mam nadzieję, że dzięki współpracy z powiatem, wsparciu także finansowym powiatu, będziemy mogli zrealizować jeszcze lepszą imprezę niż dotychczas się udawało, bo z naszej strony deklarujemy ogromne zaangażowanie Stowarzyszenia Legenda Stara, które zrzesza miłośników motoryzacji, miłośników Starów. Nie jest tajemnicą, dzisiaj przed wejściem do budynku starałem się zweryfikować, ile Starów jest w posiadaniu członków stowarzyszenia. Okazało się, że jest ich już prawie 40. W związku z tym jest to pokaźna liczba, kolejne prace trwają. Perełki pokażemy w tym roku podczas organizacji 12. edycji zlotu. Będą to absolutne perełki, proszę Państwa, samochody, które przed laty gdzieś w czeluściach historii zaginęły. Myślę tutaj o ciągnikach Starce 200, które pamiętamy z wyścigów na Hungaroring, na Węgrzech czy w Turku w Finlandii. I o dziwo, te ciągniki były dwa i dwie repliki budują członkowie stowarzyszenia. Myślę, że być może obydwie, a na pewno jedna, wyjedzie już na tegoroczną legendę. Powstają repliki samochodów legendarnych, które nie pojechały na Dakar w roku 1989. Jedna z nich troszeczkę może zwariowana replika, bo z podwójną kabiną, a nie z pojedynczą, jak to wtedy było, stoi dzisiaj przed starostwem. Druga w kolorze niebiesko-białym będzie za 8 tygodni gotowa i też będziemy ją testować tak, aby można było wziąć udział w tegorocznej edycji zlotu. I myślę, że w tym momencie też kilka słów o planach, bo te plany finansowe wynikają z umowy i pewnie pan starosta też o tym jeszcze powie. Natomiast ja chcę powiedzieć, iż legenda startuje 18 sierpnia. Startujemy z północy kraju, chcemy wyjechać z Gdańska. Pojawimy się w Tczewie, Ciechanowie i dalej zawieszę głos, bo są dwie koncepcje i nie będę ich na razie zdradzał. Obydwie bardzo atrakcyjne, pracujemy jeszcze nad tym, jak poprowadzić ścieżki konwoju Stara, który poprzedza starachowicki finał. Zobaczymy, jakie ustalenia ostatecznie zapadną. Odwiedzimy na pewno cztery miasta. Jak zawsze, myślę, mieszkańcy tych miast przyjmą nas z otwartymi rękoma, będą podziwiać samochody jadące w konwoju, będą rozmawiać z kierowcami, a chcę powiedzieć, że na trasie konwoju pojawia się tysiące ludzi, plus relacje w mediach, to są już dziesiątki, a czasem setki tysięcy. Są posty wśród Państwa, autorzy tych postów, które przekroczyły chyba milion odsłon, co zdarza się chyba rzadko w naszym środowisku, więc impreza ma swój zasięg i warto ją wykorzystać w promocji powiatu. Finał tradycyjnie na terenie powiatu starachowickiego z udziałem oczywiście Starachowic. Chcielibyśmy być w Muzeum Przyrody i Techniki. Tu mamy pewną zagadkę związaną z remontem, której jeszcze nie rozstrzygnęliśmy, ale na pewno w Starachowicach legenda będzie. Będziemy też w Brodach, Mircu, będziemy wykorzystywać wszystkie atrakcje, które są możliwe do wkomponowania w przebieg imprezy. Będziemy też obecni, tak jak w roku ubiegłym, za oceanem. W roku ubiegłym 19 pojazdów dokładnie pojechało w dwóch miejscach, w Stanach Zjednoczonych, w Chicago, 12, 7 w Nowym Jorku. Koledzy z klubów auta PRL-u mają też stary. W Chicago jest dwa stary, w Nowym Jorku jest Pożarnik 244. Deklarują udział. Ja wczoraj czy przedwczoraj cieszyłem się jak dziecko, jak widziałem stara, który jechał w ubiegłorocznej legendzie w Chicago, a we wtorek, 2 maja, przepraszam, jechał w paradzie w Chicago, oklejony naszą nalepką Legenda Stara. Ta promocja zwrotna też jest ważna, bo dziesiątki ludzi czy tysiące ludzi ogląda też te relacje. Podobnie było z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, gdzie relacje Chicago w zasadzie cały czas odbywały się z samochodem z napisem Legenda Stara w tle. Jeśli były połączenia, to na ogół tak to wyglądało. Proszę Państwa, to tyle, jeśli chodzi o te wstępne zapowiedzi. Co dwa tygodnie zamierzamy informować Państwa o nowościach. Wśród tych nowości będzie oczywiście nowe logo

0: Tegorocznej edycji będzie nowa muzyczna, muzyczny pokaz, czy przekaz muzyczny, piosenka nowa legendy stara. Myślę, że się przyjmie. Chcielibyśmy ją zapromować niebawem. Pamiętamy oczywiście o Januszu Wewińskim i o starym starze, ale chcielibyśmy troszkę nowości też wdrożyć i ten nowy utwór się pojawi. On opowiada o legendzie stara i o zwrocie. To nie taki, że to właśnie historia robi chaos. Samochody stare są dość głośne, a nam zależy na tym, żeby właśnie ta historia zaistniała w przekazie, wszędzie tam, gdzie legenda stara się pojawi. Szczegółowe informacje będą na naszej stronie, na naszym profilu. Będziemy, myślę, jeszcze się spotykać z Państwem i przekażemy te informacje także osobiście. Start zapisów planujemy 15 lipca, tradycyjnie. Myślę, że jak co roku miejsc tam zabraknie, bo zakładamy z uwagi na pojemność parkingu, że niestety powyżej 150 pojazdów nie możemy przyjąć, bo po prostu te parkingi tyle ciężarówek nie mieszczą. To tyle z mojej strony. Jeszcze raz dziękuję za zaproszenie.
1: Bardzo dziękuję. Poruszył Pan jeszcze kwestię finansową. To ta umowa miała opiewa na kwotę 30 tysięcy złotych, czyli taką wartość, jaką w konkursie zaproponowaliśmy, więc jest to podjęcie ze strony stowarzyszenia tego wyzwania, choć wartość całej umowy zadeklarowana, jeśli chodzi o wkład własny stowarzyszenia, to dodatkowe 20 tysięcy złotych w ramach tej umowy również do realizacji.
2: Rozwiązanie, które przyjęliśmy w tym roku, jest wręcz modelowym rozwiązaniem. Zadanie, które przez wiele lat było realizowane przez starostwo, no, trafiło na moment, w którym może go zrealizować stowarzyszenie. Stowarzyszenie, które nam gwarantuje jakość niewątpliwie realizacji tego zadania. Bo jak Państwo doskonale wiedzą, no, mamy tu głównie miłośników i znawców tego tematu. Więc to jest dla nas gwarancja, że to zadanie będzie zrobione na bardzo dobrym poziomie. Sam sposób realizacji, że nie robi to bezpośrednio starostwo, ale robi to starostwo, właśnie przekazuje to zadanie do realizacji, do stowarzyszenia, uważam za modelowy. Mam nadzieję, że sprawdzi się w tym roku i będziemy mogli tą imprezę wspólnie przez wiele lat kontynuować. Ten model też gwarantuje to, że gdyby cokolwiek się wydarzyło ze stowarzyszeniem, bo wiecie Państwo, że stowarzyszenia raz są, raz ich nie ma, zmieniają się prezesi, zmieniają się stowarzyszenia, to nadal gwarancja utrzymania tej imprezy pozostaje, bo to tym gwarantem jest w tym momencie starostwo powiatowe.
3: SK Starachowice News.
4: Wiktor Jakmiecik, witam serdecznie naszych słuchaczy. Moim gościem specjalnym podczas dzisiejszej rozmowy jest marszałek województwa świętokrzyskiego, pani Renata Janik. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, pani redaktor, witam wszystkich słuchaczy.
4: Maj jest miesiącem, w którym obchodzimy już kolejną rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej i w związku z tym Świętokrzyski Urząd Marszałkowski organizuje pewną inicjatywę, która się nazywa Funduszowy Maj. Pani marszałek, powiedzmy sobie coś więcej na temat tej akcji.
5: Przede wszystkim, tak jak pani redaktor powiedziała, Polska już 22 lata jest członkiem Unii Europejskiej. To jest w tej chwili kolejna, trzecia perspektywa w tym czasie. Ogromne środki finansowe, które popłynęły do Polski, do województwa świętokrzyskiego i zawsze, kiedy organizujemy tego typu dni, to jest doskonała okazja do tego, żeby pokazać mieszkańcom naszego województwa, ale również turystom, jeśli tacy w tym czasie będą przebywać w naszym regionie, jak fundusze europejskie zmieniły nasze województwo, a zmieniły go bardzo i naocznie można to zauważyć. Zarówno jeśli chodzi o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, czyli te twarde projekty infrastrukturalne, ale również te środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, które dotyczą każdego mieszkańca. One oczywiście na przestrzeni tych perspektyw zmieniły się. W tej perspektywie 2021-2027 już nie obejmujemy wsparciem dzieci do lat 3, dopiero od wieku przedszkolnego. I tutaj chcemy się tym wszystkim pochwalić. Ale to, że chwalimy się i mówimy, co się zmieniło, to jest jedno, ale również z okazji funduszowego maja Urząd Marszałkowski poprzez Departament Rozwoju Regionalnego organizuje szereg wydarzeń, na które chciałabym zaprosić za Państwa pośrednictwem mieszkańców naszego regionu. I tutaj zapraszamy wszystkie dzieci do dwóch takich miejsc. To jest Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie. To jest bardzo ważne, żeby rodzice, całe rodziny wybrali się, zwiedzili miejsce, do którego prowadzą wszystkie drogi, no bo wszystkie drogi prowadzą do Pacanowa, a także Wojewódzka Biblioteka Publiczna. Tam będzie organizowane kulinarne wydarzenie, taka kulinarna podróż. Również można tam spędzić bardzo miło ten czas. Dla młodzieży również przygotowaliśmy atrakcje, maraton filmowy. Zresztą każdego roku staramy się przygotowywać coś nowego, żeby zaskoczyć naszych mieszkańców. I właśnie ten maraton filmowy odbędzie się w Wojewódzkiej Domu Kultury w Kielcach. I tam będzie to połączone z możliwością zapoznania się z ofertą młodzieży naszych uczelni, które mamy. To jest bardzo ważne, ale również z projektem, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej, czyli Dziś Uczeń, Jutro Student. Korzystają uczniowie szkół ponadpodstawowych, ostatnich klas, to jest kilkuletni projekt, a później wykorzystują to, co zdobędą, tą wiedzę na maturze, a następnie studiując najlepiej na naszych regionalnych uczelniach, do czego cały czas zachęcam. Kolejna rzecz jest taka, że nasze województwo świętokrzyskie jest przepiękne, jeśli chodzi o przyrodę, jeśli chodzi o naturę, dlatego też serdecznie zapraszamy do naszego ośrodka przyrodniczo-edukacyjnego w Umianowicach, który naprawdę jest tak przygotowany, że mogą to spędzić całe rodziny z dziećmi, mogą spędzić go dorośli, ale również i młodzież, także to jest naprawdę szerokie spektrum możliwości, również szereg warsztatów, zresztą wszędzie będą się odbywały warsztaty, różnego rodzaju spotkania, naprawdę w Umianowicach atrakcja na świeżym powietrzu, ale można również zobaczyć Nidarium i wiele innych fajnych rzeczy, co dzieci, młodzież, zwłaszcza z miast, ale myślę, że w tych gminach wiejskich, blisko tych dużych aglomeracji, również nie widzą takich zwierząt domowych, a tamte zwierzęta oczywiście są. Również przygotowaliśmy, tak jak każdego roku, atrakcje dla osób, które są aktywne. I tutaj mamy rajd w górach świętokrzyskich. On jest dostosowany do tego, żeby również całe rodziny mogły wziąć udział. Nie jest to jakiś rajd wyczynowy. A także wielki finał, świętokrzyski bieg europejski w Kielcach. I chcę powiedzieć, że wszystkie te wydarzenia są oczywiście bezpłatne dla uczestników i tym bardziej zachęcam, żeby z tego korzystać. Dat nie podaję, bo można się zapoznać na naszej stronie, czy na stronie mediów, bo również media mają taką informację. Dlatego bardzo serdecznie zapraszam. Spędzajcie ten czas Państwo w województwie świętokrzyskim. Odkrywajcie nasz region, a dopiero jak odkryjecie nasz region, możecie wyjechać dalej w Polskę.
4: Tak, serdecznie zapraszamy również właśnie naszych słuchaczy do skorzystania z tych wszystkich inicjatyw organizowanych przez Świętokrzyski Urząd Marszałkowski. A teraz, wykorzystując jeszcze to, że pani marszałek jest właśnie u nas, to chciałabym zapytać, ponieważ wczoraj, czyli 6 maja, pani marszałek, minęły już 2 lata obecności na stanowisku marszałka. Proszę powiedzieć, jak te 2 lata pani minęły?
5: Bardzo szybko, bardzo dynamicznie, z bardzo wieloma decyzjami, często trudnymi decyzjami, ale zawsze mieszkaniec naszego województwa świętokrzyskiego był w centrum mojego działania, w centrum działania zarządu i wszystkich moich jednostek, współpracowników. To był czas ogromnych inwestycji, zwłaszcza w obszarze zdrowia, dlatego że widzimy, że społeczeństwo coraz częściej choruje. Żyjemy w takich czasach, że stres, nerwy, to co jemy, powodują, że tak jak na przykład Świętokrzyskie Centrum Onkologii, z roku na rok coraz więcej dziennie przyjmuje pacjentów. Obecnie to jest około 1200 osób, które przychodzą każdego dnia na onkologię. Dlatego też moim celem jest bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców i pacjent w środku działania. Dzięki ogromnym środkom, które przekazaliśmy w ciągu ostatnich 2 lat, bo to jest 178 milionów złotych, mogliśmy uruchomić inwestycji za około 1 miliard złotych. Oczywiście te środki nasze służą wkładem własnym do środków unijnych, do środków zewnętrznych pozyskanych na przykład z funduszów rządowych, ale co jest bardzo istotne, że nie tylko budujemy mury, ale dajemy możliwość naszym mieszkańcom, naszym pacjentom naszych szpitali, aby korzystali z najnowocześniejszego sprzętu, aparatury, czyli na przykład roboty, platformy robotyczne, roboty Da Vinci. Mamy już jeden w Świętokrzyskim Centrum Onkologii, mamy drugi w Szpitalu Specjalistycznym na Czerwonej Górze. To są roboty czwartej generacji, a już za chwilę też dzięki środkom z budżetu województwa zakupimy piątej generacji robot na Świętokrzyskie Centrum Onkologii. To są ogromne inwestycje w rezonansy nowoczesne, w tomografy. Na przykład Czerwona Góra nigdy nie miała rezonansu. Dopiero niebawem, za chwilę, za kilka tygodni będzie dopiero ten rezonans w szpitalu. Proszę sobie wyobrazić, 2026 rok. Musieliśmy wysyłać pacjentów, wozić pacjentów na badania do prywatnych podmiotów. Dziś dzięki decyzji zarządu województwa pod moim przewodnictwem i decyzjom radnych sejmiku mamy możliwość właśnie zakupu takich wielkich inwestycji. Mówię o infrastrukturze. Też budujemy Centrum Badań Molekularnych z dużym dofinansowaniem Urzędu Marszałkowskiego, ale przede wszystkim dzięki środkom unijnym. To jest Centrum Badań Molekularnych, zostanie wybudowane przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii i będzie ono dawało możliwość leczenia naszych pacjentów najnowocześniejszymi terapiami. I ja powiem tylko taki jeden przykład, że taka terapia dziś kosztuje około 2 milionów złotych. Kiedy uruchomimy to centrum, to taka terapia będzie kosztowała 400-500 tysięcy, a może już wtedy się jeszcze cena obniży, czyli będzie więcej pacjentów miało możliwość skorzystania z tych badań. Ale to nie tylko służba zdrowia, bo przecież to jest najważniejsze, bo co nam drogi, chodniki, jeżeli nie będzie człowiek miał zdrowia, a według danych statystycznych za 2025 rok w ciągu 10 lat liczba narodzeń spadła o blisko 50%. Sytuacja naszego województwa jest dramatyczna, dlatego tak ważne jest dbanie o zdrowie naszych mieszkańców i dbanie o młodych mieszkańców województwa, żeby dawać im takie poczucie, że tu można się dobrze wykształcić. Tu można znaleźć pracę satysfakcjonującą i tu związać z tym regionem swoje życie osobiste. Oczywiście tych działań jest bardzo dużo. Będziemy remontować lotnisko, zakupimy kawałek za lotniskiem działki. Wszystko to po to, żeby to lotnisko dostosować do dzisiejszych potrzeb. Z jednej strony można to przekształcić w coś, co może przynosić środki finansowe dla regionu, tworzyć miejsca pracy, ale również w sytuacjach kryzysowych, żeby dawało bezpieczeństwo tym, którzy będą korzystali. Dzięki też mojemu ogromnemu zaangażowaniu, determinacji z Komisją Europejską wynegocjowałam możliwość wybudowania parkingu podziemnego pod Placem Wolności. Miasto otrzyma blisko 68 milionów złotych. To będzie miejsce doraźnego schronienia z 250 miejscami parkingowymi w normalnej sytuacji. Na kryzys, w przypadku wojny, mieszkańcy będą mogli się tam schronić. I to są bardzo ważne rzeczy. Ja też powtarzam często, że sukces ma wielu ojców i wszyscy się chwalą. W tym przypadku mówię o parkingu, ale tak naprawdę, gdyby nie moja determinacja, gdyby nie mój upór, wcale tego parkingu by nie było i różnego rodzaju protesty nic by nie dały. Tu nie liczą się słowa, tu się liczy działania.
4: Musimy je podkreślić a propos tych funduszy europejskich, że one naprawdę prężnie są pozyskiwane dla naszego województwa świętokrzyskiego i wykorzystywane. Można powiedzieć, że to też pani marszałek jest oczywiście w tym zasługa.
5: Tak, perspektywa 2021, czyli ten okres 27 obecny, no to brałam udział w bezpośrednich negocjacjach, dlatego też i przygotowywaliśmy z moim zespołem i zespołem pana ówczesnego marszałka Andrzeja Będkowskiego najpierw diagnozę społeczno-gospodarczą, a później ten program. I to jest klucz wszystkiego, dlatego że my jako województwo, jeśli chodzi o miękkie projekty, Europejski Fundusz Społeczny, jesteśmy na pierwszym miejscu w kraju, jeśli chodzi o kontraktację, czyli wydatkowanie pieniędzy, podpisywanie umów, ale jesteśmy również na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o rozliczanie tych środków. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że program został w 100% dobrze przygotowany i odpowiada na potrzeby mieszkańców. I to jest dla nas najważniejsze. My dziś już rozmawiamy o tym, żeby przygotować kolejne założenia do kolejnej perspektywy. To będzie ważne, bo to nie jest sztuka dla sztuki. Wpisać papier wszystko przyjmie, ale my musimy odpowiadać na nasze potrzeby. My już myślimy o tym, no bo skoro w naszym województwie jest najwięcej osób starszych, 60 plus, blisko tam 30% z tego, co pamiętam, to znaczy, że musimy się szykować na opiekę nad tymi ludźmi, a z drugiej strony mamy 50% blisko mniej narodzeń. Czyli kto się będzie opiekował osobami starszymi? Dziś młodzi ludzie nie zadają sobie tego pytania, bo oni mają inne potrzeby, ale władze muszą to analizować. Dziś nie zastanawiamy się nad tym, żeby tworzyć przedszkola, tworzyć żłobki, budować szkoły, oczywiście trzeba remontować, modernizować tam, gdzie one są stare, doposażać w najnowocześniejsze pomoce dydaktyczne. I to tak, ale nie możemy budować przedszkoli, ponieważ nie ma dzieci. Jeszcze chwila, będą zamykane przedszkola. Zresztą z tego, co wiemy, w mieście Kielce trwa na okrągło rekrutacja. Czyli to znaczy, że tych miejsc jest bardzo dużo, a my musimy szykować się na to, żeby mieć opiekę dla osób starszych, schorowanych, przewlekle chorych, niepełnosprawnych. Ktoś się tymi osobami musi zająć. I teraz, jeżeli nas jest mniej, to nie zapewnimy opieki w domu, bo nikt nie będzie, no nie będzie takiej możliwości, bo nas jest mało. Więc trzeba przygotować takie miejsca, takie rodzinne miejsca, gdzie będzie profesjonalna opieka i ci ludzie będą godnie żyć w tym takim schyłku swojego życia. I to jest takie moje największe marzenie, żeby przygotować województwo na tego typu sytuacje. I jeszcze raz powiem, młodzi, kochani młodzi, żeby wiązali życie swoje z naszym województwem, bo tak naprawdę młodzi mieszkańcy naszego województwa są przyszłością tego regionu. Jeżeli młodzi wyjadą, to województwo za chwilę zniknie z powierzchni mapy Polski, dlatego że nie będziemy mieć kim pracować, nie będzie lekarzy, nie będziemy w stanie sprostać temu, do czego jesteśmy jako województwo zobowiązani.
4: Zatem plany na przyszłość jeszcze są ambitne, także życzymy ich spełnienia oczywiście i powodzenia w dalszym rozwoju na stanowisku marszałka.
5: Dziękuję bardzo pani redaktor, dziękuję państwu za zaproszenie i chcę powiedzieć, że z całego serca dziękuję wszystkim tym, którzy towarzyszą mi w tych wszystkich działaniach, mobilizują, dodają siły, wspierają, aby budować potencjał naszego regionu.
4: Dziękuję bardzo za rozmowę.
3: Dziękuję. SK Starachowice. SK Starachowice News.
6: Zwiększa się liczba pszczelarzy w regionie świętokrzyskim. To bardzo wymagająca, ale jednocześnie pożyteczna praca. Niektórzy podejmują się tego zajęcia, nie mając o tym większego pojęcia. Praca przy ulach niesie za sobą pewne ryzyko. Pszczoły są w stanie wyprodukować słoik miodu w około 2 tygodnie.
7: Nazywam się Tomasz Dyraga, jestem pszczelarzem. Pszczelarstwem zajmuję się od 11 lat. Z tym pogryzieniem to różnie bywa. Dużo zależy od pogody. No średnio przeglądy robimy mniej więcej co 8 dni raz w tygodniu. No wiadomo, jak jest nastrój rojowy, czyli mniej więcej koniec kwietnia do 15 czerwca robimy to regularnie, musi być, tak? W późniejszym czasie, no mniej więcej co 2 tygodnie. Przede wszystkim wiedza. Żeby zacząć, no dużo osób kupuje ul, stawia sobie na działce i dopiero wtedy szuka pomocy u jakiegoś tam znajomego pszczelarza. Nie, no jednak zaczynamy zawsze od nauki, od wiedzy, bo to są zwierzęta, istoty żywe, tak? Więc żeby im nie zaszkodzić, powinniśmy najpierw zdobyć wiedzę, poszukać zaprzyjaźnionego pszczelarza i wtedy dopiero zacząć pracę z pszczołami. Wyprodukowanie takiego słoika, no myślę, że jak jest duży pożytek, to kwestia 2 tygodni i miód możemy wirować, tak? No wszystko zależy od pogody. Jeżeli mamy ciepło, powyżej 20, wtedy rośliny nektarują. I wtedy ten przybytek tego miodu, tego nektaru jest duży, tak? Jeżeli nie ma pogody, pszczoły ten nektar, co przyniosły, zużywają na swoje potrzeby, no i wiadomo, musimy chwilę poczekać jeszcze, żeby doniosły i żebyśmy mogli ten miód wywirować.
3: SK Starachowice. SK Starachowice News.
8: Bartosz Maniczy, dzień dobry. O sportach walki dziś będziemy mówili, bo trenerem Marek Jasiński, naszym gościem, czyli Dragon Starachowice, o imprezach, które są za nami powiemy, a także zapowiemy jedno z ważniejszych wiosennych wydarzeń w świecie kickboxingu. Witam panie trenerze.
9: Witam bardzo serdecznie.
8: Nasi zawodnicy, i ci starsi, i ci młodsi, wyjeżdżają na różne zawody i o tych zawodach, które już wspominaliśmy w trakcie naszej ostatniej rozmowy, czyli o Pucharze Polski Służb Mundurowych. Opowiedzmy, w Rusinowie podobno bardzo miła, sympatyczna atmosfera od lat panuje.
9: Tak, dokładnie. Jest to nieduża miejscowość, ale tak ciepłego przyjęcia ze strony włodarzy tej miejscowości to ciężko gdziekolwiek trafić.
8: W Starachowicach jeszcze.
9: Tak, oczywiście, w Starachowicach. Cała ta miejscowość żyje tą imprezą, które tam już cyklicznie się odbywają. Jeżeli chodzi o właśnie ten jeden puchar służb mundurowych. 4 osoby z naszego klubu uczestniczyło w tych zawodach.
8: Warunek jest taki, że jak ktoś ćwiczy w klubie, to musi być też mundurowym. Mundurowi pojechali po prostu, którzy na co dzień trenują.
9: Dokładnie tak. Mogą być oczywiście policja, wojsko, straż pożarna ochotnicza. Jeden od nas to emerytowany już policjant i 3 ochotników straży pożarnej reprezentujących z jednej strony klub sportowy, którym ćwiczą, ale również jednostkę, w której są zarejestrowani. Jeżeli chodzi o występ, wracamy z 3 medalami. Wśród weteranów złoto zdobył Tomasz Adamus i mamy 2 brązowe medale, jeżeli chodzi o następnych zawodników. Krystian Jasiński, brązowy medalista w K1, Paweł Latawa, brązowy medalista w Kiglajcie. Także z tej imprezy na 4 osoby wracamy z 3 medalami. To już był jakby 3 start w tym roku naszych reprezentantów i z każdego występu wracamy z jakimś tam dorobkiem medalowym. W ten ostatni weekend odbyły się znów Puchar Śląska w kickboxingu.
8: To kolejna impreza, o której tak mówimy, jest, tak? Bo to już jest Bieruń, przenosimy się na Śląsk, też niewielkie miasteczko, bo tam niespełna 20 tysięcy mieszkańców, więc mniejsze niż Starachowice i Puchar Śląska w kickboxingu w kilku formułach. Tam był i boks, i było Muay Thai, i było przede wszystkim K1, tak?
9: Tak, dokładnie. 2 osoby z naszego klubu pojechały na tę imprezę. Wracamy z dorobkiem brązowego medalu Krystiana Kozła, czyli to już jest kolejny nasz występ w tym roku. W drugiej walce, tam już tej półfinałowej, to wystartował z kontuzją ręki. Miał szansę, gdyby nie ta kontuzja, no myślę, że sięgnął sobie i po złoto.
8: I impreza, która jest, tak jak wspomniałem, przed nami, ale to jedna z najważniejszych imprez wiosennych, jeżeli chodzi o starty kickbokserów, bo były mistrzostwa w low kicku, w K1 i w kicklajcie, tak? A przed nami jest właśnie low kick Mistrzostwa Polski i to na świętokrzyskiej ziemi.
9: Tak, dokładnie w tym roku te mistrzostwa odbędą się w Kielcach. Bardzo duża impreza. Jeżeli chodzi o nasz klub, będzie 8 osób reprezentowało nasz klub, a przede wszystkim miasto Starachowice w tej imprezie. Wśród tej 8 mamy 2 dziewczyny i 6 chłopaków. Cała nasza reprezentacja to są juniorzy młodsi i starsi w tych zawodach.
8: Jedziemy kiedy?
9: Wyjeżdżamy w piątek, mamy w ten najbliższy piątek waga plus pierwsze walki, bo w niektórych kategoriach jest bardzo dużo zawodników, więc już pierwsze walki będą w piątek i na pewno od nas jedna osoba na 100% wystartuje, bo w jego kategorii jest 31 zawodników.
8: Czyli do strefy medalowej, żeby w niedzielę wystąpić w finale, to co najmniej 4 pojedynki trzeba stoczyć.
9: 4-5 pojedynków. Naprawdę obsadzenie ilością zawodników jest bardzo duże. Rywalizacja ta ringowa czy planszowa jest bardzo trudna. Od już, nie wiem, 2-3 lat, a w tym roku już wyjątkowa, bo tych ilość startujących zawodników i popularność kickboxingu jest z roku na rok coraz większa, więc przebicie się strefą medalową w tej chwili w Mistrzostwach Polski, no jest to dużym wyzwaniem.
8: Jakby ktoś chciał poobserwować, bo to niedaleko, mamy już nową obwodnicę do Skarżyska, później 7 do Kielc, to gdzie te mistrzostwa się odbywają, trzeba sprawdzić, tak? Bo u adresu dokładnego...
9: Znaczy, wszystko jest jakby podane. Hala, na której tam odbywają się, z tego co pamiętam, mecze, czyli taka jakaś tam duża hala kielecka. Zresztą informacje będę wrzucał odnośnie transmisji. Bo wiadomo, wszystkie walki są transmitowane i dokładne miejsce i kolejność nawet walk naszych zawodników będę informował na bieżąco.
8: A nadzieję? Obiektywnie, czy mamy szansę na medale? Bo ciężko teraz o medal.
9: Oczywiście przede wszystkim największą jakby nadzieją jest Daria Kołaga, która już w tym roku zdobyła Mistrzostwo Polski w K1. i ma dużą szansę, aby powtórzyć to w low kicku. Jest już w ścisłej kadrze. Myślę, że jeszcze jest jedna, dwie osoby ma, znaczy tak, ja wierzę we wszystkich, tak, bo potem źle powiedział.
10: Nie jedziemy na zawody po to, żeby statystować, tak? Dokładnie. Tak? Każdy ma szansę.
9: Pracują bardzo ciężko, przychodzą systematycznie, wszyscy starają się, ale mówię, ten poziom, poprzeczka jest bardzo wysoka, więc jeżeli uda nam się dwa medale zdobyć z tych mistrzostw, no ja już będę zadowolony, bardzo.
10: Trzymamy kciuki w najbliższy weekend za naszych Dragonów i czekamy na dobre wieści z Kielc. Zapraszam już po zawodach na krótką relację i wtedy ocenimy, jak wyszło i co udało się na tych zawodach osiągnąć. Marek Jasiński, trener Dragona Starachowice, był naszym gościem.
9: Dziękuję ślicznie.
3: SK Starachowice. SK Starachowice News.
11: Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach realizuje jedną z najważniejszych inwestycji w historii placówki – utworzenie nowoczesnego Centrum Kardiologii. Mówi Małgorzata Kałuża ze Starachowickiego Szpitala.
12: Przypomnijmy, że szpital uzyskał pozytywną ocenę wniosku o dofinansowanie w wysokości 20 milionów złotych z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Dzięki tym środkom w budynku H przy ulicy Batalionów Chłopskich powstanie nowoczesne, skoordynowane Centrum Diagnostyki, Leczenia, Intensywnego Nadzoru oraz Rehabilitacji Kardiologicznej. Realizacja projektu zakłada przeniesienie oddziału kardiologicznego z budynku A z 6 piętra i pracowni hemodynamiki z budynku B z parteru do jednego wspólnego obiektu, budynku H, zakupionego przez szpital w 2022 roku. Dzięki temu wszystkie kluczowe elementy opieki kardiologicznej zostaną skupione w jednym miejscu, co znacząco poprawi komfort i bezpieczeństwo pacjentów oraz usprawni pracę personelu. W strukturze centrum znajdą się oddział kardiologiczny, pracownia hemodynamiki z dwoma salami zabiegowymi, oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego, ośrodek rehabilitacji kardiologicznej dziennej, a także poradnia kardiologiczna. Inwestycja obejmuje kompleksową przebudowę i modernizację budynku H zajmowanego do marca bieżącego roku przez Zakład Opiekuńczo-Leczniczy. Zakres robót jest bardzo szeroki i obejmuje m.in. utworzenie dwóch nowoczesnych pracowni hemodynamiki wraz z centralną sterownią i zapleczem, wykonanie nowych ciągów komunikacyjnych, przebudowę pomieszczeń na potrzeby oddziałów i pracowni, wymianę pokrycia dachowego czy wykonanie instalacji sanitarnych. Roboty obejmują wszystkie kluczowe obszary przyszłego Centrum Kardiologii, od oddziałów szpitalnych przez pracownie diagnostyczno-zabiegowe, aż po zaplecze rehabilitacyjne i poradnie. Aktualnie zakończono prace rozbiórkowe na drugim piętrze budynku H, a w części pomieszczeń zdemontowano ściany działowe w celu dostosowania ich do nowych funkcji medycznych. Kondygnacja zostanie w całości wykorzystana na potrzeby pracowni hemodynamiki. W modernizowanym obszarze wydzielone zostały dwie sale zabiegowe wraz z centralną sterownią umieszczoną pomiędzy nimi. To istotny krok w kierunku uruchomienia nowoczesnego zaplecza do leczenia pacjentów z chorobami serca w zakresie kardiologii interwencyjnej małoinwazyjnej. Równolegle z pracami budowlanymi realizowany jest proces zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego oraz wyposażenia administracyjno-biurowego. Przetarg na zakup sprzętu medycznego został już ogłoszony, co stanowi kolejny istotny etap realizacji inwestycji i przybliża uruchomienie nowoczesnego Centrum Kardiologii. Nowoczesna aparatura diagnostyczna i zabiegowa pozwoli na jeszcze skuteczniejsze leczenie pacjentów, a także znacząco poprawi warunki pracy personelu medycznego. Dzięki inwestycji zwiększy się również liczba łóżek na oddziale kardiologicznym o 4, a na oddziale intensywnego nadzoru kardiologicznego o 6. Utworzenie Centrum Kardiologii oznacza dostęp do pełnej ścieżki leczenia w jednym miejscu, eliminację konieczności transportu pacjentów między budynkami, szybszą diagnostykę i wdrożenie leczenia, wyższy poziom bezpieczeństwa i komfortu, a także poprawę organizacji pracy zespołów medycznych. Realizacja inwestycji przebiega zgodnie z założonym harmonogramem, a każdy kolejny etap przybliża szpital do stworzenia jednego z najnowocześniejszych ośrodków kardiologicznych w regionie.
3: Słuchacie magazynu reporterów SK Starachowice. SK Starachowice News.
13: Jest stanowisko Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie dodatkowych zabezpieczeń przed dzikimi zwierzętami na obwodnicy Wąchocka. Analizujemy sytuację, mówi rzecznik Małgorzata Pawelec-Buras.
14: Urządzenia związane z ochroną środowiska zostały zaprojektowane i wykonane zgodnie z raportem oddziaływania inwestycji na środowisko, decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydaną przez wojewodę świętokrzyskiego. Zgodnie z projektem potwierdził w decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nowej drogi wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego. Przejście dla zwierząt na prowadzenie i wygrodzenia zostały zaprojektowane w lokalizacjach wskazanych w raporcie oddziaływania na środowisko jako szlaki migracyjne, czyli w oparciu o realnie zdiagnozowane potrzeby. Na przykład na początkowym leśnym odcinku obwodnicy wybudowaliśmy przejście górne dla zwierząt dużych typu zielony most, na innych odcinkach mosty i przepusty z funkcją przejść dla zwierząt, na końcowym odcinku w okolicach zalewu w Starachowicach rozwiązania dla płazów. Rozwiązania dostosowane są do wymogów, jakie winna spełniać droga klasy GP, czyli droga główna ruchu przyspieszonego. Przypominamy, że dopuszczalna maksymalna prędkość na dwujezdniowej drodze klasy GP to 100 km na godzinę w terenie niezabudowanym, jeśli nie ma innych ograniczeń. Na obwodnicy Wąchocka wybudowaliśmy także 3 jednopoziomowe skrzyżowania z sygnalizacją świetlną. Po zakończeniu dużej inwestycji drogowej, zgodnie z zapisami decyzji środowiskowej, przeprowadzana jest analiza porealizacyjna. Jeśli analiza wykaże konieczność dodatkowych działań, są one podejmowane. Inwestycja nie została zakończona, tym niemniej nie wykluczamy wcześniejszej własnej analizy, jeśli zaszłaby taka potrzeba.
3: SK Starachowice. SK Starachowice News.
13: Już ponad 125 tysięcy mieszkańców regionu świętokrzyskiego włączyło się do programu Moje Zdrowie i wypełniło ankietę. Mówi Agnieszka Białas-Sitarska ze Świętokrzyskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
15: To 13% wszystkich uprawnionych osób. Liderami po roku trwania programu są mieszkańcy powiatu włoszczowskiego. Ankiety w programie wypełniło ponad 17% uprawnionych. Z bezpłatnych badań w programie Moje Zdrowie mogą skorzystać wszyscy Polacy od 20 roku życia. Moje Zdrowie, bilans zdrowia osoby dorosłej jest realizowany przez wszystkie przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej i jest skierowany do wszystkich ubezpieczonych osób dorosłych, którzy ukończyli 20 lat. Finansuje go Narodowy Fundusz Zdrowia. W ubiegłym roku wartość świadczeń w tym programie wyniosła w województwie świętokrzyskim ponad 55 milionów złotych. Najchętniej z programu korzystają mieszkańcy powiatu włoszczowskiego. Ankiety wypełniło ponad 17% uprawnionych osób. Nieco mniej w powiecie jędrzejowskim, a stawkę zamyka powiat pińczowski. Mieszkańcy Kielc wypełnili najwięcej ankiet, bo 19,5 tysiąca, co przekłada się na 13-procentowy udział w programie. By skorzystać z darmowych badań, wystarczy wypełnić ankietę medyczną. Można to zrobić samodzielnie przez internetowe konto pacjenta lub mobilną aplikację Moje IKP, ale można to także zrobić w przychodni POZ z pomocą personelu medycznego. Wystarczy odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących m.in. nawyków żywieniowych, stylu życia, aktywności fizycznej, nałogów, a także naszego stanu psychicznego czy zaburzeń poznawczych. Wyniki ankiety trafiają do POZ, w której pacjent ma złożoną deklarację. Później zostaje wygenerowany i pobrany raport, a następnie wystawione zlecenie na badania diagnostyczne. Po przeanalizowaniu wyników pacjent zostaje zaproszony na wizytę podsumowującą do POZ.
3: SK Starachowice News.
10: Bartosz Manicz, dzień dobry. Dziś w naszym studio, zgodnie z zapowiedziami, prezydent Starachowic Marek Materek. Witam, panie prezydencie.
16: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
10: Majowy nastrój u pana?
16: Jak najbardziej.
10: No, tak jak przyglądałem się pana wpisom ostatnim w mediach społecznościowych, to pomyślałem sobie, że pan zmienia branżę, bo skończył pan jakiś kurs rolnika. O co chodzi? Czy pan po zakończeniu kadencji ewentualnie zajmie się na poważnie pasaniem kóz, o tak to mogę ująć.
16: A to się okaże. No, Roman Kluska zajął się pasaniem owiec, natomiast co będę robił po zakończeniu kadencji, to się okaże w przyszłości. Natomiast jeśli chodzi o to, o co pan pyta, to nie tylko kurs rolnika, ale też egzamin teoretyczny i praktyczny, który musiałem zdać i dostałem ostatnio certyfikat z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi potwierdzający kwalifikacje zawodowe.
10: Ale po co to panu? Bo to najbardziej wszystkich interesuje, czy pan na poważnie zajmie się rolnictwem, czy to taki na potrzeba chwili, czy wyzwanie jakieś nowe?
16: Nie, no staram się uzupełniać kwalifikacje w różnych zakresach, jeśli chodzi i o wiedzę, i o te możliwości, jakie dają poszczególne kwalifikacje, więc postanowiłem już jakiś czas temu, że i tym powinienem się zająć, czyli uzupełnieniem kwalifikacji w tym zakresie, i się powiodło.
10: Ale to był jakiś kurs kierunkowy z pasania właśnie tych kóz, czy raczej...
16: To jest kurs kierunkowy, to są praktyki, to jest egzamin teoretyczny, egzamin praktyczny i dopiero wtedy, kiedy się wszystkie te elementy zaliczy, można otrzymać certyfikat.
10: Ale ten certyfikat jest, no nie wiem, żeby pan trochę zdradził rąbek tajemnicy, chociaż odsłonił, czy to jest takie rolnictwo bardziej warzywne, czy może... Nie,
16: dotyczy wszystkich zakresów.
10: Całości.
16: Natomiast jeśli chodzi o zdjęcie z kozami, no to było
10: bo to
16: bardziej
10: było
16: obrazowe
10: ciekawe
16: zdjęcie. Natomiast zamówienia na sery, mleko już do mnie spływają i tutaj za pana pośrednictwem muszę niestety
10: sprostować
16: albo uspokoić, że niestety nie będę w stanie dostarczyć ani mleka, ani serów w najbliższym czasie, ponieważ...
10: Ale w tak dużej ilości, może w jakiejś mniejszej?
16: W mniejszej też na razie nie będę w stanie dostarczyć, ponieważ hodowli jako żywo jeszcze nie rozpocząłem. Kozy ze zdjęć mieszkają w Kazimierzu Dolnym, mają się dobrze, mają swoją opiekę i tam można zamówić sery i kupić mleko.
10: Panie prezydencie, dobrze, czyli jeszcze nie rolnictwo tak na 100%, ale ci złośliwi to już bardziej myślą sobie, no, żeby dopiec prezydentowi Starechowic, no to, że ucieka na KRUS może, albo czy pan przechodzi na KRUS, czy nie?
16: Nie.
10: Ale hektary pan ma.
16: A tak.
10: No, dobra, czyli
16: to
10: pan
16: już
10: może.
16: Od dawna.
10: Ale czyli pan może. Tak. Dobrze, przechodzimy już do tych spraw bardziej starechowickich i tego, co dzieje się w mieście, chociaż to rolnictwo rzeczywiście zrobiło w przypadku pana furorę w mediach społecznościowych, no bo jeżeli już ludzie zamawiają sery i kozie mleko, nie wiem, czy do kąpieli, czy do picia.
16: No i miałem sporo zgłoszeń od osób, które chciałyby przyjechać i zobaczyć kozy, spotkać się, spędzić trochę czasu z dziećmi. Tak, więc wiem przynajmniej teraz, że gdybym się na taką działalność po prezydenturze zdecydował, to na pewno zainteresowanie będzie spore.
10: No właśnie, na czymś trzeba też w życiu zarabiać. Prezydentem się bywa, a rolnikiem już pan zostanie do końca życia. Dobrze, strefa płatnego parkowania i ulica Zakładowa. Spotkanie w tym tygodniu odbyło się w sali Olimpia Urzędu Miejskiego. Wiem, że tam różne propozycje padały, ale co się dzieje? Bo zacznijmy od początku. Dosłownie kilka tygodni temu wyszła sprawa, że ta strefa się nie opłaca miastu. To znaczy, że co my do tych parkometrów, do czego dopłacamy i na czym nie wychodzimy?
16: No tak, trochę już decydując o wprowadzeniu tej strefy płatnego parkowania na prośbę mieszkańców ulicy Zakładowej, wiedzieliśmy o tym, że to będzie biznes, do którego trzeba będzie dokładać. I to się także dzieje. Do strefy dokładamy, no, do samego funkcjonowania tego systemu około ponad 70 tysięcy złotych rocznie. Te automaty, które są podpięte w taki, a nie inny sposób, są bardzo awaryjne i często się psują. To generuje dodatkowe koszty. Dlatego Straż Miejska wyszła z propozycją, aby zlikwidować tę strefę płatnego parkowania. Poprosiłem o tym, że zanim skierujemy jakąkolwiek uchwałę do Rady Miejskiej, żebyśmy spotkali się z mieszkańcami ulicy Zakładowej, ten temat przedyskutowali w różnych wariantach. Czyli albo dali możliwość użyczenia albo dzierżawy parkingów dla poszczególnych wspólnot mieszkaniowych.
10: Czyli taki model jak na Żeromskiego, Majówce.
16: Tak, w niektórych miejscach już taki mamy. Albo żeby podnieść opłaty w tej strefie płatnego parkowania dla osób, które posiadają ten abonament roczny.
10: A ile oni teraz płacą?
16: Ten abonament roczny kosztuje tylko 25 zł. No w innych miastach to jest 250-300 zł.
10: I wasza propozycja jest właśnie taka, 240,
16: nie, po wczorajszej po wczorajszym spotkaniu do mnie współpracownicy wysłali informację, że stanęło na kwocie około 150 zł i prośbę od mieszkańców, żeby za wezwanie płacono więcej, czyli około 100 zł, jeśli ktoś nie posiada biletu. No i najprawdopodobniej w tym kierunku będziemy zmierzać. Kolejne spotkanie za 2-3 miesiące ma się odbyć z mieszkańcami. Wtedy ostateczne decyzje pewnie będą już zakomunikowane i będziemy w tym kierunku zmierzać.
10: Czyli od nowego roku jakby trochę wyższa funkcjonowanie się to zmieni, ale
16: wyższa opłata
10: strefa
16: roczna,
10: zostanie.
16: Strefa zostanie. Tak wszystko wskazuje na to, że po tym spotkaniu te wnioski będą do radnych Rady Miejskiej przekazane.
10: Dobrze. To teraz kąpielisko Piachy i kolejny plebiscyt, który pan ogłosił w mediach społecznościowych. Nie wiem, czy to do końca fair, ale pan ma ponad 60 tysięcy chyba osób tam, czyli dużo więcej niż mieszkańców Starachowic. Czy w związku z pracami, ja czytam, które trwają na kąpielisku Piachy, odpuścić ten sezon i nie uruchamiać strzeżonego kąpieliska, a w zamian uruchomić baseny letnie? No przecież baseny letnie rok temu były i Piachy też były.
16: Bezpłatnie.
10: A, bezpłatnie, nie doczytałem. Nie, ale tego pan nie napisał chyba w poście.
16: Jest.
10: Nieodpłatnie jest, nieodpłatnie baseny letnie. I jak ten plebiscyt wyszedł, bo ja zgubiłem się tam przy setce tych głosów, a pan miał ogłosić na koniec tygodnia, pan nie ogłosił chyba.
16: Już mówię, muszę odszukać, ale z tego co pamiętam 350 osób zagłosowało na tak.
10: Czyli na to, żeby nie było Piachów.
16: Tak. Mniej zagłosowało na nie.
10: Bo chodzi o to, że rzeczywiście ten plac budowy tam będzie trochę przeszkadzał pewnie niektórym i co niektórzy będą chcieli zrezygnować albo zmienić lokalizację. Te remonty mają potrwać kilka miesięcy i dopiero w przyszłym sezonie mamy cieszyć się nowym, zrewitalizowanym kąpieliskiem Piachy. Jak
16: już
10: to jest?
16: Już mam te wyniki. 353 głosy na tak, 173 głosy na nie. W poniedziałek jeszcze, dlatego nie opublikowałem jeszcze tych wyników, ale opublikuję w najbliższym czasie. Jeszcze w poniedziałek są umówieni współpracownicy z służbami, m.in. z policją, na wizję lokalną na kąpielisku Piachy, żeby jeszcze tą kropkę nad i postawić, czy rzeczywiście w tym kierunku zmierzamy. No, wszystko wskazuje na to, że tak będzie, czyli po prostu strzeżone kąpielisko będzie przy basenach letnich, natomiast na Piachach, jeśli ktoś będzie miał ochotę się popalać na plaży, to pewnie będzie taką miał możliwość, natomiast no,
10: nie będzie to jakby zorganizowane przez MOSiR, czyli nie będzie ratowników na Piachach i nie będzie takiej obsługi codziennej, bieżącej. W tym kierunku idziemy, a kiedy decyzja, kiedy na pewno już...
16: W przyszłym tygodniu ostateczne ogłoszenie, no i pewnie wtedy skierujemy uchwałę do Rady Miejskiej.
10: I to jest w mojej ocenie słuszna koncepcja, bo plażowanie czy wypoczywanie w cieniu koparki to jest takie trochę średnie. Ten remont zgodnie z planem idzie? Czy tam wszystko zakończy się tak, jak wykonawca mówił? Czy...
16: Chciałbym, ale gwarancji nie dam.
10: Nie, ja pytam tylko, bo zazwyczaj jest tak, że wykonawcy mają w umowach, które podpisują, termin X, a okazuje się, że Y to też nie wychodzi najlepiej. Dobrze, obwodnica. Widziałem, że pan przejechał obwodnicą Wąchocka i Parszowa. Jak wrażenia?
16: Nawet nie raz. Bardzo pozytywne.
10: Jeździ się dobrze, ale mieszkańcy mówią o jednej ważnej sprawie.
16: Brak siatek.
10: Tak, wieczorem rzeczywiście może być niebezpiecznie. Dużo ludzi zgłosiło nam pani rzecznik Generalnej Dyrekcji z Kielc, która teraz ma więcej problemów z drzewami w związku z S74 w Kielcach. Odpowiadała w końcu odpowiedziała, że analizują jeszcze i że ta inwestycja się nie skończyła, ale mam wrażenie, że może braknąć tych siatek.
16: Myślę, że jest szansa po rozmowach, które przeprowadziłem, dlatego że wykonawca nadal jest jeszcze na placu budowy.
10: I zostanie, bo łącznik będzie robił.
16: Tak, no to, tylko że to będzie inna inwestycja, ale dopóki nie jest zamknięta konkretna inwestycja, to zleceniodawca ma możliwość nieco rozszerzyć projekt, czyli nawet jeśli tych siatek nie było, a nie było ich w projekcie, to jest możliwość, aby takie zamówienie dodatkowe zostało zlecone. Oczywiście jeśli się nie przekracza pewnych progów, więc jeśli nie zostały przekroczone, to generalna dyrekcja będzie mogła zlecić montaż tych siatek i myślę, że akurat na tej trasie jest to wskazane.
10: Na tym szczególnie odcinku początkowym, jak tylko wyjeżdżamy z Starachowic, jeszcze później jest taki, gdzie te zwierzęta, tak wczoraj przejeżdżałem i przyglądałem się po jednej i po drugiej stronie, rzeczywiście mogą swobodnie przemierzać, a dodatkowym niebezpieczeństwem jest to, że ta obwodnica nie we wszystkich miejscach jest nocą oświetlona, czyli tak. Jest ciemno, mamy tylko własne światła. Te zwierzęta też, gdyby obwodnica była oświetlona, to pewnie tak chętnie by się nie zbliżały do tego miejsca, a będą to robić i tych siatek tam pod Skarżyskiem na przykład nie brakuje, a tutaj, nie wiem, brakło pomysłu, czy brakło rozwiązania, czy no zawsze tak było, że na 42 w tym miejscu to zwierzęta dzikie przebiegały. Miejmy nadzieję, że ta pana interwencja przyniesie też skutek. I teraz zbliżamy się do tego okresu letnio-wakacyjnego. Ja muszę pana podpytać, muszę coś od pana wyciągnąć takiego, co jeszcze nikt nie wie. Dni Starachowic będą, ale wiem, że rozmawialiśmy kiedyś też w studio, że pan wraca do tej muzyki tanecznej, disco polo, mówią ludzie. Czy ta gala też będzie i czy pan cokolwiek oprócz tego, że już pan wrzucił rolkę o tym, że zlot tych zabytkowych autobusów będzie, zdradzi?
16: To może umówmy się na to, że na kolejne spotkanie przyniosę więcej konkretów i że wtedy powiem o wykonawcach, którzy będą gościli,
10: ale już mogę powiedzieć,
16: że zapraszamy serdecznie na Disco Grill z firmą Animax Woods, która w Starachowicach ma swój zakład produkcyjny. Tą imprezę będziemy organizowali na początku wakacji 2026 i mam nadzieję, że ta impreza już na stałe zagości w kalendarzu miejskich imprez w kolejnych latach. Na to się przynajmniej wstępnie z firmą umówiłem i mam nadzieję, że tak będzie. Fajnych wykonawców nie zabraknie, do tańczenia muzyka będzie, grillować również będziemy, oczywiście produkty, które w Starachowicach są produkowane, więc wszystkich mieszkańców już na to wydarzenie serdecznie zapraszam, a co do końca wakacji, to także zapraszamy na Dni Starachowic, które tym razem z Radiem SK będziemy organizować i tu myślę, że także wielu mieszkańców, nie tylko Starachowic, ale także ościennych miejscowości i powiatów będzie mogło się bawić przy fajnej muzyce i dobrych wykonawcach, którzy na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zagoszczą, a to, o czym już powiedziałem, no to jest właśnie ten zlot autobusów zabytkowych, który po raz kolejny na terenie naszego miasta będzie. On będzie obsługiwał linie specjalne DS, które będą podwoziły i odwoziły pasażerów, którzy będą chcieli uczestniczyć w Dniach Starachowic, ale także będzie zabytkowych autobusów parada ulicami miasta. Ona cieszyła się ogromną popularnością w ostatnich 2 latach i myślę, że tak będzie również w tym roku. W roku szczególnym, dlatego że świętujemy 70-lecie komunikacji miejskiej na terenie Starachowic.
10: Ktoś powie, że ja coś wiem, tak? Ja naprawdę niewiele wiem o wykonawcach SK Music, które rzeczywiście to tyle wiem, że w Starachowicach będzie, ale o wykonawcach no to zdradzi prezydent i organizatorzy. Może i wiem coś tam, ale nie mogę też wychodzić przed
16: szereg. Możemy już powiedzieć, będzie się działo.
10: Będzie się działo w te wakacje i na początku, i na końcu, i pewnie nieraz o tym na antenie też usłyszycie. Miło nam, że SK Music, które zagości do Starachowic po wielu latach negocjacji też z gminą Starachowice i takich wspólnych rozmów. Dobrze, wracamy do spraw bardziej poważnych, bo to zaniepokoiło pewnie niektórych też na sesji. Sprawa szpitala w Starachowicach. Wiem, że pan jako gmina Starachowice no to do końca za szpital nie odpowiada, natomiast jest pan w Radzie Społecznej szpitala w Starachowicach, czyli pan dużo o szpitalu wie, jest pan prezydentem Starachowic, a duża część pacjentów szpitala powiatowego w naszym mieście to starachowiczanie i konsolidacja to miałaby oznaczać co? Połączenie z, na przykład z szpitalem w Skarżysku w jedną placówkę?
16: Konsolidacje, które są przez Ministerstwo Zdrowia promowane i które będą finansowane także i premiowane finansowo, będą realizowane w całym kraju, natomiast w naszym województwie na pewno także będą wszystkie podmioty założycielskie, czyli starostwa powiatowe musiały pracować nad tym, który wariant dla poszczególnych jednostek jest najlepszy i który będzie najbardziej opłacalny, ale który przede wszystkim skończy się lepszą opieką dla pacjentów na terenie danej części regionu. Takie rozmowy będą musiały być prowadzone w kolejnych miesiącach, dlatego że konkurs jest ogłoszony przez Ministerstwo Zdrowia na takie granty do 70 milionów złotych dla podmiotów, które będą się konsolidowały.
10: Z kim rozmawiamy, jeżeli pan może zdradzić, czy...
16: Te organy założycielskie najlepiej, żeby się wypowiadały. Ja mogę tylko jako członek Rady Społecznej powiedzieć o samej idei, która w Polsce jest i jakby do czego ona zmierza. Przykładów takiej konsolidacji już kilka w Polsce jest. Pani minister zdrowia kierowała przez lata takim szpitalem skonsolidowanym. To jest kilkoma szpitalami zlokalizowanymi w różnych miastach na Pomorzu, które weszły w skład spółki Szpitale Pomorskie. Teraz w kraju z taką najgłośniejszą konsolidacją była konsolidacja szpitali w Bolesławcu i w Zgorzelcu. To są szpitale oddalone od siebie o kilkadziesiąt kilometrów. Rozmawiałem także z dyrektorem jednego z tych szpitali po to, żeby się dowiedzieć, skąd aż tak duże oszczędności w ich przypadku są planowane. No, pan dyrektor powiedział, że nawet będą większe niż planowali.
10: To skąd te oszczędności, bo skąd się biorą?
16: Wspólne zakupy, wspólne realizowanie zamówień publicznych, konsolidacja długu, spłata tego zadłużenia w oparciu o inne mechanizmy finansowe, bo Bank Gospodarstwa Krajowego daje możliwość dania pożyczki na spłatę dotychczasowych zobowiązań na dużo bardziej korzystnych warunkach, powodują, że dla szpitali w całej Polsce taki proces będzie w wielu przypadkach atrakcyjny w wielu przypadkach, ale w innych będzie niezbędne do tego, żeby wyprowadzić sytuację kryzysową, bo sytuacja kryzysowa w tej chwili ma miejsce w większości szpitali powiatowych w Polsce. Widzimy to i w Jurzy, widzimy to także w Starachowicach, widzimy to w Skarżysku i w innych powiatach na terenie województwa i kraju, dlatego że ustawy, które zostały przyjęte, powodują, że te szpitale się będą z roku na rok coraz mocniej zadłużały. Jeśli się odpowiedniej reformy nie zrobi, no to będziemy mieli bardzo, bardzo trudną sytuację, która będzie oczywiście później uderzała w pacjentów. Właściwie to już uderza.
10: W ogóle zwolennikiem takich konsolidacji, tak, wiem, że mamy zespoły szkół w Starachowicach, no różnego rodzaju konsolidacje,
16: z MZK.
10: Tak, to mogłoby też oznaczać na przykład, że jest jedna dyrekcja,
16: tak.
10: Jeżeli jest trzy szpitale, tak, pan wywołał tutaj Jurze, Skarżysko, tak. To są takie najbliższe nas powiatowe.
16: To jest mniejsza ilość kadry i zarządzającej i mniejsza ilość administracji. No, patrząc na to, jak my na przykład robiliśmy konsolidację dwóch spółek, czyli Miejskiego Zakładu Komunikacji i Zakładu Energetyki Cieplnej, to diabeł nie był tak straszny, jak go malowano, dlatego że okazało się, że dzięki tej konsolidacji większość współpracowników czy pracowników, którzy mieli uprawnienia emerytalne, mogło odejść i skorzystać z tych uprawnień emerytalnych. Kolejni do tych uprawnień już dobili w tej nowej spółce i wtedy przechodzili na emerytury, ale to zatrudnienie sukcesywnie z roku na rok spadało, no i dzięki temu wygenerowaliśmy dużo oszczędności. Za chwilkę będzie spłacony całkowicie kredyt po konsolidacji, czyli po Miejskim Zakładzie Komunikacji. A przypomnę, że jak obejmowałem funkcję prezydenta miasta, to na Radzie Nadzorczej otrzymałem taką sugestię i prośbę, że panie prezydencie, powinien pan podjąć uchwałę o likwidacji, o upadłości spółki, dlatego że zadłużenie przewyższało wartość majątku, jakim spółka Miejski Zakład Komunikacji posiadała. No i patrząc teraz z perspektywy czasu na coś, co wtedy się wydawało irracjonalne i w ogóle jak można połączyć ciepło z komunikacją miejską, co się śmiali.
10: Znaczy najbardziej
16: śmiali się ludzie, że
10: to...
16: będą jeździły autobusy na węgiel w Starachowicach.
10: Nie, irracjonalne to było. No tak było. Rzeczywiście, to było to, że pan jeden dyrektor, czy pan drugi prezes mówił, jak to ja przestanę być nagle prezesem, tak, czy dyrektorem.
16: No.
10: Tak,
16: no i to było prawdziwe. No ale efekt finalny jest jaki? Że skonsolidowaliśmy te spółki, mamy mniejsze zatrudnienie dużo, czyli mniejsze wydatki bieżące, ale dzięki temu, że mamy mniejsze wydatki bieżące w zakresie obsługi i tak dalej, mogliśmy pozwolić sobie na to, żeby wprowadzić coś dla mieszkańców, czego tu na terenie województwa chyba nikt nie myślał, że może być prowadzony, czyli bezpłatną komunikację miejską, bo koszt jej realizacji to jest około 2 miliony złotych.
10: Miesięcznie.
16: Rocznie.
10: A 2 miliony rocznie płacimy za bezpłatną komunikację?
16: Tak, dlatego że normalnie płaciliśmy i tak za każdy wozokilometr, nawet jeśli nikt w tym autobusie nie jechał. Natomiast przychody z biletów to stanowiło około 2 miliony złotych, więc tych przychodów nie uzyskujemy, uzyskujemy w dużo mniejszym wymiarze, no ale mówmy o...
10: A mówimy tylko o... Tak, pan to przeliczył, bo ja zastanawiałem się, czy
16: nie, całościowo oczywiście zawsze więcej to kosztowało i no to powoduje, że wielu mieszkańców korzysta z tej komunikacji miejskiej, czyli z jednej strony ruch niepopularny na początku, ale później on przynosi bardzo dobre efekty, bo oprócz bezpłatnej komunikacji, to efektem tej konsolidacji było i jest skorzystanie przez miasto z już ponad 100 milionów, jak nie więcej, złotych na rozwój transportu publicznego. My kupiliśmy w ramach tych projektów 20 autobusów na gaz sprzężony CNG, 5 autobusów elektrycznych. Teraz będziemy kupować autobus przegubowy w odpowiedzi na takie oczekiwanie społeczne, które było zgłaszane.
10: Wymieniliśmy... Ja nie wiem, czy on bardziej nie jest taki wizualnie potrzebny.
16: Wizualnie,
10: niż,
16: ale bo, na
10: nie wiem, czy są takie linie.
16: Tak, na wielu liniach poranne szczególnie kursy, a w okresie wakacyjnym na przykład siódemka się cieszy ogromną popularnością. To jest ta linia, która na Lubiankę wiedzie. No to będzie po prostu autobus, który...
10: Dobrze, ale wróćmy do tych szpitali, bo mówimy teraz o ZEC-u, o naszej komunikacji miejskiej.
16: Jako przykładzie konsultacji.
10: Tak, tak. Na przykład, tylko że tutaj na pewno niepokój wśród różnych grup i pracowników szpitala, jednego, drugiego czy trzeciego się pojawi, no bo mamy dobrą porodówkę w Skarżysku i mamy świetną w Starachowicach. One walczą o prymat w województwie od wielu miesięcy i co by była jedna porodówka? To miałoby oznaczać, czy
16: ja
10: na przykład?
16: Ja bym się zawczasu po pierwsze nie bał, po drugie...
10: No będzie strach, to pan mówi tak, jak ale... ktoś dotyczy bezpośrednio, to zawsze to jest
16: to
10: strach.
16: Tak, ale pamiętajmy, że porodówki to akurat w całym kraju są w tej chwili praktycznie wszędzie likwidowane i one są likwidowane.
10: No właśnie, to dlatego o tym mówię, że tak, czy jedna nie zostanie zlikwidowana, żeby druga prosperowała naprawdę dobrze i przynosiła przychody.
16: Nawet to ja mogę powiedzieć od razu, że

0: wykonywanych na tych oddziałach, a co za tym idzie, gdzie nie są te procedury dobrze wyceniane, każdy z tych oddziałów generuje stratę. W przypadku Starachowic łączna strata oddziałów ginekologiczno-położniczego i neonatologicznego to jest około 7 milionów złotych za rok 2025. W przypadku Skarżyska to jest pewnie podobna kwota, jak się połączy te dwa oddziały i wynik finansowy, a dla porównania, no jeśli mówimy o stracie na jednym oddziale tego typu, to miasto Starachowice rocznie z podatków, które jak pan przecież najczęściej podkreśla, są bardzo wysokie, a jedno z najwyższych, to my jesteśmy w stanie z tych wszystkich podatków wygenerować około 11 milionów złotych środków własnych rocznie na wszystkie inwestycje, zakupy, remonty w mieście. To jeśli miasto tej wielkości jak Starachowice jest w stanie wygenerować 11 milionów złotych, a tylko jeden oddział, tylko w jednym szpitalu generuje stratę na około 7 milionów złotych, to można sobie łatwo powiedzieć, że albo szpital będzie się w nieskończoność zadłużał i w końcu ograniczy zakres świadczonych usług dla pacjentów i to się odbije na pacjentach, no albo potrzeba podejmowania trudnych często decyzji.
1: Tak, tylko że to są decyzje są trudne i takie będą opory społeczne, bo wiemy, że co się dzieje, jak jakiś oddział, akurat tutaj mówimy o porodówkach, zamyka się w mieście X i potem robi się zadyma, wszyscy politycy wokół, którzy są w opozycji, zaczną krzyczeć, że zamykają nam porodówki.
0: Tak było na południu województwa, gdzie takie protesty miały miejsce, no tylko teraz jak się rozmawia z dyrektorami szpitali i władzami tych samorządów, to każdy się tylko zastanawia, dlaczego nie zrobiliśmy tego wcześniej, dlatego że wyniki finansowe lekko się poprawiły po tej likwidacji oddziałów w tamtej części województwa, natomiast pacjentki są zaopiekowane w innych szpitalach na terenie także naszego województwa, bo dwa bloki porodowe w Kielcach zostały bardzo mocno w ostatnich latach doposażone, czyli w szpitalu przy ulicy Prostej, który należy do powiatu kujawsko-pomorskiego i w szpitalu wojewódzkim, który należy do województwa świętokrzyskiego. Więc tak podsumowując, zawczasu bym się nie bał, natomiast patrząc na to, co się dzieje w kraju, to niezależnie od tego, czy konsolidacje będą, czy nie będzie ich, to takie ruchy niepopularne w całej Polsce, w różnych powiatach będą miały miejsce, bo ministerstwo o tym głośno mówi, że nie do utrzymania jest taka sieć zarówno porodówek, jak i oddziałów chirurgicznych na terenie kraju.
1: To może kosztować, co niektórych pewnie i tutaj jest taki znak zapytania, no oddanie władzy, jak to się mówi, tak, bo opozycja będzie mocno krzyczała, choć no, przez lata żaden kolejny rząd nie miał pomysłu na służbę zdrowia i to jest jedyny fakt. A kiedy ta konsolidacja, jeszcze ostatnie pytanie, jednym zdaniem, może nastąpić, czy to 2027?
0: Tej premii, która została ogłoszona przez Ministerstwo Zdrowia, jest opisane, że do końca marca 2027 roku skonsolidowane podmioty musiałyby zostać oficjalnie przyjęte i rozpocząć działanie.
1: Tak, rozpocząć już.
0: Trzeba by rozpocząć, żeby mogły aplikować o tą premię, a o tą premię finansową można aplikować do połowy października, jeśli dobrze pamiętam, tego roku.
1: Będziemy do sprawy pewnie wracali i to w szerszym gronie. Jeszcze dwie szybkie sprawy. Przed momentem maile dotarły do mnie o 6.15. Chłopaki już nie śpią, batalionów chłopskich w Starachowicach, że tam będą zmiany w organizacji ruchu od 14 maja, czyli od dziś tam się zmieniło. Jak to będzie wyglądało?
0: To już mówię, szanowni państwo, prośba serdeczna o wyrozumiałość i cierpliwość, dlatego że ruszamy z przebudową ulicy Batalionów Chłopskich. Staraliśmy się tak wypracować sposób organizacji ruchu przy tej ulicy, która jest bardzo obłożona samochodami i osobami, które tam podjeżdżają, żeby jak najszybciej te prace mogły zostać przeprowadzone. No, były różne warianty. Można było światła postawić m.in. od strony ulicy Radomskiej i od strony łącznika, który jest przy lesie na końcu parkingu szpitala. Natomiast to rozwiązanie wykluczyliśmy ze względu na to, że on powodowałby ogromne korki i duże trudności z poruszaniem się. Dlatego ostatecznie zapadła decyzja, że będzie ruch jednokierunkowy. W ulicy Batalionów Chłopskich od strony ulicy Radomskiej będzie można wjechać, czyli będzie można podjechać na przykład pod poradnię do szpitala i później wyjechać już łącznikiem przez las w stronę ulicy Iglastej.
1: Czyli wjedziemy od Radomskiej.
0: Tak, wjedziemy, a wyjedziemy od strony łącznika. Łącznikiem będzie można w dwie strony przyjechać, ale

0: Nie wjedziemy już na ulicę Weterynofobskich dalej za lasem, tylko będziemy mogli wjechać na parking przy szpitalu bądź na parking firmy Perfopol. Będzie to ruch na tym odcinku jednokierunkowy, utrzymany przez cały okres pracy, po to, żeby jak najsprawniej te prace przebiegały. I druga zmiana ważna dla pasażerów komunikacji miejskiej, utrudnienie, które będzie przez przynajmniej pół roku, to jest to, że nie będą autobusy wjeżdżały w ulicę Batalionów Chłopskich, bo cała pętla będzie także przebudowywana i te autobusy będą się zatrzymywały na najbliższych przystankach, czyli w pobliżu zespołu szkół zawodowych przy ulicy Radomskiej, naprzeciwko Urzędu Pracy i po stronie Urzędu Pracy przy ulicy Radomskiej, więc w taki sposób to będzie zorganizowane, żeby jak najszybciej te prace mogły być skończone.
1: To takie zmiany i jeszcze zostało nam 2 minutki dosłownie. Proszę się napić, bo mnie też w gardle u nas suche powietrze w studio. Dziś żłobek, jak tam obłożenie, czy już mamy komplet, czy jeszcze można się zgłaszać?
0: Można się zgłaszać, będzie oficjalny nabór. My już zbieramy deklaracje wstępne od rodziców i wszystko wskazuje na to, że...
1: Ile tych deklaracji wstępnych jest? Czy jest jak na tyle, że miejsc zabraknie, czy nie zabraknie?
0: Nie usłyszałem, było 23, więc jeszcze były miejsca do tego, żeby tych wstępnych deklaracji jeszcze przyjąć trochę.
1: To trzeba to zrobić jak najszybciej, ci, którym na tym zależy, chociaż ta decyzja z żłobkiem wiadomo jaka teraz jest. Jak ktoś ma babcię, która się zaopiekuje, to raczej do babci, a jak ktoś nie ma, różnie to bywa, tak? Ale żłobek zacznie funkcjonować i 1 września albo wcześniej przetniemy.
0: 1 września, a też
1: przetniemy wstęgę chyba wcześniej.
0: Do tego, żeby odwiedzić później ten budynek, bo i przedszkole, które...
1: Może taki dzień otwarty dla rodziców
0: zrobimy,
1: warto zaplanować.
0: I ten budynek przedszkola również zyska nowe oblicze, więc ta inwestycja na pewno będzie się cieszyła popularnością wśród rodziców, a przede wszystkim dzieciaków.
1: Dziękuję panie prezydencie. Widzimy się w czerwcu zgodnie z pana deklaracją. Wtedy zapowiedź wielkich gwiazd w Starachowicach, SK Music Tour, a także tego tanecznego show na początku wakacji. I w taki tryb wakacyjny już w ogóle wejdziemy.
0: Dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
2: SK Starachowice News. Opowieść snuta nad kamienną rzeką. W magazynie reporterów Radia SK Starachowice garść historii o tym, co działo się w naszym mieście w okresie od II wojny światowej do lat 80. minionego wieku, opowiada dr Krzysztof Gambura.
3: Okres bardzo burzliwy. Trzeba by go było uporządkować na kilka takich podokresów. Miasto powstało przed samą wojną, 1 kwietnia, jak żart prymarylisowy, z dwóch organizmów, z Wierzbnika i ze Starachowic, nie z całych Starachowic. Starachowice były robotnicze, Wierzbnik był handlowy, żydowski. W zasadzie duża część obywateli Wierzbnika, Żydów, po prostu jakby straciło życie. Stosunkowo bardzo dużo się uchowało Żydów, stąd dlatego, że zatrudnili się w hucie jako specjaliści i tam nawet małe dziewczynki sypały te piaski formierskie i jak Państwo wiecie, 13-14-letnie one przetrwały. Najpierw pojechały z Niemcami pod Drezno, tam uległy te zakłady bombardowaniu alianckiemu i następnie pod Hanower. Tam przewieziono i tam też po prostu kolejne, ale z całą pewnością około 750 osób ze Starachowic po prostu przetrwało. I wszyscy spisali wspomnienia. I jest książka jedna po hebrajsku, która ma ponad 1200 stron i druga po angielsku. Niedokładne tłumaczenie, około 800 stron. Obie są dostępne w internecie. Można czytać, jeśli się chce, to czytać. Jest mnóstwo zdjęć właśnie w tej hebrajskiej. Tutaj było przecież getto takie przechodnie tak zwane, gdzie można było chodzić, natomiast Żydom nie można było wychodzić. Oczywiście oni wychodzili, żeby po prostu cokolwiek poczuć, prawda, z czegoś się utrzymać. I to jakby jest ten symbol tej szczerby, jaką poniosło miasto. Po wojnie Żydzi wrócili tutaj, wróciło około 150 osób. Być może około 50 osób tu się gdzieś zachowało w okolicach. Pani Felicja Karaj, z którą rozmawiałem, to jest taka polska Żydówka z Opatowa, która napisała książkę o Skarżysku, o obozie tym, no, śmierć przychodzi na żółto po angielsku. Ja ją zaprosiłem tam do swojej instytucji, którą kierowałem, i no to mówię, to obruszyła się, tu się nikt nie uratował, ale nie miała po prostu takich informacji. Potem te, powiedzmy, to, co my już wiemy. Około 200 Żydów tutaj wróciło, oni się przenieśli na tam koło, gdzieś w tej chwili, koło Bazaltów. Tam jest taki dom, zamieszkali razem i tworzyli spółdzielnię pracy Solidarność, taką ogólnopolską. Ta spółdzielnia do dzisiaj istnieje zresztą w Lublinie. No i oczywiście przypadkiem po prostu nazwy się pokryły i strajkującym robotnikom i pracownikom KUL-u, kiedy Solidarność tworzyli, ci przynosili czekoladki, prawda, jakieś wyroby Solidarności tej lubelskiej. A potem wyjechali do Wałbrzycha. W Wałbrzychu troszeczkę ci Żydzi strachowicy, którzy ocaleli u Sowietów oczywiście, i tutaj gdzieś niewielkie, powiedzmy, osoby nieliczne. Prawdopodobnie jest sporo dziewczynek, które ocalały, dlatego że dziewczynki było łatwiej jakby czy adoptować, czy jak były blondynkami jeszcze, albo włosy utlenić, a chłopcy, no po prostu, jak jeżeli byli religijnie wychowywani, to można było od razu poznać, że to jest chłopak żydowski, a nie chłopak polski. Jeżeli chodzi o zakłady, to maszyny były oczywiście przewiezione, jak już powiedziałem, do Hanoweru. Przed wojną część maszyn poszła do Kowla, więc też przed 1939 rokiem samym, w sierpniu, kiedy się wojny spodziewano. W związku z tym, no, niekoniecznie był cały sprzęt. Sprzęt do Boforsu był do produkcji Boforsu był właśnie tam bardziej na wschodzie. No to było, potem Niemcy ściągali to i w czasie wojny tutaj fabryka pracowała, miała zatrudnienie około 12 tysięcy ludzi, czyli sporo. Nie wszyscy jakby do niej wrócili. Rozruch był bardzo trudny. Nadal to w 1945-1946 roku to funkcjonowało jako Strachowickie Zakłady Górnicze, i czyli nie miały dyrektora, tylko miały prezesa, i ten prezes, pani będzie wiedziała, nazywał się Stanisław Cholewiński. Bardzo zasłużony człowiek, i on do 1947 roku był tutaj prezesem i zarządzał tym wszystkim. Co tu produkowano? No, wielki pies uruchomiono i robiono wszystko. Od botyki, przez sierpy, prawda, to wszystko, co można było wyprodukować, żeby ludzi jakby zatrudnić. No, niektórych przyuczyć, niektórym dać, powiedzmy, pieniądze, dać pracę. W 1947 roku, oczywiście to już jest w związku z tym, co było w Polsce całej, zrobiono tutaj fabrykę samochodów ciężarowych, ale na razie jeszcze też był rozruch. Dyrektorem został Józef Kaszubski. Jednocześnie robią się, no, powstają nowe władze tutaj, no, bo trzeba tym administrować. I pierwszym człowiekiem, który to zarządza miastem, jeszcze w kształcie przedwojennym, czyli bez części Starachowic, jest pan Władysław Sikora. To jest prawdopodobnie PSL-owiec, bo też do końca nie wiemy, kim on był. Zastępcą jest Józef Stefanowicz z PPR-u, a sekretarzem jest Bolesław Rachtal. Czyli to wszystko jest jakoś opanowane przez ludzi, którzy mieli po prostu, no, wcześniej jakieś znaczenie. 17 stycznia wkraczają tutaj wojska sowieckie, gdzieś z jakichś megafonów, bo Niemcy nie zdążyli zdemontować, idzie hymn Polski. Pani Halina Zawadzka, Żydówka, która ukrywa się u Słowików, czyli u rodziny żony pana Adama, prezesa Towarzystwa Przyjaciół Brzezińskiego. Tam gdzieś w tej chwili ten sklep, to taki duży sklep, powiedzmy, nie pamiętam, jak to on się nazywa, chyba Lidl się to nazywa, tak mniej więcej w tym miejscu to było. No ona radośnie, prawda, ludzie też są radośni, że nareszcie tych Niemców nie ma. Wojska sowieckie wchodzą, ludzie się cieszą, prawda, jeszcze nie wiedzą, co tutaj będzie. Pracy na razie nie ma, jest nędza, działa jeszcze podziemie zbrojne. Tu jest pan, który się nazywa Kosecki. On pochodził z Torunia, był w Armii Krajowej, wykonywał wyroki i zaraz po II wojnie światowej, po prostu kiedy już były władze w Ostrowcu, w Strachowicach, powiedzmy, i była już milicja, on zabił przypadkowo pana, który został mianowany świeżo wojewodą kieleckim. Dlatego, że napastował jakąś dziewczynę. Pan Kosecki poszedł do więzienia, złapali go, bo po prostu niestety, poszedł do więzienia w Kielcach. Ten pan po prostu został odbity przez Szarego. Służby bezpieczeństwa mówiły, że zostało odbity 350-380 osób. Szary mówił, że nawet 600, prawda? No, mówił później, prawda, kiedy mógł pofolgować, prawda? I pan Kosicki został jakby uwolniony i wyjechał do Gdyni. Tam go jednak złapali. No ale dosyć młody chłopak, no chciano go wykorzystać, prawda, do takiej propagandy nowego ustroju. I Andrzejewski napisał Popiół i Diament i on jest tym głównym bohaterem, czyli potem u Wajdy Maćkiem Chełmińskim. Ten pan dożył wieku sędziwego. No oczywiście, kiedy wchodzą tutaj wojska sowieckie, to razem z nimi weszło do Starachowic około 100-110 milicjantów. No i zaczęło się po prostu tutaj wyłapywanie ludzi. No było stopniowe przejmowanie władzy przez PPR. Najpierw musiano otworzyć tak zwany rząd tymczasowy. Dlaczego? Bo Anglicy, a szczególnie premier Attlee, powiedział, że nie zgodzi się na granicę na Odrze i Lysie, po prostu jeżeli nie zrobi się rządu tymczasowego. I w związku z tym, no, po prostu utworzono ten rząd tymczasowy z Gomułką i z drugim wicepremierem, z Mikołajczykiem, tak. A na czele stanął Edward, on się nazywał Osóbka Morawski, pisano różnie. To był nauczyciel urodzony w Końskich, który w jakiejś wiejskiej szkole pracował. W ogóle nie chciał być żadnym politykiem, ale go postawili po prostu i dorobili mu nazwisko drugie, powiedzmy, no, Osóbka Morawski. On mieszkał w Lublinie potem, w czasach swojej starości, jako sąsiad Kulu. Dosłownie. I na jakieś spotkania starał się przychodzić. Przedstawił się pierwszy raz. To jest, no, to są lata 70. A on żył tak gdzieś do 80. któregoś roku. Więc powiedzmy miał długi życiorys. No i starał się tłumaczyć, prawda, z tego, co było robione, że on wcale nie chciał być politykiem. Właśnie to, co w tej chwili mówię, bo go słuchałem, tego człowieka. Tam inni to byli Kotyk, a Groszewski, Witos, to nie był Witos, tylko był bratanek Witosa, bo Witos, ten wielki Witos był schorowany, prawda, i nic już nie był w stanie zrobić. Zaczęto przyjmować, no, powiedzmy, ludzi do pracy. Pewnie znajomi państwa, rodzina państwa zaczynała swoją pierwszą pracę. Patrzę, że ludzie są młodzi, w związku z tym no, rodzice musieli mieć po tego 19-20 lat. Mój ojciec zaczął tutaj też pracować, moje stryjowie. No nawet robiono to takie, powiedzmy, pewne demonstracje, że na stacji w Wierzbniku i tam na tym przystanku drugim zachodnich stały orkiestry i grały, no, to, co było, i różnego rodzaju przeboje. Tutaj byli dobrzy konstruktorzy, którzy, no, mogli pracować nawet w różnych zawodach w czasie wojny, na przykład, no, w fabrykach samolotów czy przy jakichś, powiedzmy, stąd się wiodący, czy w USA, w jakichś zakładach zbrojeniowych, ale oni jakby nie wrócili tak do tutaj. Oczywiście przed wojną było jedno gimnazjum, dzisiejsza Jedynka. ono było już koedukacyjne przed samą wojną. No, matury tam porobiło, ja wiem, z 50-60 osób w sumie. Są szkoły przyfabryczne. One się potem przekształcą w szkoły zasadnicze i w szkoły i w techniku. Są różne jakby okresy powstawania. Czyli jedynka jest jeszcze przedwojenna. Początki dwójki to jest rok 54, 1 września. Brakuje nauczycieli, brakuje budynków, brakuje wszystkiego razem z późniejszą dziewiątką, po prostu tam oni funkcjonują. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o inny przemysł, no tutaj był przemysł drzewny przed wojną. Przed wojną były na terenie Wierzbnika dwa tartaki pod jednym adresem, to było Radoszewskiego 3 i 3A. Jeden był prywatny, żydowski, a drugi był Starachowickich Zakładów Górniczych. I Starachowickie Zakłady Górnicze miały drugi tartak, troszeczkę na razie mniejszy niż ten tutaj koło Wierzbnickiej stacji, na Bugaju. I po wojnie oni to, te wszystkie tartaki scalili. I jak piszą we wspomnieniach pracownicy, albo którzy mi jeszcze gdzieś to zdążyli opowiedzieć, to co tutaj robiono? No, robiono przede wszystkim deski i te deski wysyłano do Anglii, do Danii, do Szwecji i no, do Francji. Już deski, powiedzmy, takie wstępnie obrobione. I zaczęto robić stołki, stoły i proste krzesła. To były lata 50. No potem cały czas na tym bazowano. Kiedy zakłady się kończyły, Bugaj, to proszę Państwa, przyjechał przedstawiciel tej takiej firmy, która robi te takie proste meble, IKEA, i mówi, no, zamówili sobie chyba 100 krzeseł tak na próbę. I mówię o tym zupełnie odpowiedzialnie, bo ja przy tym byłem. No i odesłali potem te krzesła, bo dlatego, że brakowało 0,2 mm, 0,3, 0,1,5. Ja nie dyskutuję tutaj. No, ale to się ma pomysł, albo się nie ma pomysłu. No i robotnicy się wkurzyli, powiedzieli, nie chcą tego. No i tyle. Następny zakład, który tutaj zaczął funkcjonować, on nie miał tu tradycji, powiedzmy, specjalnych, przedwojennych. Tam były jakieś fabryka płytek, prawda, ceramicznych, to było. To zrobiono w 52 roku, a produkcja zaczęła, powiedzmy, no, ruszać na początku roku 1954. Chodzi o bazalt. Taki program z geografii, że się jeździło po wszystkich zakładach. I w bazaltach, w Hucie, w Browarach, w Browarze Saskim, w Ostrowcu. To wszędzie byłem z panem Kawalcem, który był od geografii. Tak. Wielki piec, coś takiego, że został wybudowany w 1899 roku, a że w 1968 roku był ostatni wytop. I to nie jest prawda. Dlatego, że jako uczeń, proszę Państwa, jeszcze pierwszej klasy, liceum, z panem Stanisławem Czajką, zostaliśmy zabrani na ostatni wytop. I to było dokładnie 18 marca 1969 roku. Kierownikiem odchodzącym był pan Józef Myszka, czyli na jego imieninie. Pan Józef, tutaj, proszę Państwa, miałem tego nie wspominać, ale wspomnę. Tutaj były takie, powiedzmy, historie, że niektórzy inżynierowie zdolniejsi byli w nagrodę wysyłani na studia do Swierdłowska, do Moskwy i przywozili stamtąd żony Rosjanki. I pan Józef Myszka miał żonę właśnie stamtąd przywiezioną. No, no i ona tutaj mieszkała i prawdopodobnie jej rodzina spolszczyła się zupełnie, prawda, jak to bywa. Ostatni wytop, no, to jest 18 marca 69 roku. A na 18 marca, dlatego, że no, chcieli przyjemność zrobić panu Józefowi Myszce, prawda, i zrobić sobie, prawda, gaszenie wielkiego pieca. Tak. Powstają nowe szkoły, prawda. Ja nie mówię o tej Trójce, która jest już bardzo późną rzeczą. Ja mam wspomnienie z drugiego liceum i ze szkoły muzycznej. Wtedy dyrektorem szkoły muzycznej był Kazimierz Orłowski, a śpiewu operowego uczyła pani Wanda, jego żona Wanda Orłowska. No i oczywiście ona uczyła tutaj prywatnie nad dancingową. Taka była śpiewaczka operetki lubelskiej, prawda? A oraz powstał, no powiedzmy, wcześniej był już szpital, bardzo z jednej strony tacy bardziej jakby zaradni ludzie wyjeżdżali na ziemię odzyskane. Proszę Państwa, nie czarujmy się, tutaj pracy jak na razie w 1945 roku, w 1946 nie było, więc wyjeżdżali na szabry, czy rabować mienie poniemieckie. Niektórzy zostawali i niektórzy robili karierę, niekoniecznie dobrą. Właśnie są takie ślady, że z tego powiatu i z tego miasta zostawali gdzieś szefami milicji i byli sadystami. No ale niektórzy się poosiedlali, niektórzy zostali, zrobili stąd karierę jak generał Pożoga, prawda? Niektórzy poszli do wojska. Mój ojciec, nadaję na przykładzie mówię, poszedł do szkoły, do technikum obturu. To była organizacja młodzieżowa Towarzystwa Uniwersytetów Robotniczych TPS-u w Kielcach. I tam był już w którejś klasie, doszło do zjednoczenia TPS-u z PPR-em, no i oczywiście szkołę rozgonili. Dzień po zjednoczeniu, w grudniu, bo to w grudniu było, wygonili tych 560 uczniów i nie dali im na bilet, bo przychodzili chłopcy na piechotę. W systemie politycznym następowało to scalenie, tam nie tylko PPS i PPR się niby scaliły, ale tam powiedzmy odrodziły się takie mniejsze organizacje. Nawet bunt się odrodził i też chciano do tego, powiedzmy, przyłączyć do tego, do tej partii wielkiej, zjednoczonej. PSL, Wincenty Witos no, zmarł, Andrzej Witos nie chciał się jednoczyć z PSL-u. Ci od Tuguta z PSL Wyzwolenie też nie bardzo chcieli, więc jakiś taki no, wycech, jakiś tacy powiedzmy inni. No, scalanie PSL-ów w ZSL zakończyło się dopiero w 1954 roku. Stronnictwo Narodowe nie udało się w ogóle jakby odwiesić. Ci, którzy czuli się zagrożeni, jak na przykład Korboński, Mikołajczyk, Bagiński, no oni po prostu w skryty sposób uciekali na zachód. I bardzo dobrze. Inaczej po prostu by stracili życie. Przecież Mikołajczyka by zabili. W Radomiu Grzesznarowski się ocalił, się on był przedwojennym prezydentem Radomia. No, do tej pory jest szanowany, jak się wspomni Grzesznarowskiego, to się dobrze o nim mówi. Miał dwie córki, jedną Halinę, ona wyszła za Szpilmana, za tego wielkiego Szpilmana, a druga Marysia wyszła za pana Czarneckiego, bardzo dobrego saksofonistę, solisty Polskiego Radia. A Grzesznarowski no, potem został podsuwany i mimo, że był stary PPS-iak, po prostu nic się jakby kariery wielkiej żadnej nie zrobił. Jeżeli chodzi o zmianę jakby poglądów, no to było trudno, ale o zmianę postaw, no to było łatwo. Przed wojną Strachowice były PPS-owskie. Wieś była Witosowa, była PSL-owska. PSL Witosa no była oczywiście antyklerykalna i antysemicka. Robotnicy też przed wojną blokowali, powiedzmy, no możliwość jakby zatrudnienia Żydów, czy Szydłowca, czy innych. Ale tutaj, proszę Państwa, no po wojnie to stopniowo zaczęli, no żeby nie wychylać się. Znacie, proszę Państwa, te wszystkie motywacje, prawda? Kto chciał zostać majstrem, prawda, czy coś, no to namawiali go, żeby poszedł do PZPR-u. No i tacy ludzie oczywiście byli. Jak był bardzo dobrym fachowcem, no to nie musiał. To nie musiał, ale musiał uważać, żeby nic nie powiedzieć, prawda, i tym podobnych. Jeżeli chodzi o rok 70, to tylko takie zdarzenie mogę skojarzyć z tym. Rok 76 to znam jakby z tej książeczki pana Perchela. Natomiast ja znam z drugiej strony. Ja się ożeniłem w Radomiu i wydarzenia radomskie przeżyłem częściowo tam. Jak wiedziałem o tym, a byłem już powiedzmy dobrze gdzieś tam umocowany, to dzwoniłem, że jedzie ileś tam autokarów z robotnikami na Walchołów potępiać. I jeździli stąd. Czyli jedne z te takie zachowawcze rzeczy tutaj miały miejsce. Jeżeli chodzi o lata stanu wojennego, to z pewnością straż, która pracowała w FSC i straż pożarna stąd, jeździła lać wodę po manifestantach i w Radomiu, i w Lublinie. Prawdopodobnie po mnie też. Jak powstawały związki zawodowe Solidarność w 80 roku, no to ja tylko patrzyłem, kiedy Starachowice zobaczą, że już im wolno strajkować. Że już można. Po prostu taką miałem jakby, bo tu się nie udawało, powiedzmy, żadnej literatury dać komuś, prawda, czy coś, powiedzmy, podyskutować z kimś, bo się bali. Bali się bardziej niż gdziekolwiek indziej. To nie było porównanie Lublina, Świdnika, to nie był Gdańsk, prawda, czy Warszawa. Ta komunizacja jakoś następowała. To nie była ideologiczna, to było jakieś takie zachowawcze. Starachowice na pewno stały się miastem po 1945 roku. O tych etapach już nie mówiłem, o tym mieście wydzielonym, powiecie, prawda, i tym podobnym, bo to są rzeczy bardzo, bardzo techniczne. Powstał przemysł i ludzie zaczęli coś umieć.
4: SK Starachowice. SK Starachowice News.
2: Inwestycja przy ulicy Polnej wkracza w decydującą fazę. Trzy nowoczesne bloki komunalne są już niemal gotowe, a pierwsze rodziny odbiorą klucze do swoich mieszkań w tegoroczne wakacje. Miasto kończy projekt, który za blisko 16 milionów złotych powiększy lokalny zasób o 36 lokali mieszkalnych. Mówi prezydent Marek Materek.
5: Ze mną pan Marcin Rzeszewski, który jest kierownikiem tejże budowy i reprezentuje firmę Kosonok Budownictwo, która jest realizatorem tego przedsięwzięcia. Pani kierownik referatu lokalowego działalności gospodarczej Malwina Skrzyniarz-Pióro. Zastępca prezydenta do spraw społecznych Marcin Gołębiec. Szanowni Państwo, spotykamy się z Państwem dziś po to, żeby pokazać zaawansowanie prac na budowie trzech budynków komunalnych przy ulicy Polnej. Chcemy, żebyście Państwo zobaczyli z zewnątrz, jak te budynki wyglądają, ale także, żebyśmy odwiedzili chociażby jedno mieszkanie, które będziemy mogli zobaczyć, jak te mieszkania będą za chwilkę wyglądały i z jakich lokali będą mogli korzystać mieszkańcy naszego miasta. Projekt ten realizujemy dzięki dofinansowaniu, które pozyskaliśmy z dwóch różnych programów. To jest z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego, a także ze środków Krajowego Programu Odbudowy. Dofinansowanie łącznie to blisko 94%, a około 6% to wkład własny miasta Starachowice do realizacji tego przedsięwzięcia. Koszty prac to blisko 16 milionów złotych. W ramach tych prac powstaje trzy budynki wielorodzinne, w każdym z nich po 12 mieszkań, w sumie 36 lokali. Na zewnątrz wybudowane 36 miejsc postojowych. W budynkach wszystkie sieci centralnego ogrzewania, centralnej ciepłej wody użytkowej, elektryczna i inne, ale to o tym pan kierownik i o zaawansowaniu prac. Później pani kierownik powie o tym, kto o takie mieszkania komunalne w gminie Starachowice może się starać. Panie kierowniku, zapraszam.
6: Obecnie trwają prace wykończeniowe we wszystkich budynkach. Trwa montaż osprzętu elektrycznego, sanitarnego. Uruchamiamy oświetlenie i przygotowujemy się do rozruchów urządzeń, które będą zainstalowane na budynkach. Na zewnątrz, tak jak Państwo widzicie, trwają prace brukarskie oraz prace przy zagospodarowaniu terenów zielonych. Wkrótce rozpoczną się nasadzenia krzewów i drzew.
7: W budynkach będą mogły zamieszkać osoby spełniające kryteria ubiegania się o mieszkania z zasobów gminnych, to jest kryterium dochodowe, ale również mamy kryteria punktacyjne, takie jak na przykład niepełnosprawność, aktywność zawodowa, wychowywanie dzieci w rodzinie, opuszczanie placówek opiekuńczo-wychowawczych. Z tych mieszkań będą też mogły skorzystać osoby, które już są mieszkańcami zasobów gminnych, ale z przyczyn określonych w uchwale Rady Miejskiej w sprawie zasad wskazywania takich lokali wystąpiła potrzeba, ażeby dokonać takiej zamiany takiego lokalu, choćby ze względu na chorobę, na powiększenie się rodziny z uwagi na urodzenie dziecka czy dzieci. Także tutaj dwutorowo budynki będą zasiedlane zarówno nowymi osobami, jak i już osobami, które wnioskują o zamianę lokalu, a są już mieszkańcami zasobów gminnych.
8: Szanowni Państwo, jak Pani Kierownik wspomniała, jeżeli chodzi o sam nabór, to oczywiście wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Starachowicach, w referacie lokalowym. Bezpośrednio tam wnioski należy wypełniać, co jest też bardzo istotne. Nie będzie odrębnego naboru, jeżeli chodzi o tego typu mieszkania, tylko w ramach już takich już działań, które są podejmowane pod kątem list mieszkaniowych. No teraz mamy wykazy mieszkaniowe. Tego typu osoby, które złożyły dokumentację, przedstawiły oczywiście wszystkie materiały i dokumenty, mogą właśnie być brane pod uwagę przy rozdysponowaniu poszczególnych lokali. Oczywiście za to będzie odpowiadała Komisja Mieszkaniowa, a następnie decyzję podejmuje prezydent miasta. Warto również wspomnieć, że dokumentacja w ramach tej inwestycji została wykonana ze środków norweskich, czyli też w 100% sfinansowana ze środków zewnętrznych. Obrady Komisji Mieszkaniowej zostaną przeprowadzone w czerwcu tego roku i pierwsze klucze będą już wydawane w okresie wakacyjnym. 140 jest aktualnych wniosków, bo z tego względu, że my do końca pierwszego kwartału każdego roku kalendarzowego aktualizujemy, czyli te osoby, które mają założone teczki, są zawsze co roku zobligowane, żeby do końca właśnie pierwszego kwartału zaktualizować te teczki, głównie jeżeli chodzi o dochody. Budynek na ulicy Kościelnej obecnie praktycznie tak, jeżeli są wolne lokale, no te lokale są, one się zwalniają, ale tylko na jakiś określony czas, a następnie są uzupełniane. Natomiast wszystkie lokale zostały zasiedlone. Jeżeli chodzi o tego typu lokalizację, w której jesteśmy, stawka będzie wynosiła około 12-13 zł. Na chwilę obecną aktualizujemy też te stawki, które są stosowane przy lokalach komunalnych. Gmina podnosi progi dochodowe, ale chodzi o osoby uprawnione, czyli my zwiększamy limit osób, które mogą ubiegać się o najem komunalny w Starachowicach, więc to jest pozytywna informacja, czyli ten wydźwięk społeczny jest jak najbardziej pozytywny, z tego względu, że jak Państwo zapewne wiedzą, no polityka prezydenta jest taka, żeby zwiększać zasób gminny i też tworzyć nowe możliwości dla osób, które czy mieszkają w Starachowicach, jeżeli właśnie chodzi o zasoby gminne, czy też nowych mieszkańców pod kątem zasobów w ramach budownictwa społecznego.

0: Reklama.
1: Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania w Starachowicach zaprasza na studia. Psychologia, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe. Autyzm, oligofrenopedagogika, pedagogika specjalna i wiele innych. Nowość, asystent międzykulturowy. Starachowice, ulica Wigury 18, telefon 888 540 822. Całodobowa stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach zaprasza. 4 stanowiska do tankowania, w tym LPG, Efekta 98 i olej napędowy oraz paliwo Werwa 98 i Werwa olej napędowy. Zapraszamy do całodobowej myjni bezdotykowej, do całodobowego sklepu na pyszną kawę i gorące przekąski. Przyjedź i zatankuj. Stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach. Czynna 24 na dobę.
2: To będzie ostatnia reklama. Już 16 i 17 maja, sobota, niedziela, wielkie targi roślin w Starachowicach. Dwa dni zielonego szaleństwa w hali Mosir przy ulicy Jana Pawła II. Rośliny doniczkowe, ogrodowe, egzotyczne, coś dla każdego. Zapraszamy od 9 do 20. Starachowice rozkwitają.
3: I po reklamie.

0: Reklama. Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Star Sanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna, precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Star Sanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Star Sanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
1: Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych, osiedle Ogrody 17A przez 51 w Ostrowcu, za zgodą świętokrzyskiego kuratora oświaty, od ponad 24 lat prowadzi różne formy kształcenia dyrektorów, nauczycieli, pracowników oświaty i nie tylko. Zapisz się już dziś na studia podyplomowe na kierunkach: integracja sensoryczna, pedagog specjalny, przygotowanie pedagogiczne, spektrum autyzmu, oligofrenopedagogika i wiele innych. Ostatnie miejsca czekają właśnie na Ciebie. Oferta edukacyjna na www.cdko.edu.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Szukasz stabilnej pracy? Dołącz do zespołu Animex i rozwijaj się w nowoczesnej branży mięsnej spożywczej. Czekają na Ciebie stanowiska: pracownik produkcyjny, magazynier, pakowacz, wędliniarz. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie, wdrożenie do pracy i możliwość rozwoju zawodowego. Nie musisz mieć doświadczenia, liczą się chęci i dobra energia. Jeśli chcesz pracować w zgranym zespole i zdobywać nowe umiejętności, aplikuj już dziś. Telefon 784 478 290. E-mail starachowice.rekrutacja@animex.pl lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Krańcowa 4, Starachowice.
4: I po reklamie.

0: Promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji

0: to promocja.
1: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
2: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
0: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
2: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
0: Autopromocja.

Wiecznie czekać, tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim wymiarze.

Dużo emocji mam na barkach snu. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy

Wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

tak bywa, że wszystko się zmienia i bywa przewrotnie. Zmieniają się ludzie, ja hajs pociągę za sznurki obojętnie. Przychodzę sobie obok i będę tak chodził, aż wszystko osiągnę.